drifted into blue.

Na zdjęciach czułeś się najlepiej, więc zostałeś tam. Słowa, które grzęzły w głowie, nikt ich nie chciał znać. Zawsze w tłumie

Four slugs from a 44, no less, no more.

Soul. Ogólnie zwyczajowo jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec,

historia mojej przeglądarki, to historia mego życia. Online Zara Home, takie rzeczy tylko w Rosji.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotyka.

0: ciebie. Jak twoja falka była o mnie. Jak to nazwać? Jakim cudem? Nie wiem. Trudno orzec, musisz przyznać. Gdzie ja się kończę, a ty zaczynasz. Tyle lat, jakim cudem płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Jadąc na aferanek, przede mną pojawił się samochód serwisujący automaty z kawą. I tak jakoś od razu człowiek się pobudził. I myślę, że tak samo jest na myśl o właśnie programie porannym Radia Afera. Tutaj właśnie Aferanek. My z wami gramy do godziny 10:00. Na początek Łysy z Fify.

A Łysy z FIFA to oczywiście utwór Kima Nowaka. U nas, jeśli chodzi o ekipę Aferanka, to nikt łysy nie jest, przynajmniej póki co. Patrycja Daszak łysa nie jest, Marcel Kujawa i Mikołaj Pogorzyński również łysi nie są i mam nadzieję, tak szczerze, że jeszcze przez jakiś czas nie będziemy. Przynajmniej za siebie mówię. Tutaj właśnie tak się prezentuje nasza ekipa. 12 dzień października, poniedziałek. Mamy Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina Maksymiliana, Eustach Witold, Eustachiusz, Grzymisław Cyriak i Grodzisław obchodzą swoje imieniny, więc najlepszego życzymy. Dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu i Dzień Bezpiecznego Komputera. Takie święta mamy wpisane w kalendarz. Następne to Dezydery w kolejce.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
4: Poniedziałek, godzina 21.
5: Ofero!
0: Autopromocja.
6: Aferanek, najlepsza pobudka w mieście.

Jeśli chodzi o pozostałe części aferanka, no to przegląd prasy 7.05, 7.30 serwis komunikacyjny, 7.35 kalendarium historyczne i muzyczne. Do 12 minut do godziny 8 zajrzymy do świata sportowego. 8.05 to płyta tygodnia. Teraz mogę zdradzić już, że w tym tygodniu mamy dwie krótkie płyty, także na zmianę będziemy je grać właśnie o 8.05 przez cały tydzień od poniedziałku do piątku. 8.30 z kolei, a jeszcze 8.20. Przepraszam, to przynęta kulturalna. 8.30 właśnie to wybuch kontrolowany od Jagny Jaśkowiak, czyli trochę chemii na antenie. 9.05 to nasza rozmowa. Z racji tego, że październik jest miesiącem dbania o zdrowie psychiczne, a 10 października obchodziliśmy też właśnie Dzień Zdrowia Psychicznego, to o tym zdrowiu porozmawiam z doktor habilitowaną Małgorzatą Golonką Wójcik o godzinie 9.05. Właśnie serdecznie zapraszam. Porozmawiamy również o trudnej sytuacji, która obecnie w szkołach, myślę, że nadal trwa i trochę może potrwać, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, czy to rodziców, uczniów przede wszystkim i nauczycieli również. Spytam o to, jak zachować zimną krew i jak mądrze reagować na docierające do nas sygnały zewsząd. 9.30 z kolei to angielskie śniadanie od Jamesa Shanahana. Oczywiście myślę, że do tego śniadanka to akurat wszyscy słuchacze stali są przyzwyczajeni. No i co pół godziny, no to jeszcze nowość. Tym razem Baba z Siana.

Raporty pogodowe spadają właśnie na mój stół. No i zerkam, jak to wygląda dzisiaj. 9 stopni Celsjusza na termometrach w tej chwili. No i dużo cieplej wcale dzisiaj nie będzie, bo 11 tak maksymalnie, ale ta odczuwalna, to tak patrzę, że mimo, że te słupki będą nieco rosnąć, to ta odczuwalna ma nawet spadać, a to z racji możliwych deszczów dzisiaj, które mogą się pojawić przez praktycznie cały dzień do wieczora. No do tego wiatr. To wiemy, że najgorszy jest wiatr. On dzisiaj do 18 km na godzinę, nawet w porywach do 40. Ciśnienie atmosferyczne teraz 1008 hektopaskali, pod wieczór 1014, powoli również rośnie. No i te chmury obrzydliwe, szare burę, to na pewno. Dzisiaj słońca, no nie wiem, czy nas zaszczyci. Na pewno powinno wyjść o 7.13, ale ile go będzie faktycznie, może być ciężko, żeby przebiło się przez te chmury. Od razu was ostrzegam, że jutro z rana mgliście będzie. To trzeba być na pewno już od jutra obudzonym. Od rana trzeba słuchać Aferanka i wszystko będzie dobrze.

0: rzeczy. Kinga i Karolina to najdłuższy dzień w roku, a my wiemy, że od 24 na 25 października taki najdłuższy dzień w roku właśnie będzie, no bo wtedy zmiana czasu. Marcel Kujawa już z nami w studiu, a więc czas na serwis informacyjny to 3 minuty do godziny 7.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Znamy nowego prezydenta Krakowa. Został nim kandydat bezpartyjny Łukasz Gibała. Pokonał on w drugiej turze wyborów kandydatkę wspieraną przez Platformę Obywatelską Monikę Piątkowską. Gibała zdobył 62% głosów, a jego rywalka pozostałe 38%. Zwycięzca wyborów w czasie kampanii zapowiadał m.in. ukrócenie nepotyzmu, naprawę finansów czy uporządkowanie mieszkalnictwa. Do tego w zamian za poparcie Jana Hoffmana, inicjatora referendum odwołującego wcześniejszego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, Gibała zobowiązał się do przeprowadzenia audytu miasta i ograniczenia strefy czystego transportu.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: 5 nastolatków w Wielkopolsce zatrzymanych. Mieli oni nagrywać filmiki, w których grozili szkołą, że dokonają zbrodni na terenie placówek. Takie zachowania to efekt spirali zapoczątkowany przez tragedię w Ostrołęce czy Wyszkowie.
3: Tragiczne w skutkach wydarzenia w Polsce wywołują wiele emocji i też napędzają dużą falę, która gdzieś tam odbywa się w przestrzeni internetowej. I te zatrzymania są między innymi wypadkową tej skali.
1: Mówił komendant wojewódzkiej policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Olczyk. Zatrzymani są w wieku 14, 15 i 16 lat. Do policyjnych interwencji dochodziło w Poznaniu, Wrześniu, Międzychodzie czy w Koninie. Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski zapowiedział, że wystosowano do dyrektorów prośbę o przeprowadzenie rad pedagogicznych, a także o weryfikowanie osób wchodzących i wychodzących ze szkół. Lech Poznań z wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu po przerwie reprezentacyjnej. Kolejorz pokonał na wyjeździe Śląsk Wrocław 4-1. Bramki dla mistrza Polski zdobywali kolejno Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez i dwa razy Patryk Wolemark. Honorową bramkę dla Śląska w doliczonym czasie gry zdobył Grzegorz Tomasiewicz, trener Lecha Nils Frederiksen.
4: To był dobry występ, choć muszę zaznaczyć, że momentami wyglądaliśmy na nieco zardzewiałych. Piłkarze dopiero wrócili ze zgrupowań albo wchodzą na normalne obroty po długiej przerwie. Myślę, że mecze większości czołowych drużyn wyglądały tak, że zawodnicy mieli problem z wejściem na swój najwyższy poziom. To normalne, więc generalnie jestem usatysfakcjonowany.
1: Następny mecz Kolejorz rozegra w ten czwartek. Będzie to druga kolejka fazy ligowej Ligi Europy. Na Bułgarską przyjedzie uznana europejska marka Bayer Leverkusen. Pierwszy gwizdek o 18.45.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Prace na Moście Chrobrego postępują. Północna część przeprawy ma już wszystkie podpory i szkielet. Obecnie konstrukcja jest deskowana i zbrojona. Gdy północna nitka zostanie zakończona, to prace rozpoczną się na południowej części, co spowoduje zmiany ruchu w tamtejszym obszarze. Póki co od jutra dojdzie do zmian na Wyszyńskiego i w okolicy przecięcia Panny Marii i Wieżowej. Wszystko to w związku z budową kanalizacji. Południowa jezdnia Wyszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu. Na wspomnianym skrzyżowaniu zmienią się tory jazdy przy zachowaniu możliwości skręcania w prawo. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: O kolejorzu, że wygrywa, to zawsze miło posłuchać. Dziękujemy.

Ja chciałem wam uchylić rąbka tajemnicy z tą kurą naszą, bo my mamy nawet taką maskotkę w studiu. Oprócz maskotki kury mamy również maskotkę Piotra Jesiotra. To jest taka ryba, słuchajcie. I jeszcze kubek mam w krowę. To już w ogóle całe zoo frankowe się zebrało, ale przypominam, nikt z nas łysy nie jest i proszę, proszę się nie obrażać. Realizatorka nasza Patrycja bardzo się uśmiała. Mam nadzieję, że ktoś z was też się z rana uśmiechnął, bo to o to chodzi. 7:01 już na zegarach, 12 dzień października, poniedziałek. Maksymilian i Witold obchodzą dzisiaj

imieniny, no to najlepszego życzymy. Dzień Kolumba w Ameryce, dzień, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu i Dzień Bezpiecznego Komputera. Obchodzimy. A to, co już za chwilę, no to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski, jeśli chodzi o prasę lokalną. Zostańcie z nami.

7 minut po godzinie 7 rozpoczynamy przegląd porannej prasy od Gazety Wyborczej. Na jedynce o policji, która zatrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W trybie pilnym zorganizowano spotkanie przedstawicieli służby podległych MSWiA. Wojciech Podgórski i Wojciech Czuchnowski właśnie napisali o tej sprawie przed południem. Wczoraj rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński tak mówił. Wiem, że na wielu antenach wielu pseudoekspertów wypowiada się dziś z niedowierzaniem i pyta, dlaczego poinformowaliśmy o tej sprawie. A to dlatego, że właśnie ten sygnał wyjątkowo został potraktowany z powodu źródła. Tak naprawdę skąd te informacje pochodzą oraz jakie w tej komunikacie jakby treści zostały zawarte, o może w ten sposób, a tam właśnie były informacje dotyczące adresów, w których mogą się pojawić właśnie premier Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, no i właśnie o czasie również, w którym mogą się znaleźć pod tymi adresami. Jeżeli sprawa nie jest naprawdę groźna, nie podaje się takich rzeczy do wiadomości, mówił nam anonimowy urzędnik z otoczenia premiera, jak mówi Gazeta Wyborcza. Więcej o tym właśnie na jedynce wyborczej możecie jeszcze przeczytać. Wyborcza jeszcze pisze o Trumpie, który zawarł pakt z diabłem. To na stronie 2 i 8, a mowa tutaj o Ukrainie, którą podobno chciałby sprzedać. O Krakowie również parę słów, czyli o wyborach dokładniej. Zastanawiają się jeszcze właśnie, jak te wybory mogą wpłynąć na przyszłe wybory, jeśli chodzi do rządu w przyszłym roku. No ale właśnie o Łukaszu Gibale też na wyborczej gazecie przeczytacie. My przechodzimy do Gazety Rzeczpospolitej. Algorytm ocenia więźnia. Wpływ na to, czy skazany wyjdzie na przepustkę lub zostanie warunkowo zwolniony, ma wskazanie programu szacującego ryzyko recydywy. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce ujawnić, jak on dokładnie działa. Chodzi o generowany automatycznie raport z tak zwanego pogłębionego systemu oceny ryzyka recydywy. W założeniu ma to zobiektyzować prognozę kryminologiczno-społeczną, którą dotąd sporządzał wychowawca osądzonego. Skala ryzyka jest dość spora. Na inny aspekt właśnie zwraca uwagę Monika Gorząch, adwokatka z Katowic. System szacuje ryzyko recydywy w skali od 20 do 100%. No a ja pracuję również z takimi osadzonymi, co do których jestem pewna, że ryzyko powrotu do przestępstwa jest zerowe. Właśnie puentuje prawniczka na 11 stronie Rzeczpospolitej. Więcej o tym przeczytacie. Inny tekst to z kolei o gospodarce i o polityce, a tam wszystkie grzechy wobec finansów publicznych. Jak się okazuje, pierwsza kadencja PiS-u miała przyrost długu publicznego najmniejszy, jeśli chodzi o dany okres, bo minus 5,5 w punktach procentowych PKB, później PO i PSL, ich druga kadencja w latach 2012-2015, no a ta ostatnia, rząd koalicji obywatelskiej z PSL i Lewicą, ten dług ma największy. Więcej o tym na 15 stronie Rzeczpospolitej przeczytacie. Również o tym, że Trump, no właśnie, w lutym 2025 roku prezydent Trump zarzucał Zełenskiemu, że nie ma kart, a teraz jak się okazuje, to Trumpowi tych kart brakuje. 70% o tyle wzrosła w Stanach cena benzyny od powrotu Trumpa. No i o tym, że nie stać go na prowadzenie tylu wojen. Z kolei temat bezpieczeństwa również w Rzeczpospolitej. Policja wchodzi do szkół. Stan wzmożenia kontroli policji w szkołach i wokół nich będzie utrzymany jeszcze w tym tygodniu. I o tym na stronie 2 to komentarz, rozmowa na stronie 12, a rozwinięcie jeszcze tego tekstu na stronie 4, no bo 117 zatrzymanych, 64 tysiące skontrolowanych placówek edukacyjnych i 24 tysiące policjantów postawionych w stan gotowości. To bilans działań policji, a dane z niedzieli. Cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa jednak na nauczycielach, a ci mówią, że nie mają narzędzi, by atakom zapobiegać. Odsyłam serdecznie właśnie do Rzeczpospolitej.
A z kolei jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, tam znowu o atakach w szkołach wracają stare pomysły, które kiedyś by nie przeszły, no a teraz może warto je rozważyć. W Dzienniku Gazety Prawnej na stronie 3 i 7 więcej o tym przeczytacie. Cudzy VAT obciąży firmy? Takie pytanie zostało zadane przez Marcina Schulza. To z kolei temat dnia od stycznia. Od 1 stycznia 2027 roku przedsiębiorcy, którzy kupują usługi doradcze albo finansowo-księgowe, mieli być odpowiedzialni za VAT niezapłacony przez sprzedawcę. Problem w tym, że nie sprecyzowano, jak fiskus ma to egzekwować. Inny temat to o Polakach, którzy nie widzą w Polsce dobrego miejsca na własny biznes, bo prawie 55% respondentów właśnie odpowiedziało, że nie widzi, żeby sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyjała przedsiębiorczości. Na koniec zaglądamy do głosu wielkopolskiego. Tam również o szkołach pod ochroną, również o służbach specjalnych, które informują, że planowano zamach na premiera. O Lechu kilka słów również przeczytacie. Za pół godziny więcej na naszej antenie również o tym porozmawiamy. No a tematem dnia są warunki urągające godności. W Poznaniu uczniowie z niepełnosprawnościami w takich warunkach mają się uczyć, z Jolantą Lytz-Gołem i Anną Korzan. Redaktorzy Głosu Wielkopolskiego się spotkali. Chodzi o ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej imienia Zbigniewa Tylewicza. Na stronie 3 więcej w tym temacie przeczytacie. 14 minut po godzinie 7 i my kończymy właśnie tą wiadomością przegląd porannej prasy.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Aferanek.

Ciągle dokądś zmierzamy, na coś czekamy, próbujemy za czymś nadążyć. W tym nieustannym ruchu bardzo łatwo przeoczyć życie, które wydarza się właśnie w tej chwili. Tak pisze Daga Dana, czyli Daga Gregorowicz o swoim najnowszym albumie, na którym również oczywiście możemy usłyszeć Danę Wynnycką. To właśnie nowość od Daga Dany. Płynę nad chmurami. Nowość na naszej antenie.

Prawda, że pięknie można napłynąć sobie właśnie nad chmurami z Dagadaną. O tych chmurach to za chwilkę w serwisie komunikacyjnym. Za te 4 minuty Marcel jeszcze opowie, jak wygląda sytuacja na drogach, ta pogodowa, a jeśli chodzi o tą drogową, to możecie mu w tym pomóc. 61 875 02 13. Zachęcamy do dzwonienia, do informowania, a inny numer to z kolei 7148. To numer, żeby zdobyć wejściówkę podwójną na koncert z cyklu All Into Jazz. Kosmonauci już w ten czwartek w klubie Dwa Progi zagrają. No i wy możecie się właśnie na nich wybrać. 7148 to numer, to bramka SMS-owa. Treść to afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie. Ja was dzisiaj spytam, co was boli? O, takie piękne pytanie. Sama Patrycja mi w tym pomogła, czyli nasza realizatorka. A spodziewamy się, że poniedziałek to boleć was może dość dużo. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu. Można się żalić. O, można pisać takie właśnie SMS-y z uzasadnieniem. Czekamy do godziny 10:00 oczywiście. Złotówka i 23 grosze. To nie boli, bo to koszt wiadomości. To już z VAT-em również policzone. 7148. Przypominam, a 61 875 02 13 to dzwonienie do nas. W sensie numer telefonu, żeby zadzwonić. Samo się nie zrobi. Czekamy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16, wtedy termometry wskażą 11 stopni. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Śródka, Rataje, Kaponiera i Starołęka. Na tej ostatnim rondzie, na rondzie Starołęka, doszło do kolizji, więc jeśli możecie, to unikajcie tego ronda obecnie. Do tego też zakorkowana Niestachowska do Świętego Wawrzyńca i Lutycka do Jana Henryka Dąbrowskiego. Stoi S11 w stronę Poznania na wysokości Jaryszyk. Doszło też do kolizji na A2 na wysokości węzła Poznań Krzesiny w stronę Poznania. Do tego też zmiana linii 802, 803, 804, 806, 811, 812, 821, 822, 825, 886 i 890. Tutaj doszło do korekty rozkładów jazdy. Szczegóły na stronie zm.pl. Jeżeli macie więcej informacji na temat tego, co słychać na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu

rock and roll od Led Zeppelin. Oczywiście 7:35 na zegarach, a więc zaglądamy do kalendarium historycznego. 12 dzień października roku 1919 to wtedy założono Polski Komitet Olimpijski. Oj, gdyby wtedy tylko założyciele wiedzieli, z kim on będzie się kojarzyć i z czym ponad 100 lat później, no to pewnie by założyli, ale... No i w sumie nic by to nie zmieniło, no co by mogli zmienić w perspektywie 100 lat. Z kolei 19 lat temu w roku 2007 odbyła się przedwyborcza debata pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. I nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale mi się to kojarzy z taką... jedną z bardziej kulturalnych debat chyba politycznych, jeśli chodzi o te może bardziej poważne, większej rangi. Z kolei może gdyby wyborcy, gdybyśmy my wtedy wiedzieli, jak to wszystko też się potoczy, to może byśmy tych panów nawzajem nie wybierali przez kolejne 25 lat. Z kolei rok 1999 to już przyjemniejsza informacja. Bo to Rage Against the Machine. Wtedy wydali singiel Guerrilla Radio. W Radio Afera właśnie gramy.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23. w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: gdy wejdziecie na
1: fora.com. Bo jestem w tym pro.
0: O, przepraszam bardzo, tak, jesteś pro. Oczywiście to był Emil Blef i mu się jeszcze wbiłem na majka gdzieś tam na koniec. A ja chciałem was zachęcić na wejście na stronę afera.com.pl, na aferzastą dokładnie. Tam do piątku, do godziny 12 możecie oddawać właśnie na nią swoje głosy, czyli na listę przebojów Radia Afera. Jedną z propozycji jest właśnie Szymon Norkowski i CWG. A czym jest CWG? No to pytamy Szymona, to nasza nowość.

Trochę minut dla sportu teraz. Na antenie Lech Poznań wysłał bardzo mocny sygnał w całej ekstraklasie. Kolejarz rozbił na wyjeździe Śląsk-Wrocław 4-1, a bohaterem wieczoru został Patryk Walemark. Szwed pojawił się na murawie dopiero po godzinie gry, a potrzebował zaledwie kilku minut, żeby dwukrotnie trafić do siatki i zamienić zwycięstwo Lecha w prawdziwą demonstrację siły. Tak przynajmniej piszą Sportowe Fakty. No i my się pod tym podpisujemy. Oczywiście, dlaczego by nie? Oprócz tych goli Patryka Walemarka czy w 70 i 73 minucie, no to Filip Jagiełło to minuta 31, a Pablo Rodriguez to minuta 50. To oczywiście wszystkie gole Lecha Poznań. Śląsk Wrocław to z kolei Grzegorz Tomasiewicz i ich gol na otarcie łez w 93 minucie czasu gry. Jeśli chodzi o pozostałe mecze tej właśnie 10 kolejki Ekstraklasy, to Wieczysta wygrała 3-0 z Wisłą Płock. Raków Częstochowa przegrał u siebie 1-4 z GKS-em Katowice. Krakowia 3-1 pokonała Zagłębie Lubin. Jagiellonia Białystok 1-3 z Górnikiem Zabrze przegrała. Piast Gliwice wygrał 2-1 z Widzewem Łodzią. Pogoń Szczecin 2-0 z Koroną Kielce. No i Legio Warszawa to 2-0 z Wisłą Kraków. Lech w tej chwili znajduje się na trzeciej pozycji w tabeli Ekstraklasy, tuż za Legią właśnie Warszawa, ale jedno spotkanie nadal ma zaległe. Jeśli chodzi o te spotkania zaległe jeszcze, to dzisiaj spotkanie, już wam mówię, słuchajcie, trzeciej kolejki. To o godzinie 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą, a zaległe spotkanie z 10 kolejki to Radomiak z Motorem Lublin o godzinie 18:00. Natomiast jeśli chodzi o kolejne spotkanie Lecha, to już w czwartek 15 października, ale nie Ekstraklasa, a na stadionie przy Bułgarskiej przyjedzie Bayer Leverkusen. Spotkanie drugiej kolejki Ligi Europy rozpocznie się o godzinie 18:45. Tak sobie pomyślałem, że warto byłoby spojrzeć, jak temu Bayerowi idzie w jego meczach. No i ostatnio przegrali 29 sierpnia z Elversbergiem. Reszta to mecze wygrane i remisowane. No właśnie, miejmy nadzieję. Ostatni mecz to z Mainz 4-3. Miejmy nadzieję, że w czwartek jednak powrócą do Bayeru pokonani zawodnicy Leverkusen. Na to liczymy, za to trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, to ona również wróciła do ligowej rywalizacji po przerwie reprezentacyjnej, ale wyjazdu do Mielca nie zalicza do udanych. Zieloni przegrali ze Stalą 1-2, a o losach spotkania w dużej mierze zdecydował fatalny początek w wykonaniu poznaniaków. To kolejny mecz, w którym Warta zapłaciła wysoką cenę za słabszy fragment gry. Przed przerwą reprezentacyjną zieloni potrafili efektownie pokonać Arkę Gdynia 3-0 i wygrać z Puszczą Niepołomice 3-2, ale później przegrali z Chorobrym Głogów 1-3. Po 10 kolejkach Warta Poznań ma 15 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Z takich wiadomości może nie zaskakujących, ale jednak to jeszcze dotyczących piłki nożnej, to Arkadiusz Milik i jego ostatni mecz w barwach Juventusu, który rozegrał 2 miesiące temu. Aż trudno w to uwierzyć, ale Polak ponownie doznał kontuzji. Tym razem chodzi o problemy mięśniowe. Arek, zdrowia. Jak zawsze, niestety. Jeśli chodzi jeszcze o piłkę nożną, no to Premier League, tam lider pokonał ostatnio Liverpool, mowa tutaj o Manchesterze City, 3-0, zdeklasował praktycznie swojego dużego rywala. Jeśli chodzi o obecnego mistrza Anglii, no to Arsenal 2-1 z Leeds. No i United, można powiedzieć, że uległ Tottenhamowi 1-1. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Jeszcze dzisiaj o 21:00 Coventry City zagra z Newcastle. No i Manchester City jest liderem faktycznie tej tabeli z 18 punktami. Drugi jest Arsenal z tymi punktami 15. No ale jeśli zostaną jakieś odjęte punkty The Citizens za te wszystkie zarzuty, które zostały im postawione, no to może i spadną nawet z tej Premier League. To się jeszcze zobaczy. Przechodzimy do tenisa. Tam Queen Wen Zheng uszczęśliwiła publiczność w Pekinie. Chinka obroniła 3 piłki setowe i pokonała Rosjankę Mirę Andrzejewą 7-5 i 6-4. To pierwsza
reprezentantka państwa środka z tytułem w China Open. Finał China Open trwał godzinę i 42 minuty. Zheng znów zagrała znakomicie. Skończyła 24 piłki i miała 18 niewymuszonych błędów. Andrzejewa także skończyła mecz na plusie, bowiem zanotowała 16 wygrywających uderzeń i 15 pomyłek. Panie rozegrały 133 punkty, z których 72 zdobyła. Chinka, triumfatorka turnieju, otrzymała 1000 punktów do rankingu WTA oraz czeka na sumę 1 151 000 dolarów. Ach, na taką sumę to można czekać. Alejandro Dawidowicz-Fokina wygrał z kolei trzysetową baterię z Fran Kessem Tifonem, broniąc przy tym matchbola. To właśnie Hiszpan będzie przeciwnikiem Huberta Hurkacza w pojedynku o ćwierćfinał turnieju ATP Masters rangi 1000 w Szanghaju. To spotkanie już jutro. Magdalena Fręch będzie jedyną Polką z kolei, która dziś przystąpi do gry w zawodach WTA rangi 1000 na twardych kortach w Wuhan. Łodzianka i Tajka Savankaev zmierzą się około godziny 9 naszego czasu. No i to spotkanie myślę, że chociaż przez chwilę postaram się wam relacjonować. Z kolei turniej WTA rangi 1000 w Wuhan to będzie również kolejny przystanek Igi Świątek w bieżącym sezonie. To jedna z nielicznych imprez tej rangi, w której najlepsza polska tenisistka nie zdobyła jeszcze tytułu. Poza tym wyzwaniem walczy ona także o miejsce w prestiżowych zawodach WTA Final. Kwalifikowała się do nich regularnie w 5 ostatnich latach, lecz w trwającej kampanii jest daleka do tego celu. Turniej główny w Wuhanie odbędzie się w dniach, rozpoczyna się dzisiaj, a potrwa do 18 października. Świątek w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej może trafić na Magdalenę Fręch. No i tą wiadomością kończymy przegląd świata sportowego. 5 minut zostało do godziny 8.

0: 3 minuty zostały do godziny 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Poznańska policja z 36 interwencjami na terenie miasta i powiatu. Akcje miały związek z niepokojącymi zachowaniami młodzieży. 8 interwencji zakończyło się zatrzymaniami. Zgłoszenia dotyczyły postaw w przestrzeni internetowej. Od dzisiaj oprócz policji szkoły w Poznaniu będą patrolowane przez Straż Miejską. Jutro dyrektorzy przejdą specjalne szkolenie z policją. Miasto przypomina uczniom, że jeśli ktoś zauważy u kogoś niebezpieczny przedmiot bądź grozi sobie lub komuś, to niezwłocznie trzeba powiadomić pedagogów.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Poznańscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Batorego, który umożliwia wyburzenie pasażu Opieńskiego i postawienie w jego miejscu nowego osiedla. Założenia przewidują wybudowanie 480 mieszkań w budynkach do 23 metrów wysokości. Deweloper ma oddać część działki do budowy parku, a także zobowiązał się do przebudowy skrzyżowania z Umultowską, gdzie ma powstać rondo. Decyzja poznańskich radnych wywołała sprzeciw części lokalnej społeczności. Ich zdaniem pasaż był miejscem istotnym.
3: Pasaż Opieńskiego to niezwykła działka budowlana, to tętniące życiem do tej pory serce handlowo-usługowe całego Piątkowa. Od ponad ćwierć wieku to właśnie tam mieszkańcy, seniorzy, rodzice z dziećmi robi codzienny zakup bez konieczności wyprawiania się do odległych centrów handlowych.
1: Mówił członek Rady Osiedla Batorego Grzegorz Hałuszko. Więcej w tym temacie na naszej antenie usłyszycie dzisiaj po godzinie 20 w magazynie reporterów. Naszym gościem będzie członek zarządu Osiedla Piątkowo Północ Przemysław Czechanowski. Audycję będzie można również śledzić w serwisie YouTube.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Wszystkich Świętych coraz bliżej. Z tego powodu Poznań we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Poznanianka uruchomił program bezpłatnego sprzątania nagrobków. Inicjatywa przeznaczona jest dla seniorów powyżej 80 roku życia i osób niepełnosprawnych. Konieczne jest też płacenie podatków w Poznaniu. Usługa sprzątania grobu ma zapewnić psychiczną ulgę.
4: Dla osób, które nie mogą pojawić się na cmentarzu, jednak zapewnienie tego uporządkowanego grobu, nagrobka jest bardzo ważne dla takiego komfortu psychicznego, że ten temat został po prostu zaopiekowany.
1: Mówił Waldemar Chyla ze Spółdzielni Socjalnej Poznanianka. Zgłoszenia można składać telefonicznie. Szczegóły na stronie poznan.pl. Stęszewie sprawdzą syreny alarmowe. Władze gminy dzisiaj w godzinach od 8 do 15 w wybranych miejscowościach będą wykonywać prace modernizacyjne urządzeń. W związku z tym mieszkańcy mogą usłyszeć wycie syren. Gmina prosi o zachowanie spokoju. Potencjalny hałas jest efektem testów i nie ma powodów do niepokoju. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No, za chwilę Halloween, później Wszystkich Świętych i później święta i jak to będzie? Później grilla.

Nie żebym komukolwiek zabraniał grilla rozpalać już teraz albo w zimę, szczególnie jeśli macie na imię Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Edwin, Serafin, Edwina, Maksymiliana, Eustachy, Witolda, Eustachiusz, Grzymisław, Cyriak lub Grodzisław. No to wtedy tym bardziej, no bo obchodzicie imieniny, najlepszego życzymy. Takiego grilla oczywiście można rozpalać całym rokiem. No ale dzisiaj mamy poniedziałek, 12 dzień października i jeszcze trochę do tych świąt, to na spokojnie na naszej antenie jeszcze przez długi czas. Mam nadzieję taką przynajmniej, że nie usłyszycie żadnych świątecznych piosenek. Na to musi być jednak klimat. Dzień Kolumba w Ameryce, taki wpisany w kalendarz mamy, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, również i Dzień Bezpiecznego Komputera. A na koniec również przysłowie na dziś. Uwaga! Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. I like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat.

8:05, no to przechodzimy do tego punktu programu. A w tym tygodniu to właściwie płyty tygodnia, bo dwie do wyboru mamy. Jedna to Oli i Incredibly Soft Spoons. No i faktycznie ten cały album, ta epka, taka delikatniejsza. Ja z kolei na dzisiaj, na poniedziałek, tak myślę, że porządnie was obudzi, właśnie fusy was obudzą. Oj, i z ich epka Pure, niesamowita, muszę wam przyznać. Całą już przesłuchałem i niezwykle się cieszę, że będziecie mogli wraz z nami tę epkę właśnie odkrywać. Cztery utwory się tylko tam znajdują, ale jakże cudowne. Na początek pozornie spokojnie, niemal subtelne otwarcie. Jak fusy też piszą, Never Again. To teraz.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.

Za nami już płyta tygodnia, ale to nie koniec nowości na naszej antenie, bo takie nowości co pół godziny ma teraz od Karoliny Błońskiej. Utwór Nie ma nas. Trochę o przemijaniu, trochę o tęsknocie i zmianach również. No, taka drzemka na 3 minuty. Proponuję, bo pięknie Karolina śpiewa. Później to trochę kultury na antenie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ręce w dół, liście w dół, ciekawość w górę. A jak ciekawość, to i wychodzenie, multiplikowanie jej. Najlepiej robić to tuptając po galeriach, kinach, wystawach. Polecam. Michalina Janas.
0: Przynęta kulturalna.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pierwszy w historii Poznania Weekend Galerii – Gossip. Zrzeszył on 19 instytucji promujących i pokazujących sztukę współczesną. Do teraz jednak możesz doświadczyć powidoków tego wydarzenia. Wystawa, w stronę której Ciebie kieruje, to przestrzeń pośrednia – w Galerii Nisko. Zobaczysz tam wszystkie malutkie akcenty w naszym codziennym życiu, które sami możemy pomijać, nie doceniać. Okraszone delikatną, graficzną formą w minimalistycznych kolorach. Medytacja poprzez sztukę. Albo to pierwszy raz. Nisko zaprasza od 13 do 17. Uwaga! Alert! Poniedziałek jesienią dobija podwójnie. Przygotuj się na wyginanie ust w podkówkę oraz zatapianie w zgięciach ciepłego swetra. Proszę, dawkuj przyjemności. A ja mam elektryczne remedium. Koncert Richarda Bona, laureata nagrody Grammy, jednego z najwybitniejszych basistów i kompozytorów współczesnej sceny muzycznej. Artysta pochodzący z Kamerunu zachwyca unikalnym brzmieniem, wirtuozerią oraz niezwykłym talentem wokalnym, łącząc afrykańskie korzenie z jazzem i alternatywnym popem. Wyleczysz się z jesiennego poniedziałku o 19 w Tamie.

Koncert z cyklu All Into Jazz, czyli Kosmonauci. To już w czwartek w klubie Dwa Progi, 15 października. Właśnie tam zagrają, a wy możecie zgarnąć podwójną wejściówkę właśnie na ten koncert. 7148 to bramka SMS-owa, pod którą wysyłacie wiadomości o treści afera. Podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie. A na pytanie dzisiaj was pytam, co was boli? Takie odpowiedzi wraz z uzasadnieniem możecie wysyłać oczywiście do godziny 10. Czekam. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości już z VAT-em. 7148 to numer. Płonne.

0: 8.30 to czas na dawkę chemii od Jagny Jaśkowiak, tym razem o niezwykle zawziętym typie.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś w wybuchu kontrolowanym naszym bohaterem jest James Sumner. Człowiek, który udowodnił całemu naukowemu światu, że się myli, a zrobił to mając tylko jedną rękę. Sumner urodził się pod koniec XIX wieku w USA. Kiedy miał 17 lat, poszedł na polowanie i zdarzył się tragiczny wypadek. Został przypadkowo postrzelony przez kolegę w lewy łokieć. Lekarze musieli mu amputować lewą rękę powyżej łokcia. Żeby było ciekawiej, on z urodzenia był leworęczny, więc musiał się od zera nauczyć wszystkich rzeczy prawą ręką. On jednak był wyjątkowo zawziętym typem. Przez czystą upartość skończył Harvard, zrobił doktorat i zaczął pracować na Uniwersytecie Cornella. W 1917 roku Sumner postawił sobie cel, który reszta naukowców uważała za absurdalny – wyizolować enzymy w czystej, krystalicznej postaci. Przez 9 lat przymierał głodem finansowym, pracował sam w małym laboratorium i wykonywał żmudną pracę. Wziął na warsztat roślinę zwaną kanawalią mieczowatą, która zawierała dużo enzymu o nazwie ureaza, czyli ten, który rozkłada mocznik. Mielił nasiona, mieszał je z roztworami acetonu i chłodził. Wszyscy powtarzali mu, że traci czas, aż wreszcie w 1926 roku po 9 latach prób włożył roztwór pod mikroskop i zobaczył małe, lśniące, maleńkie kryształki. Zrobił z nimi badania chemiczne i ogłosił całemu światu szokującą prawdę. Czysty enzym to po prostu białko. Europejski świat chemii po prostu wyśmiał Sumnera. Niemcy twierdzili, że jednoręki Amerykanin z jakiegoś prowincjonalnego uniwersytetu nie ma prawa odkryć czegoś, czego oni nie potrafili zrobić od dekad. Uważali, że jego kryształki to po prostu białkowe zanieczyszczenia, a enzym jest przyczepiony w nich do niewielkiej ilości. Miały lata, a kolejni naukowcy zaczęli używać metody Sumnera i krystalizować kolejne enzymy. Pepsynę, trypsynę i chemotrypsynę. Wszystkie okazały się czystymi białkami. Cóż za szok! W 1946 roku Szwedzka Akademia powiedziała absolutne przepraszam i przyznała Sumnerowi Nagrodę Nobla z chemii. Cała nowoczesna medycyna opiera się na enzymach. Testy diagnostyczne od poziomów glukozy po testy ciążowe i PCR działają właśnie dlatego, że potrafią izolować czyste enzymy i kontrolować ich reakcje. Proszki enzymatyczne, które zjadają plamy strawy czy krwi na twoich ubraniach oraz produkcja sera, czy bezlaktozowego mleka. To bezpośrednie dziedzictwo krystalizacji enzymów. Zrozumienie życia.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Autopromocja.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22.

0: Ej, chyba się przypala.
1: Jeszcze nie.
0: A ten dym?
1: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie.

Kiedy większość z nas czeka na deszcz, bierze wiklinowy koszyk i idzie do pobliskiego lasu po maślaki czy jakieś tam zwykłe podgrzybki, no to Piotr Grześ, znany grzyboznawca z Wielkopolski, postanowił wejść na zupełnie inny poziom. I to dosłownie, bo poleciał na grzybobranie w wysokie Himalaje. I nie powracam na pewno z pustymi rękami, no chyba, że zje te swoje znaleziska. Na wysokości kilku tysięcy metrów znalazł prawdziwy święty graal, jeśli chodzi o właśnie grzyboznawców. Znalazł Yarsa gumbę, a to oficjalnie najdroższy grzyb świata, którego kilogram na azjatyckich rynkach potrafi kosztować grubo ponad 100 tysięcy złotych. Za gram sama wartość tego właśnie grzyba przewyższa wartość złota. No, czyli to naprawdę trzeba mieć szczęście, albo się po prostu znać na robocie. Jaki jest haczyk, spytacie. Dla wrażliwych to widok, no, można powiedzieć, że wręcz z horroru, bo Yarsa gumba to grzyb pasożytniczy. Infekuje gąsienicę już pod ziemią, mumifikuje ją od środka, a wiosną wyrasta prosto z jej głowy. W Tybecie mówią na to letnia trawa, zimowy owad również i płacą krocie, bo uchodzi za eliksir witalności i różne inne właściwości też ma. Ja tam się cieszę, jak czarnego łebka znajdę, bo oka do grzybów to nie mam.

Michał Kołodziejczak pojawił się na ustach wielu komentatorów, wielu dziennikarzy i wielu polityków. Również ostatnio poseł były wiceminister rolnictwa pochodzący z Wielkopolski, a wcześniej lider Agrounii złożył w niedzielę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na swoją szkodę. To reakcja na medialne doniesienia byłych współpracownic, które oskarżyły posła o agresywne zachowanie i nakłanianie do zażywania substancji przedstawianej jako kokaina. W tle sprawy jest już decyzja o zawieszeniu polityka w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Wielu też komentatorów zastanawia się, co trzeba zrobić, żeby z takiej koalicji zostać wywalonym. Skoro takie oskarżenia, to jeszcze za mało. Jeśli chodzi o samego Kołodziejczaka, no to zmianę w jego zachowaniu ewidentnie można było zobaczyć po znanym cicho, cisza, teraz ja mówię. Nagle polityk zaczął wrzucać rolki z takiego sielskiego, wiejskiego życia. No ale po tych właśnie doniesieniach z kanału Zero już taki szczęśliwy niestety nie jest. Niestety albo stety. Jak się okazało, na swoją obronę powołał również detektywa Rutkowskiego. Także celebryta z celebrytą może jakąś rolkę nagrają.

0: kolei Fisher, Made i Taco Hemingway prezentują Impulsy, nowy singiel, który promuje z kolei album Fisher, Made, Człowiek nie do końca. No i tam nieco sprawdzają, co Polakom siedzi w głowach. Utwór prawie 8-minutowy, mało pewnie która stacja odważyłaby się to puścić, ale my się odważymy.
1: Nie czujemy nic, nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, interesuje mnie sukces, drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej, czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty, a nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, a niewielki jest z tego pożytek? Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna pierś jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze.

0: wyszukują w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu, w świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic.
0: Potrzebujemy impulsów,
1: emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
1: Nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie.
0: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.
1: Nie czujemy nic.
2: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na tarczy? Cyka jak

0: produkty oportuniści. Lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak kapuera. Przeminaj, co to za manosfera.
2: Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
0: Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna seks ci, bo biały świat umiera. Okej, okay, Gemini, wytłumacz mi lux maxing. Weź zrób jak waglewcy w klipie i z japy ze zrób plastik. Szczerze to mam to kurwa w klipie, oproszę to bluzk maxing. Otwórz jakąś książkę cycu, nazwij to mózg maxing. Media społecznościowe? Prędzej te media są antyspołeczne. Weź od ten

0: serio kasu TikTok. Żeby żyć tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić autonienawiścią. Chcą byś nienawidził siebie w pełni, chcesz to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że je zwalczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend i wie viele kostet oraz Uberaschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem. Kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa
1: może,
0: ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl? Czy Trump jeszcze żyje? Czy zrzuci bombę nuklear? Czy da zarobić się na tej wojnie? Czy zrzuci

0: 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Zakończył się 21. memoriał Arkadiusza Gołasia. W Zalasewie triumfowała Resowia Rzeszów, która w finale zwyciężyła Skrę Bełchatów 3-0. Wcześniej rzeszowianie w półfinale pokonali 3-1 Berlin Recycling Volleys. W drugim meczu jednej drugiej finału Skra Bełchatów z Zaksa Kędzierzyn Koźle ci pierwsi wygrali 3-0. MVP memoriału został rozgrywający Resowi Marcin Janusz. W trakcie imprezy odbyły się też liczne licytacje. Dochód z nich został przeznaczony na fundację memoriału Arkadiusza Gołasia.
2: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Obchodziliśmy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione przez organizację World Federation for Mental Health w 1992 roku. Co roku odbywa się ono 10 października. Tegoroczne hasło brzmiało: usłyszeć życiowe doświadczenia, prawdziwe głosy, rzeczywista zmiana. Statystyki depresji w Polsce nie są zadowalające.
3: Szacuje się, że to może już być liczba powyżej 2 milionów naszych rodaków, więc no, jeśli popatrzymy na to, że nasz kraj to niecałe 40 milionów mieszkańców, to jest już znaczący procent, więc może się okazać, że w prawie każdej rodzinie mamy kogoś, kto być może z depresją się w tej chwili zmaga.
1: Mówił trener mentalny Jakub Bączek. Wzrasta też liczba osób biorących leki przeciwlękowe czy antypsychotyczne. Do tego dochodzi też kwestia wypalenia zawodowego, którego skutki odczuwa aż 3/4 pracowników w Polsce. Działacze poznańskiej Konfederacji krytykują prezydenta Jaśkowiaka. Politycy tej formacji skierowali wiosną tego roku pytania do magistratu. Dotyczyły one kwestii posiadanych schronów i budowy potencjalnie nowych. Na część z nich odpowiedź była wyczerpująca, a na niektóre już nie.
4: W sumie zadaliśmy do Urzędu Miasta 14 pytań. Dużo jest pytań normalnie odpowiedzianych, bardzo rzeszowo, ale to są pytania, które nas po prostu nurtują. Jedno z ciekawych pytań, które zadaliśmy i brzmi dosyć niepoważnie. Jedno z pytań, które zadaliśmy, to było, czy miasto Poznań planuje rozbudowę przejść podziemnych w celu stworzenia dodatkowych miejsc doraźnego ukrycia lub ukryć. Na ten moment nie są planowane żadne działania. Tak.
1: Mówił prezes Nowej Nadziei w Poznaniu Robert Mędlewski. Politycy nie dowiedzieli się też, ile jest schronów w mieście i ile osób może się w nich ukryć. Konfederacja uważa też, że Poznań nie ma żadnego sposobu informowania mieszkańców o potencjalnych kryjówkach.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Przez Poznań przeszedł Marsz Kejterka. Była to 5. edycja wydarzenia. Trasa marszu przebiegała przez chociażby Park Jana Pawła II na Łęgach Dębińskich. Inicjatywa służyła też manifestacji odpowiedniej opieki nad czworonogami. Protestowano przeciwko porzucaniu, zaniedbywaniu i znęcaniu się nad zwierzętami. W 2025 roku odnotowano prawie 2000 takich przypadków. Na miejscu promowano także adopcję psów ze schronisk. W marszu udział wzięło około 100 osób. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybiła na zegarach drugą kurę. W takim razie zapraszamy.

Maksymilian i Witold obchodzą dzisiaj imieniny 12 października w poniedziałek, a więc najlepszego życzymy. Dzień Kolumba w Ameryce, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. To dzisiaj w kalendarz zostało wpisane, jeśli chodzi o naszą rozmowę, która już niedługo, no to właśnie, porozmawiamy o zdrowiu psychicznym, no bo październik takim miesiącem dbania o zdrowie psychiczne właśnie jest, o dobrostan. A ostatnie doniesienia z polskich szkół wywołały ogromny niepokój u dzieci, rodziców, jak i u nauczycieli. Jak rozmawiać o bezpieczeństwie, by nie siać paniki, ale dać młodym realne wsparcie? O tym już niedługo naszą gościnią będzie doktor habilitowana Małgorzata Golonka-Wójcik, profesorka Uniwersytetu SWPS. Zostańcie z nami.

0: 9:07 na zegarach, a przed nami niełatwa, ale na pewno niezwykle ważna rozmowa. Na łączach jesteśmy z panią doktor habilitowaną Małgorzatą Golonką-Wójcik, profesorką Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Halo, halo.
1: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, pani profesor. 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Cały październik jest objęty też właśnie mianem zdrowia psychicznego, dobrostanu. Gdyby miała pani wskazać jedno największe wyzwanie, z jakim mierzy się dziś psychika najmłodszych w Polsce, może na początek pomijając te wydarzenia z ubiegłego tygodnia, to co by to było? Jakie wyzwanie by to było?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Pewnie bym mogła odpowiedzieć na nie cyklem wykładów dwusemestralnych, ale gdybyśmy mieli powiedzieć o takim czynniku chroniącym, którego można powiedzieć, może nie brakuje, ale jest trudny, to są dobre relacje w tak zwanych mikrosystemach, czyli w najbliższych systemach dziecka, czyli rodzina, taka trochę szersza rodzina, ale także relacje rówieśnicze, relacje z osobami dorosłymi poza systemem rodzinnym, czyli nauczycielami, pedagogami, trenerami. To jest coś, co jest takim czynnikiem ochronnym i który moglibyśmy, jakby nad którym trochę można powiedzieć mamy kontrolę, moglibyśmy go wzmocnić. Oczywiście mówimy też o innych czynnikach, takich jak jakoś takie pewne zaburzenie relacji, duże zmiany w kontekście funkcjonowania dzieci i młodzieży, za którymi my nie nadążamy, dorośli w sensie wsparcia czy ochrony. Tak, jeżeli to by miało być w dużym skrócie, to.
0: No właśnie, za tym wydaje się, że nie nadążamy. 1 września miałem przyjemność rozmawiać z wielkopolskim kuratorem oświaty o właśnie zdrowiu psychicznym dla dzieci. Z kolei 1 października rozmawialiśmy ze współautorem raportu Rówieśnicy o przemocy rówieśniczej. No i wtedy jeszcze nikt nie przewidywał takich wydarzeń właśnie, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu, o atakach w szkołach, które wywołały ogromne niepokój wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Część rodziców wpada w panikę, inni bagatelizują sprawę. No to może spytam, jak odnaleźć zdrowy balans między taką czujnością a uleganiem zbiorowemu lękowi?
1: Kolejne bardzo trudne pytanie.
0: Same takie dzisiaj będą, pani profesor.
1: Tak, ja zaznaczę tylko, że nasza młodzież do tej pory w badaniach PISA, to wyraźnie widzimy, czuła się bardzo bezpiecznie w szkole. Ten wskaźnik poczucia bezpieczeństwa był naprawdę bardzo wysoki, zarówno jeżeli chodzi o szkołę, jak i jeżeli chodzi o drogę do szkoły i okolice szkoły, więc wydawałoby się, że nad tym poczuciem bezpieczeństwa panujemy, jesteśmy w stanie je dostarczyć. Myślę, że to się drastycznie w przeciągu tygodnia, półtora tygodnia zmieniło. No i przyznam, że nie wiem, w jaki sposób prosto odpowiedzieć na to pytanie. Ani wycofywanie dziecka ze szkoły do edukacji domowej, co widzimy taką myśl czy takie plany wielu rodziców, ani bagatelizowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Na razie chyba nikt nie wymyślił na ten czas dobrego rozwiązania, bo też wdrażanie szybko i już od dzisiaj szkoleń, jak zachowywać się w momencie ataku nożownika, też nie jest rozsądnym rozwiązaniem. My tu potrzebujemy takiego bardzo konkretnego, przede wszystkim potrzebujemy dobrego rozeznania sytuacji, z czego to wynikało, co łączy te sytuacje, jakie konteksty wywołują takie dramatyczne wydarzenia. Potrzebujemy planu takiego długoterminowego dla szkoły, czyli na przykład wzmocnienia takiej relacji z dorosłym w szkole, z konkretnymi dorosłymi w szkole, na przykład z wychowawcą, które pozwolą na wychwytywanie takich niebezpiecznych sytuacji, zanim one się wydarzą, czyli dobry kontakt, przepływ informacji, kanał zgłaszania trudnych, niepokojących sytuacji, nawet jeżeli uczeń nie jest pewien, czy ma rację, czy tylko to są jakieś podejrzenia, czy coś mu się wydaje, więc to są takie pola do pracy, ale to jest praca długoterminowa.
0: Jak najbardziej. No to na początek pewnie w domu myślę, że ważna jest zdecydowanie rozmowa o bezpieczeństwie właśnie. Jak nie popełnić takiego faux pas z dzieckiem? O co może inaczej, jak nie zaczynać tego tematu, a jak właśnie podchodzić do niego?
1: Przede wszystkim najważniejsze, nie należy bagatelizować, czyli nie należy mówić, a słuchaj, to się wydarzyło tylko w niektórych szkołach, w naszej szkole się na pewno nie wydarzy, nie bój się. To nie jest dobry sposób, żeby zacząć tę rozmowę, dlatego że przede wszystkim trzeba najpierw zrozumieć uczucia, ten lęk, który został wywołany i ten uzasadniony lęk dziecka czy młodego człowieka przed tym, co się może wydarzyć w szkole, no bo mówienie to się na pewno nie wydarzy w twojej szkole nie jest niczym rozsądnym ani logicznym, więc głębokie zrozumienie sytuacji, w jakiej młody człowiek jest, jak on do tego podchodzi, bo być może on sam bagatelizuje, wtedy ta rozmowa będzie inna niż jeżeli jest naprawdę w głębokim lęku. Więc spokojna rozmowa, wyjaśnienie, z czego mogą wynikać takie sytuacje, trochę wyjaśnienie, jak to działa, ale także przygotowanie na to, co się może zdarzyć, czyli na przykład przygotowanie dziecka na to, że jeżeli coś cię w szkole niepokoi, powiedz od razu dorosłemu, powiedz od razu mnie. Jeżeli te relacje już wcześniej były, jeżeli te rozmowy o szkole już były wcześniej w rodzinie, nie tylko co dostajesz z matematyki, ale właśnie relacyjne, jak w klasie, jak koledzy, co kto zrobił, co kto powiedział, no to te rozmowy będą znacznie, znacznie łatwiejsze, po prostu będą kontynuacją. Natomiast jeżeli nie było takich rozmów, no to być może jest to dobry czas, żeby je rozpocząć.
0: Jeśli oczywiście dziecko ma takie schronienie w domu, jeśli nie ma, oczywiście, no to tutaj pojawia się już ogromny problem. Z raportu Rówieśnicy 2026, jak się okazuje, tylko 1/3 uczniów zgłasza sytuację przemocy. Z kolei jeśli chodzi też później te sytuacje, które są zgłaszane, to tylko, jak się okazuje, tylko 1/3 ponownie z nich łączy się z jakąkolwiek reakcją, no a dzieci wsparcia najczęściej szukają u rodziców, u przyjaciół, a zaledwie tylko 2% zwraca się do psychologa lub pedagoga szkolnego. W takim razie może jak takie zaufanie powinniśmy budować do specjalistów w szkołach?
1: No tak, niestety to widzimy rok po roku, też moje badania z 2022 roku dokładnie to pokazują, czyli około 1/3 zgłaszanych trudnych spraw, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc relacyjną, czyli taką psychologiczną, można powiedzieć w białych rękawiczkach, dotyczącą bardziej relacji niż fizyczności. To jest bardzo trudne zadanie. Widzimy, że im starsze dzieci, tym mniej zgłaszają. Oczywiście to też jest związane z aspektem rozwojowym. Ale to, co robimy, to, co opracowaliśmy na SWPS-ie, to opracowaliśmy taki system, to jest bardzo złożony system dla szkół o nazwie Reschool i on właśnie ma za zadanie nie tylko budowanie relacji, to jest długoterminowo dla szkoły zadanie w tym projekcie, ale przede wszystkim udrożnienie łatwego kanału komunikacji. Budowaliśmy ten system z młodzieżą i numer jeden założenie musiało być, że jest to system anonimowy, przynajmniej pierwszy zgłoszenie jest anonimowe, bezpieczny, to znaczy młody człowiek, który to zgłasza, nie jest narażony na żadne konsekwencje.
0: To bardzo ważne.
1: A trzecim to był muszę to zgłosić, zgłaszanie do konkretnej osoby w szkole, która jest wyznaczana do tego, żeby przyjmować takie zgłoszenia. Czyli uczeń nie musi się ujawnić zgłaszając, ale wie, do kogo zgłasza, z imienia i nazwiska. Takich osób w systemie pracujących w szkole jest zazwyczaj kilka. W dużych szkołach nawet do 10, po to, żeby też siebie nawzajem wspierały i uczeń ma pewność, że ta osoba dopyta, zainteresuje się. Jej zadaniem jest, żeby te zgłoszenia rozpatrywać, dopytywać, a jeżeli trzeba, podjąć odpowiednią interwencję.
0: No i takie,
1: więc to są takie założenia, które zarówno z badań, jak i z tych partycypacyjnego procesu tworzenia systemu mogliśmy zobaczyć. I taki też system stworzyliśmy.
0: I takie, myślę, że narzędzia są jak najbardziej przydatne, do tego powinniśmy dążyć. Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, to w niej huczy od dramatycznych nagłówków. Politycy z kolei wręcz bezczelnie wykorzystują te tragedie do gry politycznej, obwiniając siebie nawzajem albo obwiniają gry komputerowe, jak to miało miejsce w przypadku naszego premiera. Jak taki medialny szum wokół przemocy działa na młode umysły, pani profesor?
1: To też kolejne trudne pytanie. Same trudne pytanie pan zadaje. To zależy, tak odpowiem, zależy właśnie od tych relacji, o których mówiłam wcześniej, bo to nie jest tak, że sam szum medialny albo gry komputerowe, albo ten nieszczęsny smartfon, który jest takim potworem odpowiedzialnym za wszystko, to jest tylko jeden z czynników. Musi się zadziać mnóstwo innych rzeczy w tym kontekście młodego człowieka, albo nie zadziać raczej, żeby to wywołało agresywne zachowanie. Czyli jeżeli nie ma wsparcia rodziny, jeżeli rodzina jest wręcz taka nieopiekująca emocjonalnie, porzucająca, czy wręcz stosująca agresję, jeżeli w szkole coś bardzo złego się zadziało, jeżeli jest brak dobrostanu psychologicznego, no to wtedy te czynniki mogą rzeczywiście wywołać taki impuls do zastosowania agresji. Natomiast to, co widzimy i też możemy patrzeć na Stany Zjednoczone, gdzie takich ataków było sporo, no to z badań, które oni latami prowadzili, patrząc na taki pattern, takie wzory zachowań osób stosujących agresję na szeroką skalę w szkole, no to jest rzeczywiście informacja o tym, czy taki właśnie szum medialny na ten temat może być takim wywoływaczem, bo widzimy, że osoby na przykład, które mają takie poczucie krzywdy, że w szkole, w jakiejś instytucji ktoś im zrobił krzywdę, były długotrwale prześladowane przez innych uczniów czy uczennice, były ofiarą bullyingu, nauczyciele nie wsparli, nie zauważyli, nie pomogli, no to wtedy rodzi się taka chęć, można powiedzieć, odwetu, czyli żeby za te krzywdy, których ja doznałam, żeby coś się tym osobom stosującym wobec mnie przemoc, żeby coś się im przykrego zdarzyło. Tak, takie ideacje i takie rozmyślania o tym. Część osób też w naszych badaniach długoterminowych ofiar bullyingu mówią, że na jakimś etapie mieli takie myśli, nie plany, żeby coś zrobić, ale takie myśli, które im sprawiały pewną ulgę, że im się coś za to stanie, podniosą jakąś karę. Część osób przechodzi kawałek dalej, czyli w takie planowanie, co by zrobili, jakby to zrobili, kiedy by to zrobili. I w większości przypadków na tym pozostaje. Albo się wygasza z czasem z różnymi innymi sytuacjami w kontekście. No a niektóre osoby idą dalej, czyli przychodzą z nożem do szkoły albo puszczają jakąś bardzo negatywną plotkę i w internecie na czyjś temat, czyli już aktywnie dążą do tego, żeby wyrządzić krzywdę. No a jeżeli widzimy w mediach, że inni to robią, no to dla części osób jest to takim wywoływaczem, ułatwiaczem. To się robi takie możliwe, to da się zrobić. Inni to robią, to ja też to zrobię. Też im zrobię krzywdę w zamian za moje krzywdy. Więc można powiedzieć, że trochę taki szum medialny to wywołuje. Też oczywiście wiemy, że są różne strony internetowe, czy różne miejsca, gdzie młodzi ludzie wchodzą, gdzie się dzielą tym, czyli co ja zrobiłem, co ja chcę zrobić. Czyli jest taka społeczność, która, przynajmniej tak w Stanach Zjednoczonych widzimy, że że była taka społeczność internetowa mówiąca właśnie o tym, czy wielbiąca trochę te ataki w szkole, albo stawiająca te osoby, które dokonały ataków jako przykład, czy jako taki rodzaj celebryty, wobec czego to w ten sposób też może działać. Ale tylko wtedy, kiedy w kontekście młodej osoby nie ma czynników wspierających dobrostan psychologiczny.
0: Na pewno do takiej sytuacji, jaka ma miejsce często w Stanach Zjednoczonych, nie chcielibyśmy dążyć. Jak się okazuje, ponad połowa sprawców dręczenia sama wcześniej padła jego ofiarą, a tutaj o samym dręczeniu mówimy. Z kolei jeśli chodzi o te ataki w szkołach, czy my mamy do czynienia z mechanizmem naśladownictwa?
1: Trudno powiedzieć, to by trzeba naprawdę każdą z tych sytuacji bardzo dokładnie zbadać. Myślę, że możemy, jest taka hipoteza, że możemy mieć tutaj właśnie ten aspekt naśladowania. Ja też to zrobię. Ktoś to zrobił, to mnie to będzie łatwiej zrobić. Też o mnie powiedzą w mediach. Też będzie o mnie głośno.
0: Wspomniała też pani.
1: Można przypuszczać, że tak.
0: Wspomniała też pani o tych bańkach informacyjnych, tak to rozumiem, w których dzieci żyją na co dzień w internecie, zupełnie w innych niż dorośli zazwyczaj. To może jak, trzeba zadać pytanie, jak towarzyszyć dziecku w jego cyfrowym świecie, ale może bez oceniania i bez cenzurowania z góry, jeśli się da.
1: No tak, i to wracamy do tego wcześniej. Jeżeli w rodzinie jest rozmowa, jest towarzyszenie dziecku we wszystkich innych rzeczach, które robi w trakcie dnia, towarzyszenie mu w tym, co dzieje się w szkole, no to to towarzyszenie w tym, co się dzieje online, też jest możliwe, nie jest łatwe. Mhm. Dlatego, że wiemy, na pewnym etapie rozwoju młodzi ludzie chcą być już sami, chcą być samodzielni, chcą mieć taki swój kawałek, który jest niezależny od kawałka rodziny, rodziców i to się staje wtedy bardzo trudne. No ale to już taki slogan o psychoedukacji, ale rzeczywiście edukacja dotycząca tego, co się dzieje, co się może stać, jakie są mechanizmy takiego wsiąknięcia, czy takiego bycia złapanym w pewnych kręgach, grupach działających w internecie, jest absolutnie konieczne już na wczesnym etapie rozwoju dziecka, żeby rozumieć. Jeżeli rozumiemy mechanizmy, to jesteśmy w stanie się przed niektórymi rzeczami samodzielnie uchronić. A my też musimy myśleć, że nie będziemy towarzyszyć wiecznie, oczywiście, że musimy dać narzędzia, które pozwolą młodym ludziom dobrze funkcjonować online i samodzielnie rozumieć w celu uchronienia się przed niebezpieczeństwem.
0: To już ostatnie pytanie na dzisiaj. Na jakie może zachowania u dziecka, syna, córki, ale też kolegi z ławki powinno się zwrócić szczególną uwagę? Co powinno być dla nas takim sygnałem, że młody człowiek nie radzi sobie z emocjami? Może tak?
1: Właściwie, jeżeli mam krótko odpowiedzieć na to pytanie, to każde odstępstwo. Czyli jeżeli codziennie w jakiś sposób się zachowywał, mówił głośno cześć, był roześmiany i radosny i to się zmienia, to jest sygnał. Jeżeli uczył się, nie miał żadnych problemów, zawsze miał zadanie, a teraz nagle nie przynosi, zapomniał, to jest sygnał. No czasami nie będziemy widzieć niestety żadnych sygnałów obniżonego dobrostanu, bo czasami ich nie widać, ale uważność na to, w jaki sposób się zachowuje, co mówi, czy przychodzi na te spotkania, na które przychodził, czy wychodzi na rower, tak jak wychodził, to są te sytuacje, na które można zwrócić uwagę. Proszę Państwa, młodzi ludzie będący w dobrej klasie, o takiej dobrej, relacyjnej atmosferze, naprawdę rozpoznają sygnały niepokojące siebie nawzajem. My w Reschoolu widzimy zgłoszenia martwienia się o kolegę. Mój kolega już 3 dni nie jest w szkole i nie mogę się do niego dodzwonić, nie odpowiada mi na wiadomości, a zawsze odpowiadał, idźcie sprawdzić co. Jeżeli młodzi ludzie będą mieli taką świadomość, że mogą zgłosić takie rzeczy, nawet jeżeli mają absolutnie, nie wiem, tylko 10% podejrzenia, a 90% myślą, że to się nic nie dzieje, to jest coś, co muszą zgłosić, ale mogą zgłosić i powinni zgłosić, ale trzeba to powiedzieć wprost, czyli nie mówić, jak się martwicie, to zgłoście, bo wtedy ja jeszcze nie wiem, czy ja się martwię. Być może to jest jakieś dziwne coś, nie wiem. To już jest ten moment, że można zgłosić. Niech dorośli sprawdzą, niech zobaczą. Być może się nic nie dzieje, świetnie, ale być może coś się zaczyna dziać. I powiem jeszcze na koniec, że jak coś się zaczyna dziać, jeżeli szybko to wyłapiemy, to może dla Państwa jest oczywiste, na przykład w przemocy rówieśniczej, pierwsze kilka sytuacji, drobne wykluczenia, które mogą przerodzić się w naprawdę bardzo poważną dla młodego człowieka traumatyczną sytuację. Jeżeli złapiemy to wcześniej, to jest bardzo duża szansa, że wygasimy sytuacje przemocowe, zanim one w ogóle się rozwiną. A zobaczcie, jaka wtedy siła, jaki empowerment w dziecku, czy w młodym człowieku, dzięki którego zgłoszeniu, dzięki którego działaniu została powstrzymana taka sytuacja. Zarówno w tej klasie, jak i na przyszłość w dorosłym życiu.
0: Profesor Małgorzata Golonka-Wójcik, bardzo dziękuję za tą ważną rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
5: Aferanek.

0: That's Bleary Eyed. And as we look bleary-eyed into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

Mamy gratkę dla prawdziwych fanów jazzu, ale nie tylko, bo kosmonauci to coś więcej niż jazz. Oni zagrają już w ten czwartek, 15 października w klubie 2 Progi All Into Jazz. To właśnie koncert z tego cyklu 7148. To bramka SMS-owa, pod którą możecie właśnie wysyłać do nas wiadomości o treści afera. Podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie. Ja was dzisiaj pytam, co was boli? Wraz z uzasadnieniem takiej wiadomości możecie wysyłać jeszcze przez... 10 minut, powiedzmy, może troszkę więcej. Powodów do bólu jest trochę. Mamy poniedziałek, mamy Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu i na przykład Kolumb odkrył Amerykę również 12 października, a mógł nie odkrywać, prawda? Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości, a przed nami kolejna nowość. Samotny wuj od Dildo Baggins. 7148, przypominam o konkursie.

Obiecałem wam jakieś 2 godziny temu, że wrócę z informacją o Magdalenie Fręch. Ona w tej chwili gra właśnie w pierwszej rundzie turnieju WTA w Wuhan, oczywiście w tym Wuhan, z Mananshają Savankev, czyli z Tajką. Rozpoczęła właśnie swoje spotkanie około godziny 8:30. Pierwszy set wygrała 6-3 i trwa właśnie drugi set. W nim wygrywa Magdalena Fręch 5-4. No to trzymamy kciuki, żeby takie zwycięstwo w dwóch setach faktycznie nastąpiło.

0: Magdalena Fręch cały czas rozgrywa drugi set, jeśli chodzi o rozgrywki WTA w Wuhan. No a więcej o sporcie również w serwisie informacyjnym. To 3 minuty do 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Zaskakująca przegrana Warty Poznań. Duma Widy uległa na wyjeździe Stali Mielec 2-1. W 11 minucie spotkania Warta przegrywała już 2-0. Dwie bramki dla Mielczan strzelił Marcin Cebula. Po kiepskiej pierwszej połowie Zieloni zagrali zdecydowanie lepiej w drugiej odsłonie. W 71 minucie udało się zdobyć Jakubowi Apolinarskiemu bramkę kontaktową, lecz ostatecznie na niewiele się to zdało, komentuje trener Warty Maciej Tokarczyk.
2: Uczciwie mówiąc,

0: jesteśmy w budżecie obywatelskim. W budżecie obywatelskim zielony budżet to jest duży element, dużo projektów zgłaszanych. Mieszkańcy chętnie głosują na zieleń, więc chcieliśmy nawiązać właśnie do tej zieleni. No i też do pory roku, która jest obecna.
1: Mówił dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak. Przypomnijmy, że głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego nadal trwa. Zakończy się ono 30 października. Do wyboru jest 158 projektów, 32 to są projekty ogólnomiejskie, a 126 to rejonowe. Wybiera się łącznie 5 inicjatyw, 3 ogólnomiejskie i 2 rejonowe. Głosować może każdy mieszkaniec Poznania. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica. W tym roku pula pieniędzy wynosi 33,5 miliona złotych.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Enea Piłka ręczna Poznań nadal niepokonana. Poznańskie szczepiorniski rozgromiły piłkę ręczną Koszalin 39-27. Pierwsza połowa nie zapowiadała takiego rezultatu na koniec, bo do przerwy było tylko 19-18 dla poznańskiej drużyny. W drugiej połowie udało się jednak wrzucić wyższy bieg.
3: Powiedziałyśmy sobie w szatni, co trzeba zmienić, na co się nastawić i utrzymać piłkę, po prostu nie spieszyć się w momentach, kiedy się nie trzeba było spieszyć, bo w pierwszej połowie też w pewnym momencie wyszliśmy na prowadzenie, takie czterobramkowe, ale gdzieś pośpiech, parę piłek zgubionych i już się prawie robi remis. Więc w drugiej połowie po prostu spokojnie i mocniejsza obrona i z tego dopiero pewne bramki.
1: Mówiła trenerka piłki ręcznej Poznań Amelia Chmielewska. Następny mecz poznanianki zagrają u siebie z SMS-em Płock. Początek spotkania o 18 w sobotę. Fabryka pojazdów szynowych Cegielskiego z nowym muralem. Dzieło znajduje się na przejściu łączącym administrację z produkcją. Mural nawiązuje do historii przemysłu Poznania i jego teraźniejszości. Znajduje się na nim parowóz OKL-27 i zespół trakcyjny Plus. Sam Cegielski także został umieszczony. Dzieło powstało na 105. rocznicę rozpoczęcia produkowania w Poznaniu z wagonów towarowych. I to wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: No gdy kura puka do drzwi, no to trzeba otworzyć. Godzina 10.

0: To poniedziałek, 12 dzień października. Maksymilian i Witold obchodzą dzisiaj imieniny, także najlepszego życzymy. A najlepszego życzę również Patrycja Adaszak, Marcel Kujawa, no i ja, czyli Mikołaj Pokorzyński. Jeśli chodzi o konkurs i odpowiedź na to, kto się wybierze na kosmonautów już w ten czwartek, jeśli chodzi o koncerty z cyklu All Into Jazz, no to uwaga, uwaga, Wojciech. Gratulujemy Wojciechu, dostaniesz SMS-a niedługo od nas i możesz wybrać właśnie się z dowolną osobą, bo wyjściówka jest podwójna. Gratulacje z powodu najlepiej wylanego żalu chyba. O, tym mnie przekonałeś się faktycznie. Jeśli chodzi jeszcze o aferanek, no to kartka z kalendarza oczywiście na sam koniec. Rok 2018. Pablo Pawo i Ludziki wydali wtedy album Marginal, a więc Karwowskiego. Gramy. Dzięki, do usłyszenia i cześć. Do jutra.
1: Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione, powtarzamy rytmy.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: XXI wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Stop!
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
4: Poniedziałek, godzina 21.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni.

Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Słuchasz, ale...

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo, w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ręce w dół, liście w dół. Ciekawość w górę. A jak ciekawość, to i wychodzenie. Multiplikowanie jej. Najlepiej robić to tuptając po galeriach, kinach, wystawach. Polecam. Michalina Janas.
0: Przynęta kulturalna.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pierwszy w historii Poznania Weekend Gallery – Gossip. Zrzeszył on 19 instytucji promujących i pokazujących sztukę współczesną. Do teraz jednak możesz doświadczyć powidoków tego wydarzenia. Wystawa, w stronę której Ciebie kieruje, to przestrzeń pośrednia – w Galerii Nisko. Zobaczysz tam wszystkie malutkie akcenty w naszym codziennym życiu, które sami możemy pomijać, nie doceniać. Okraszone delikatną, graficzną formą w minimalistycznych kolorach. Medytacja poprzez sztukę. A bo to pierwszy raz, Nisko zaprasza od 13 do 17. Uwaga, alert! Poniedziałek jesienią dobija podwójnie. Przygotuj się na wyginanie ust w podkówkę oraz zatapianie w zgięciach ciepłego swetra. Proszę, dawkuj przyjemności. A ja mam elektryczne remedium. Koncert Richarda Bona, laureata Nagrody Grammy, jednego z najwybitniejszych basistów i kompozytorów współczesnej sceny muzycznej. Artysta pochodzący z Kamerunu zachwyca unikalnym brzmieniem, wirtuozerią oraz niezwykłym talentem wokalnym, łącząc afrykańskie korzenie z jazzem i alternatywnym popem. Wyleczysz się z jesiennego poniedziałku o 19 w Tamie.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: W każdy wtorek o 20:00.
4: Kowboje na falach,
5: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
3: Zapraszają
4: Bolo,
3: Lolo
6: i Jolo.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
4: Skwierczy Ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
6: Alter Mixer.

0: Berlin.
1: Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6.

łazem, więc wyciąłem w pień moje wszystkie żądania. Powoli rozkładam się.

jestem taki intensywny, dosyć sportowy, bym powiedział. Teraz już na spokojnie, poniedziałkowe popołudnie. Mam nadzieję, że wam będzie dobrze mijać tutaj w moim towarzystwie. Konkurs mamy dla was. Konkurs na koncert Hiten, Hunt i Midnight Fortress. To jest środa, 14 października w klubie pod Minogą. No, my rozdajemy wejściówkę podwójną. No i żeby taką wejściówkę podwójną sobie zgarnąć, no to trzeba wysłać SMS-a na numer 7148. W treści tego SMS-a napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie dzisiaj brzmi, jakie jest wasze ulubione państwo w Ameryce? Uwzględniamy zarówno Amerykę Północną, jak i Południową. To z okazji tego, że mamy Dzień Kolumba w Ameryce dzisiaj. No i koszt takiej wysyłki to złotówka i 23 grosze. Czekamy na was do godziny 16.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz...
0: Autopromocja.
5: Hurtownia na 98,6.

Say Can You Hear na antenie Radia Afera. No ja chyba pytania Can You Hear Me nie muszę wam zadawać. Wszystko u nas z DS5, wszystko w porządku. Na pewno mnie dobrze słychać. Tutaj Pluto na pewno o to dba. Teraz będzie nowość nasza. To będzie Metro, Spacer po Szkle. Ja po Szkle spacerować nie mam zamiaru. Ja tutaj siedzę sobie w studiu i do was gadam. No będzie jeszcze za chwilę jedna ciekawostka. Ano taka, że twórcy tego utworu Spacer po Szkle zapowiadają, że piosenka inspirowana jest postacią Roxanne z piosenki The Police, więc dla każdego fana Stinga i tego zespołu myślę, że to będzie coś ciekawego.

Saga związana z przejazdem kolejowym na Biskupińskiej nadal będzie trwała, moi drodzy, bo ten właśnie przejazd znowu zostanie zamknięty. To się wydarzy w czwartek, 15 października, więc za 3 dni. A to w związku z postępem prac. Chodzi o modernizację właśnie kolejowej obwodnicy Poznania. No i z tego powodu będzie tam przebudowywana nawierzchnia tego przejazdu. No i przejazd po prostu zostanie zamknięty. Tak samo on będzie zamknięty dla rowerzystów i pieszych. Ruch kolejowy odbywać się będzie po jednym torze, więc no tam będzie czytelne oznakowanie, ale no mówię, od czwartku nie ma co się tam ładować na Biskupińską. No i te utrudnienia potrwają do 7 listopada. Objazd zostanie wytyczony. To będzie ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską, a dla ciężarówek w kierunku Suchego Lasu to będzie Koszalińska, Golęcińska, Podolańska, Durskienicka i Strzeszyńska.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ręce w dół. Liście w dół. Ciekawość w górę. A jak ciekawość, to i wychodzenie. Multiplikowanie jej. Najlepiej robić to tuptając po galeriach, kinach, wystawach. Polecam. Michalina Janas.
0: Przynęta kulturalna.
2: W zeszłym tygodniu odbył się pierwszy w historii Poznania Weekend Gallery – Gossip. Zrzeszył on 19 instytucji promujących i pokazujących sztukę współczesną. Do teraz jednak możesz doświadczyć powidoków tego wydarzenia. Wystawa, w stronę której Ciebie kieruje, to przestrzeń pośrednia – w Galerii Nisko. Zobaczysz tam wszystkie malutkie akcenty w naszym codziennym życiu, które sami możemy pomijać, nie doceniać. Okraszone delikatną, graficzną formą w minimalistycznych kolorach. Medytacja poprzez sztukę. Albo to pierwszy raz. Nisko zaprasza od 13 do 17. Uwaga! Alert! Poniedziałek jesienią dobija podwójnie. Przygotuj się na wyginanie ust w podkówkę oraz zatapianie w zgięciach ciepłego swetra. Proszę, dawkuj przyjemności. A ja mam elektryczne remedium. Koncert Richarda Bona, laureata Nagrody Grammy, jednego z najwybitniejszych basistów i kompozytorów współczesnej sceny muzycznej. Artysta pochodzący z Kamerunu zachwyca unikalnym brzmieniem, wirtuozerią oraz niezwykłym talentem wokalnym, łącząc afrykańskie korzenie z jazzem i alternatywnym popem. Wyleczysz się z jesiennego poniedziałku o 19 w Tamie.
3: Hurtownia. Na 98,6.

No, teraz przystępujemy do historii. Czas na kalendarium. 12 października 1919 roku założono Polski Komitet Olimpijski, więc PKOL-owi wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że tam wszystko będzie już w porządku, nie będzie żadnych tutaj dziwnych akcji się już tam dziać. No, oprócz tego też przeniesiemy się do Brazylii, no bo dzisiaj swoją rocznicę ma słynny pomnik z Rio de Janeiro. Chodzi oczywiście o pomnik Chrystusa Odkupiciela, 95. rocznica, 95 lat, odkąd on tam stoi. Taka, no, ładny już jubileusz. Do tego, no i przechodzimy do kalendarium muzycznego. 1998 rok, premiera albumu Placebo, Without You I'm Nothing, i z tej okazji gramy dla was utwór You Don't Care About Us. Posłuchajmy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczynamy od pogody. Obecnie termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. No, dzisiaj taki atak już jesieni. W nocy ta temperatura spadnie no, minimum do 7 stopni. Więc dzisiaj już taka solidna jesień. Zaglądamy teraz już na poznańskie drogi zakorkowane. No, jest ciekawie generalnie. Zakorkowane są ronda oczywiście Śródka, Rataje, Starołęka, do tego też oczywiście rondo Kaponiera. Tak naprawdę Jana Pawła II w stronę Rataj od Śródki całe zakorkowane. Do tego też Stłuczka na drodze Dębińskiej do skrzyżowania z AWF-em, więc tam też, jeśli możecie, to uważajcie na siebie i najlepiej omijajcie te skrzyżowanie. Do tego też stoi oczywiście Niestachowska do Świętego Wawrzyńca, też praktycznie na całej długości. Do tego też Lutycka do Ronda Obornickiego, Lechicka w obie strony, zarówno do Murawy, jak i do Połabskiej. Tam też będziecie czekać. No ciekawie generalnie, ciekawie na tych poznańskich ulicach. Do tego też linia numer 610 zmienia trasę z powodu awarii wodociągowej. Ta zmiana wchodzi od jutra. Do tego też linie numer 802, 803, 804, 806, 811, 812, 821, 822, 825, 886 i 890 mają korektę rozkładów jazdy, to tam będą się zmieniać godziny ich kursowania, więc szczegóły no, oczywiście na ztm.pl. Jeżeli macie więcej informacji na temat tego, co się dzieje na poznańskich drogach, to dzwońcie 618750213.
0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

Szama zmęczona na antenie Radia Afera. No my raczej zmęczeni nie jesteśmy, w końcu 15.35 na naszych zegarkach. Chciałbym piątkowe popołudnie, poniedziałkowe popołudnie niestety, no ale poniedziałkowe popołudnie, no to już wolne chyba. Już większość z was pewnie gdzieś tam z uczelni już wraca do domu, z pracy, więc no nic, tylko się cieszyć. My mamy, no żeby podbić tę radość jeszcze, no to mamy dla was konkurs, wejściówkę podwójną do wygrania na koncert Hit and Haunt and Midnight Fortress. To jest w środę 14 października, czyli za dwa dni, w klubie pod Minogą. Wszystko tam się zacznie o godzinie 19.30. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejścióweczkę sobie zgarnąć i jeszcze bardziej sobie humor polepszyć na te poniedziałkowe popołudnie? No trzeba wysłać SMS na numer 7148 i w treści wysyłki napisać afera, się ładnie przedstawić, podać wasze imię, podać swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie brzmi, jakie jest wasze ulubione państwo w Ameryce Północnej bądź Południowej, a to z okazji Dnia Kolumba w Ameryce. Koszt wysłania SMS-a złotówka i 23 grosze.

0: 1 listopada Wszystkich Świętych coraz bliżej, a no i w związku z tym miasto Poznań we współpracy ze spółdzielną socjalną Poznanianka realizuje taki bezpłatny program porządkowania nagrobków dla wszystkich potrzebujących mieszkańców. Posłuchajmy, kto z tego może skorzystać.
1: Usługa porządkowania nagrobków skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Jedną z nich to są poznańscy seniorzy, którzy ukończyli 80. rok życia. Są mieszkańcami miasta Poznania i podatnikami na rzecz miasta Poznania. Drugą taką grupą są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i oni także mogą raz w roku skorzystać z bezpłatnej usługi porządkowania.
0: To mówił Waldemar Chyla właśnie ze spółdzielni socjalnej Poznanianka i ten sam Waldemar Chyla podkreśla, że przede wszystkim ta usługa jest pewnym, koi pewien psychiczny dyskomfort związany z tym, że pewna osoba ma poczucie tego, że tego nagrobku nie może posprzątać, a wypadałoby to oczywiście zrobić.
1: Dla osób, które nie mogą pojawić się na cmentarzu, jednak zapewnienie tego uporządkowanego grobu, nagrobka jest bardzo ważne dla takiego komfortu psychicznego, że ten temat został po prostu zaopiekowany.
0: Z roku na rok chętnych na tę usługę, którzy potrzebują właśnie poprosić o taką możliwość, przybywa.
1: Zainteresowanie z roku na rok rośnie. Na ten rok miasto zabukowało około 260 nagrobków. Można się zgłaszać poprzez infolinię Poznań Kontakt. I zachęcam tutaj do jak najszybszego zgłoszenia się, bo liczba jest po prostu ograniczona, a zainteresowanie jest duże.
0: No i warto też zaznaczyć, że z takiej możliwości można skorzystać raz w roku z takiego bezpłatnego oczyszczenia jednego grobu, to jest na cmentarzach komunalnych na Miłostopie lub na Junikowie. No i żeby taką usługę sobie zamówić, no to trzeba dzwonić pod numer 61 646 3344.

Myślę, że generalnie wszyscy się zgodzimy, jeśli powiem, że niedźwiedzie brunatne ogólnie są grube. Teraz jeszcze będą grubsze, no bo już zbliża się zima, a to oznacza, że no, niedźwiedzie się szykują do snu. No i w związku z tym, jak we wrześniu, czy tam zjadały około 13 tysięcy kalorii dziennie, to aktualnie jest to nawet 16 tysięcy kalorii każdego dnia. No, niedźwiedzie muszą nabrać masę tutaj na zimę. No i co w związku z tym? A w związku z tym, że Zoo Poznańskie zbiera taką zbiórkę ma, organizuje dla niedźwiedzi właśnie orzechy są zbierane. Do 15 października w godzinach od 7 do 18 można takie orzechy od strony ulicy Kaprala Wojtka do zoo przynosić właśnie dla niedźwiedzi. Czytam też, że każdego jesiennego tygodnia niedźwiedzie właśnie w zoo zjadają ich około 100 kg, więc no jest poważnie. Oprócz tego oczywiście niedźwiedzie jedzą sobie warzywa, owoce, ryby, miód czy też ryż, to w ogóle... Więc wszystko wpada im tam do buzi, wszystko jedzą. Ale teraz już nowość aferowa, Perla 6, błoto. No myślę, że błota raczej niedźwiedzie nie jedzą.

15.53 wybiła na naszych aferowych zegarkach. No to oznacza, że nasza hurtownia powoli jest już dzisiaj zamykana. Za realizację odpowiadał Mikołaj Pluto-Pruciński. Za mikrofonem był Marcel Kujawa. Oczywiście do zwycięzcy konkursu odezwę się po audycji, a tymczasem już się żegnam. Do usłyszenia.

0: Dochodzi powoli godzina 15:57. Jacek Dobiański już z nami w studiu. No Jacku, chyba ten serwis się zacznie od dobrych wiadomości dla poznaniaków.
1: Na pewno.
0: Na pewno, tak.
1: Na pewno. Wraca coś, na co chyba wszyscy czekali.
0: Chyba się z tobą zgodzę. No ale więcej przy serwisie, który już właśnie teraz. 3 minuty do godziny 16.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Serwis zaczynamy od szczegółów obchodów imienin ulicy Święty Marcin. Najważniejszą informacją jest powrót tradycyjnego korowodu, który przejdzie ulicami Składową, Towarową, Aleją Niepodległości oraz oczywiście ulicą Święty Marcin. Po raz pierwszy paradę będzie można obejrzeć w internecie. 11 listopada w Poznaniu upłynie także pod znakiem imieninowego miasteczka, gdzie będzie można kupić m.in. tradycyjne rogale świętomarcińskie oraz koncertów. Wystąpią tacy artyści jak Smolik, Kev Fox, natomiast gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Nosowska. Wydarzenie będzie trwało od godziny 11 do 21.
2: Zdrowie pod lupą.
1: W sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To święto, którego znaczenie rośnie z roku na rok, zostało ustanowione w 1992 roku. Szacuje się, że w Polsce nawet więcej niż 2 miliony osób zmaga się z depresją, a sytuacja niestety nie napawa optymizmem.
3: Obok nowotworów, obok wyzwań kardiologicznych, Polacy dzisiaj bardzo cierpią w kontekście zdrowia psychicznego. Jeśli patrzymy na to, ile jest dzisiaj osób z epizodem depresyjnym, ile osób kupuje leki przeciwpsychotyczne, to możemy domniemywać, że psychiatra za niedługo będzie lekarzem numer 1.
1: Mówił trener mentalny Jakub Bączek. Istotnym problemem pozostaje kwestia wypalenia zawodowego. Aż 3/4 pracowników w Polsce odczuwa skutki tego stanu. 29-letnia kobieta, która w nocy z soboty na niedzielę wjechała w przystanek tramwajowy Matejki, została zatrzymana. Kierująca Audi jechała z dużą prędkością, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przystanek, po czym porzuciła samochód na środku ulicy Grunwaldzkiej i uciekła z miejsca zdarzenia. Kobieta została aresztowana kilkanaście godzin później. 29-latka posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W chwili zatrzymania była trzeźwa, ale jej stan wyjaśnią dalsze badania. Funkcjonariusze ustalą również, czy kierująca Audi nie złamała prawa już wcześniej w czasie nocnego przejazdu. Kobieta odpowie za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pozostawienie pojazdu na jezdni.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Koszykarze Enei Basket Poznań walczyli do końca, ale to nie wystarczyło. Poznaniacy przegrali wyjazdowy pojedynek pierwszej ligi z ŁKS-em Kulpak Łódź 86-79. Świetną postawę zaprezentował Devontae Blanton, który zdobył 23 punkty. Na 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty był remis 57-57, ale w końcówce meczu łodzianie wyszli z opresji i pokonali klub z Poznania.
4: Walczyliśmy to samo, jak walczymy z kontuzjami i tak naprawdę nie możemy takiej na 100% koszykówku, jaką my pokazaliśmy przed sezoną, kiedy wszyscy byli, ale to jest excuse i to jest nasz taki biznes.
1: Mówił trener basketu Edmund Zwalejko. Następny pojedynek poznaniacy rozegrają w niedzielę u siebie z Solwerą Sokołem Łańcut. Początek meczu o godzinie 18. To wszystko w tym serwisie. W następnym słyszymy się za niecałą godzinę.
2: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Mamy 16.
2: Studencki patrol na 98,6.
5: Patrolowcy wracają do was po weekendzie i dziś w ten dosyć pochmurny i zimny jesienne popołudnie, ale mam nadzieję, że i postaram się wraz z Olgą Grumowicz na realizacji i postaram się ja, Michał Bagiński, za mikrofonem postaramy się troszeczkę dodać wam światła i takiego słońca wewnętrznego do tego popołudnia lekko pochmurnego, a już za niecałe 10 minut porozmawiam z panią Martyną Oleniczak, doktorantką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, na temat tego, czy powinniśmy interpretować literaturę miarą naszych czasów. Do tego oczywiście konkurs, także zostańcie z nami, gramy do 18.00.

0: A w dzisiejszym konkursie mam dla was do rozdania jedną wejściówkę podwójną na koncert Koniec Świata w klubie Dwa Progi już w najbliższą sobotę 17 października o godzinie 20. Żeby wygrać, wyślijcie SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: jak radzicie sobie z jesienną chandrą? SMS-y wysyłajcie na numer 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: I już wybiła 16.10, no prawie 16.10, a ze mną w studiu już pani Martyna Olejniczak, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze. Dzień dobry.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam serdecznie.
0: Ja również bardzo się cieszę, że jest pani z nami w studiu. No i zaczniemy to rozważania na temat tego, czy powinniśmy interpretować literaturę względem naszych czasów od tematu dosyć modnego, dosyć gorącego, lalki. Bo czy powinniśmy się skupić na relacji Wokulskiego z Łęcką i to troszeczkę wtedy przerzuci na nasze czasy? No bo ta różnica wieku była dosyć duża i jak to odnieść względem naszych czasów?
1: Ja myślę, że w ogóle no, kapitalnym zjawiskiem teraz właśnie odnośnie tej mody na lalkę, no jest właśnie to, że ona jest ponownie czytana. I to, że mamy teraz te dwie nowe interpretacje, tam filmową i netflixową, jednak daje nam tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, już kolejne powody do odświeżenia tematu i rozmowy. Ja myślę, że ta różnica wieku między Łęcką i Wokulskim nie jest aż takim problemem. W XIX wieku było to normalne. Myślę, że dzisiaj dobieramy się w parę według zupełnie innych kryteriów niż wtedy. Tak? Wtedy mieliśmy podział klasowy, liczył się majątek, pochodzenie przede wszystkim. Dzisiaj nie muszą za nas tego robić rodzice, no przynajmniej w dużej mierze. Niemniej myślę, że lalka daje takie jednak pole do rozpoczęcia rozmowy o miłości, tak? No bo no ta relacja no jest jednak romantyczna. No i patrząc na te relacje, myślę sobie, że musielibyśmy w ogóle przestać rozmawiać o miłości, żeby to zupełnie pominąć. Tak? No moglibyśmy sobie teraz znowu przywołać ten słynny list do Koryntian, tak? A gdybym mówił językami ludzi i aniołów, tak? A miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęczący albo cymbał brzmiący, tak? No więc musielibyśmy przestać kochać, żeby o tym nie mówić. Wokulski no, reprezentuje typ miłości, który wydaje mi się, że jest taki bardzo bliski bardzo wielu osobom, czyli typ miłości romantycznej, która no, o którą oczywiście tutaj bardzo mocno, którą bardzo mocno opisywał Mickiewicz i która no jednak zawdzięcza swój model czwartej części Dziadów. Ja myślę, że jest to bardzo aktualny temat, ponieważ no, no my tę miłość interpretujemy czasami można powiedzieć bardzo no właśnie w bardzo taki emocjonalny sposób, nieracjonalny, bardzo porywczy. No i też czy uczniowie liceów, czy później studenci, czy już w dorosłym życiu, no przeżywamy te zawody miłosne, tak jak ten nasz nieszczęsny Wokulski.
0: No tak, ale tutaj właśnie odnośnie, no bo nie da się w pewnym sensie zaprzeczyć, że to była jednak miłość jednostronna i też możemy tak się zadać sobie takie pytanie, no bo w obecnych czasach myślę, że gdyby nazwalibyśmy taką osobę może natrętną, może że się za bardzo narzuca i właśnie pojawia mi się takie pytanie, czy w tamtych czasach no, było to okej, żeby tak zabiegać aż tak o dziewczynę, o kobietę, czy jednak patrząc na teraźniejszość, czy można na to krzywo spojrzeć. Właśnie taki licealista, licealistka, która pomyśli, że no, jakiś był natrętny, za bardzo się narzucał i jak w takim razie na to patrzeć?
1: No myślę, że w XIX wieku było to bardziej naturalne, no ponieważ no, musiały wystąpić tak zwane konkury, więc no, też nie decydowali często no, potencjalni kochankowie, tak, przyszli małżonkowie, tylko właśnie ktoś decydował za nich, czy to małżeństwo będzie, czy go nie będzie. No więc postawa Wokulskiego wydaje się z perspektywy XIX wieku no, nieco bardziej uzasadniona niż teraz. Niemniej no, wydaje mi się, że postawa Łęckiej we współczesności również gdzieś tam odnajduje swoje odzwierciedlenie, no bo też każda dziewczyna w pewnym sensie chciałaby stać się tą Izabelą, o którą ktoś zabiega, tak? I pomimo to, że no, wydaje nam się to dziwne, czytając powieść, współcześnie czytając tę powieść, no to no, przynajmniej ja czy moje koleżanki no gdzieś tam rozmyślałyśmy, tak, na temat tego Wokulskiego, tego zakochanego, który jednak się stara, który coś tam kupuje. No i wydaje mi się, że współcześnie też chciałybyśmy, żeby mężczyzna no, okazywał kobiecie pewne względy. I Jest to jakaś forma komplementu oczywiście do jakiejś granicy.
0: No właśnie, bo ta granica może być troszkę inna teraz. Natomiast to przywodzi mi takie kolejne pytanie odnośnie tego, czy w właśnie, no co by nie mówić, lekturach szkolnych nie jest troszeczkę spychana ta fabuła na korzyść szukania tylko drugiego dna i jakiejś interpretacji, a może właśnie gdyby się no, już w przypadku lalki skupić na fabule, to większą przyjemność mieliby uczniowie i uczennice z czytania te lektur ogólnie.
1: Ja myślę, że rzeczywiście ten romans Łęckiej i Wokulskiego, on no, wybija się na pierwszy plan, kiedy no, interpretujemy lalkę w szkole czy na uniwersytecie, ale tak jak pan powiedział, no powinniśmy położyć nacisk również na inne aspekty tej powieści, niewątpliwie. I bardzo wiele dowiedzielibyśmy się z niej o przeszłości, o świecie, który przecież teraz również współtworzymy, tak? I problem polega na tym, że my chyba do końca nie wiemy, jako dydaktycy, jako nauczyciele, w jaki sposób jednak te konteksty historyczne czy społeczne wprowadzać na lekcje języka polskiego, czy też na zajęciach ze studentami, dlatego że no to jest historia. I historia bardzo wielu osobom niestety wydaje się nudna. Kwestia jest metody, kwestia jest tego, czy dany dydaktyk, nauczyciel podejmie ten trud, by się z tym tematem zmierzyć. To oczywiście, no te akcenty powinny zostać przesunięte, tak? Powinniśmy trochę odejść od tej lalki, tak? W cudzysłowie, chociaż nie tylko o Izabelę Łęcką, przecież Prusowi chodziło, ale też rozważyć to, w jaki sposób wyglądała Polska, no już praktycznie końcówki XIX wieku oczywiście.
0: Tak, czyli właśnie ta nie tylko fabuła ma znaczenie, bo to akurat jeszcze nasuwa mi takie pytanie, czy, no w sumie zresztą pani tak na to odpowiedziała częściowo, że właśnie przez to, że jest nie do końca może zrozumienie historii i dawnych obyczajów, ciężej jest interpretować ten tekst dla współczesnych uczniów i uczennic.
1: Tak, oczywiście. No, przede wszystkim to całe tło historyczne, te wszystkie konteksty, o których już wspomniałam, no, one są kluczowe do zrozumienia powieści Prusa, powieści, która no, staje się taką panoramą, można powiedzieć, tamtego okresu, no bo też o to chodziło jakby w konwencji powieści dojrzałego realizmu. No tak jak wspomniałam, no bardzo, bardzo, bardzo trudno jest o tym mówić, bardzo trudno jest zaciekawić młodszych odbiorców tą lekturą. I myślę sobie, że no mówię, to jest po prostu kwestia metody, nie? Jakby to wprowadzić.
0: To jeszcze, czy w przypadku adaptacji filmowych i na przykład teatralnych też również, czy tutaj może nie tyle, co mają prawo, co na przykład jest widziana ta przestrzeń, żeby troszeczkę pewne poczynić zmiany, żeby te niektóre rzeczy, które w obecnych czasach mogą się wydawać problematyczne, wymazać, czy tak może obejść względem tej klasyki i oryginalnych tekstów źródłowych.
1: No tutaj musielibyśmy, jak już rozmawiamy o lalce, no to rzeczywiście porównać film z serialem. Serial wydaje nam się właśnie bardzo współczesny poprzez no, bardzo znaczące zmiany w fabule, zmiany pod kątem tego, co Prus wymyślił. Film, chociaż jeszcze go nie widziałam, ale zdaje się zdecydowanie bardziej wierny. Myślę, że no, każda adaptacja jest przede wszystkim interpretacją. No i teraz pytanie, czy no jakie są granice, prawda, tej interpretacji, bo kiedy no, mamy tytuł Lalka, no to odbiorca, przynajmniej polski odbiorca, spodziewa się czegoś, co jest no, w jakimś przybliżonym stopniu zgodne z fabułą. Zupełnie inne spojrzenie będzie miał odbiorca zagraniczny, tak? Tak jak no, Netflix ma zdecydowanie większe zasięgi. Więc ta propozycja Netflixowa zdaje się... No, wydaje mi się w porządku dla kogoś, kto nie czytał powieści Prusa. Chociaż, no mówię, my przyzwyczajeni do fabuły, no to...
0: No właśnie, a tutaj jeszcze w sumie tak wysunę może za daleko idący wniosek, ale czy jeżeli chcemy tylko wziąć na przykład imię, nazwisko, może troszeczkę jakieś cechy osobowości danego bohatera, ale mimo wszystko ta historia no, odbiega od tego oryginału, to czy nie łatwiej byłoby po prostu stworzyć coś nowego, jakiś nowy scenariusz, nowy dramat i w ten sposób przekazać to, co chcemy przekazać?
1: No zdecydowanie łatwiej by było, tyle tylko, że tytuł, który jest utrwalony w literaturze już od, no, prawie 200 lat, no to jest jednak przyciąga zasięgi. Więc wydaje mi się, że po to twórcy no, sięgają po adaptacje właśnie znanych, lubianych, kochanych nieraz dzieł i próbują je przetwarzać po swojemu, zachowując jednak tytuł i no, próbując zachować markę, no, żeby właśnie zrobić sobie reklamę, co jest moim zdaniem trochę absurdalne. No ale tak, zdecydowanie byłoby prościej.
0: Okej, okay, i jeszcze tak na sam koniec trochę pytanie, które... jest oczywiście no, tutaj subiektywne jak najbardziej, natomiast czy właśnie pani zdaniem niektóre lektury przez swoją treść może powinny być wymazane z tego kanonu lektur i powinniśmy się zastanowić nad zmianą i dodaniem lub właśnie usunięciem niektórych pozycji z tego kanonu lektur?
1: Zależy też, o jakich pozycjach my mówimy, bo jeżeli mówimy o naprawdę wielkich klasykach literatury, jak Mickiewicz, jak właśnie Proust, myślę, że te pozycje jak najbardziej powinny zostać, tylko no, znowu odwołam się do tego, o czym rozmawialiśmy poprzednio, czyli to jest kwestia metody. Uważam, że polska szkoła no, powinna mieć jak najbardziej polskie lektury, lektury, które no, utożsamiają się jakby z naszą narodową tożsamością, które pozwalają nam poznać przede wszystkim no, historię, literaturę polską, również tą dawną. Więc ja jestem za tym, żeby jak najbardziej zmienić kanon i dodać do kanonu książki, które no, być może powstają teraz współcześnie i żeby ten kanon był bliższy temu odbiorcy. Natomiast pewne klasyki bym zostawiła. Również szukając w nich takiej drogi współczesnej, to znaczy być może no, ucząc kontekstowo, dodając do treści zajęć jakieś utwory, które nawiązują treścią czy też pod względem emocji, tak, do treści, do przesłania prezentowanego przez tekst dawny, żeby przybliżyć temu czytelnikowi, żeby mógł się jednak licealista, no, uczeń szkoły podstawowej czy też student bardziej utożsamić z tym tekstem. Ale no, klasyka jest klasyką, uważam, i jakiś taki trzon powinien być. No tylko to jest kwestia metody.
0: I tym zdaniem postawimy tutaj kropkę. Bardzo pani dziękuję. Moim i waszym gościem była pani Martyna Oleniczak, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: O autach starych i nowych posłuchamy teraz o tej 16.30 w Pigule Odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Kuba, a to kolejny odcinek serii Odrestaurowani. Dziś ze mną w studiu jest...
3: Stachu.
2: Tak, dzień dobry Stachu. Powiedz mi, czym ty jeździsz, co dzisiaj dla nas przygotowałeś?
3: Otóż tak, ja mam Mazdę MX-5, potocznie zwaną Miatą. No niestety wszyscy spodziewają się pop-upów, ale to jest druga generacja.
2: Współczujemy bardzo. Wiemy, że Miata charakteryzuje się przede wszystkim tył napędem i... ogromnymi ogniskami rdzy. Ja, co o tym byś powiedział nam?
3: No, z rdzą mam dosyć duże doświadczenia. Robiłem sam blacharkę. No, wiadomo, wyszło taniej, bo robiłem samemu, ale jest to dosyć kosztowna inwestycja. Mocy, wiadomo, zawsze brakuje, ale dzięki dobremu rozłożeniu masy świetnie się prowadzi.
2: Co byś nam powiedział o wersji tego samochodu? Czy jest to na przykład hardtop dla słuchaczy, czyli twardy dach po prostu? Czy właśnie jest miękki? Może jaka jest wersja silnikowa tego auta?
3: To tak, Miaty wychodziły oczywiście w różnych edycjach, szczególnie ta druga generacja. Moja wersja to wersja Trilogy, czyli specjalna edycja, w której wyszły tylko 333 sztuki, każda numerowana. Moja ma numer 297. No, silnik 1.6, 110 koni, napęd na tył. Kiedyś była klima, ciekawostka.
2: Ale klima obciąża silnik, to nie ma co tracić mocy.
3: Redukcja masy, oczywiście.
2: Też tak myślę. A powiedz mi, czy jakieś przygody związane z tym samochodem? W ogóle dlaczego właśnie wybrałeś ten samochód? Bo wy, słuchacze, nie widzicie Stacha, ale Stachu jest taki wysoki dosyć, więc, a jak wiemy, Mazda jest takim raczej małym, kobiecym samochodem. Dlaczego Miata?
3: Otóż tak, zawsze mi się marzyła Honda S2000. Byłem kiedyś na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Zobaczyłem i się od razu zakochałem, nie? No niestety przestraszyły mnie ceny, ale zobaczyłem Miatkę. Miatka w miarę dosyć tanio chodzi. Tak się zrodził pomysł kupna Miaty. Pojechałem do Niemiec, prowadziłem tu do Polski i jestem zadowolony z zakupu.
2: A jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, na co uważać, co jest takim green flagiem do kupna Miaty, albo wręcz przeciwnie, co byś radził im?
3: Przede wszystkim silnik 1.6 jest lepszy niż 1.8, mimo wszystko. Mniejsza moc, ale za to większa żywotność. No i wiadomo rdza, no bo japoński samochód. Podłużnice przede wszystkim, progi i tkola.
2: Okej, okay, a jakieś tripy może nią zaliczyłeś? Byłeś w ciekawych miejscach? No bo jednak kojarzy się to z jakimś tam bardziej usportowionym samochodem. Może jakiś Nürburgring był przejechany nią?
3: No, Nürburgring może jeszcze nie, ale jakieś tripy nad morze, na Mazury, coś takiego. Zawsze z otwartym dachem to wiadomo, że lepiej latem jeździć. Także typowo wakacyjny samochód, ale też jeżdżę nim na daily, więc głównie po mieście w Poznaniu, ewentualnie gdzieś właśnie jakaś trasa typu Mazury, morze.
2: Czyli tak jak, drodzy słuchacze, słyszycie, Miata jest idealnym samochodem do miasta, ale nie tylko. Tylko dziękujemy ci bardzo, Stanisławie, za tę ciepłą wypowiedź i do usłyszenia za tydzień.
3: Dziękuję bardzo.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
4: Autopromocja. Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Wystartuj w przedsiębiorczość. Tak brzmi tytuł wydarzenia, które proponuje Politechnika Poznańska swoim studentom, doktorantom oraz pracownikom naukowym. I w tym wydarzeniu, które odbędzie się 26 października od godziny 9 do 11, dowiecie się m.in. jak przebiega procedura założenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz o źródłach finansowania działalności gospodarczej. Dlaczego mówię o tym już teraz? Ponieważ występuje rejestracja na to szkolenie przez platformę e-kursy, także po więcej informacji odsyłam na stronę put.poznań.pl.

Jeśli miałbym zastanowić się nad odpowiedzią do pytania konkursowego dzisiejszego na Patrolu, czyli jak radzicie sobie z jesienną chandrą, no to w sumie ciężko mi znaleźć odpowiedź na to pytanie, ponieważ nie do końca w sumie wiem, no jeżeli patrzymy przez okno, jest taka pogoda, może powiedziałbym o jakimś cieplejszym świetle, żeby doinwestować i właśnie stworzyć sobie cieplejszą i przyjemniejszą atmosferę w mieszkaniu. Ale dlaczego o tym? Dlatego, że przypominam wam o konkursie, który trwa do godziny 18 na jedną wejściówkę podwójną na koncert Koniec Świata w klubie Dwa Progi już w najbliższą sobotę 17 października o godzinie 20. Żeby wygrać, wyślijcie SMS o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które, jak już wspomniałem wcześniej, brzmi: jak radzicie sobie z jesienną chandrą. SMS-y wysyłajcie numer 7148, koszt to 1,23 zł z wliczonym VAT-em.

Już 16 października, czyli w najbliższy piątek, odbędzie się koncert inauguracyjny rok akademicki 2026-2027 na Akademii Muzycznej w Poznaniu, a koncert będzie brzmiał takty i nietakty jazzu. Wydarzenie jest bezpłatne, natomiast wejściówki są, czy będą wydawane 30 minut przed koncertem.

16 października od godziny 18 do 22 potrwa Noc Bibliotek w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej i w programie m.in. zwiedzanie magazynu Biblioteki Uniwersyteckiej, który na co dzień nie jest dostępny dla zwiedzających. Natomiast, co ważne, jest wspomnienia. Jeśli chcecie zwiedzić ten magazyn, to obowiązują zapisy, a więcej, więc liczba miejsc jest ograniczona. Natomiast więcej informacji, jak i link do zapisów znajdziecie na stronie amu.edu.pl i jeżeli jesteście zainteresowani, tam was odsyłam.

Piąte dni zdrowia na UAM. Tak brzmi tytuł najbliższego, bo za lekko ponad tydzień, od 20 do 21 października potrwa właśnie takie wydarzenie, w którym będzie omówione na przykład na temat samotności, emocjach i doświadczeniach, zdrowiu, profilaktyce i aktywności. A wspominam o tym, dlatego że trwają zapisy na wybrane wykłady i warsztaty. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to warto spojrzeć na stronę amu.edu.pl i tak jak wspomniałem i powtórzę, od wtorku 20 października do 21 października w środę potrwa to wydarzenie.

0: Mamy 16:57, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobieński, zapraszam. Ruszyła trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Z badań wynika, że coraz więcej Polaków, bo aż prawie 2/3, nie akceptuje kar fizycznych. Nie oznacza to jednak, że skala przemocy wobec dzieci w Polsce maleje.
2: Co trzecie dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony dorosłych. Co trzecie dziecko. Dwoje na troje dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. Posyłamy dzieci do przedszkoli, do szkół i zakładamy, że są tam bezpieczne. Nie są tam bezpieczne, jeżeli są wystawione na przemoc rówieśniczą. Co 12 dziecko w Polsce doświadcza wykorzystania seksualnego.
1: Mówiła członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Kretkowska. Akcja potrwa do 19 listopada. Więcej w tym temacie na naszej antenie usłyszycie dzisiaj po godzinie 20 w magazynie Reporterów. Naszym gościem będzie Justyna Szołajska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Audycję będzie można również śledzić w serwisie YouTube. Już za 3 lata do Gostynia mają wrócić pociągi pasażerskie. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych informują, że warta około 200 milionów złotych inwestycja jest w połowie realizacji. Wykonanych zostało około 10 kilometrów torów. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak poinformował, że modernizacja połączenia Kąkolewo-Gostyń zostanie wydłużona do gminy Piaski. Dodatkowy odcinek będzie liczył około 4 kilometrów. Wicemarszałek unikał jednak jednoznacznych deklaracji w sprawie przedłużenia linii do Borku Wielkopolskiego oraz Jarocina.
3: Radio Afera. Okno na świat.
1: Rosja odrzuciła złożoną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego propozycję 60-dniowego zawieszenia broni. Jak deklarował Kijów, w czasie rozejmu miały zostać przeprowadzone wybory. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podał w wątpliwość intencje władz Ukrainy. Jak twierdzi, chodzi o kontynuację wojny. Pieskow powiedział jednocześnie, że jeśli Kijów zdecyduje o przeprowadzeniu wyborów, Rosja wstrzyma ataki, ale tylko w dniu głosowania. Propozycja zawieszenia broni na 60 dni była reakcją Kijowa na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który stwierdził, że Ukraina powinna wybrać sobie innego prezydenta.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Piłkarze Lecha Poznań wrócili do gry po przerwie reprezentacyjnej w przekonującym stylu. Mistrzowie Polski pokonali w 10. kolejce Ekstraklasy na wyjeździe Śląsk-Wrocław 4-1. Dwa razy w ciągu 5 minut na listę strzelców wpisał się Patryk Wolemark. Tak dyspozycję Szweda komentował po meczu trener Lecha Poznań Niels Frederiksen.
4: To jeden z piłkarzy, którzy wrócili z intensywnego zgrupowania, a dodatkowo jest chory, więc tak naprawdę pierwszy pełny trening z drużyną odbył dzień przed meczem. W tym stanie był gotowy na maksymalnie pół godziny i tyle od nas dostał. Świetnie, że zdobył w tym czasie 2 gole. To było maksimum, które mógł nam dać.
1: W tym tygodniu mistrzów Polski czekają 2 starcia, obydwa przy bułgarskiej. Pierwsze w ten czwartek z Bayerem Leverkusen w Lidze Europy, drugie w niedzielę z Koroną Kielce. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
0: Mamy 17.
3: Studencki patrol Radia Afera.
0: Jeszcze popatrolujemy przez godzinę, także zostańcie z nami, czyli z Olgą Grumowicz jako realizatorką i ze mną za mikrofonem Michałem Bagińskim. Za chwilę przypomnę wam o konkursie, który również, tak jak patrol, skończy się i będę ogłaszał zwycięzcę lub zwyciężczynię tego konkursu przed godziną 18. Także zostańcie z nami, jeszcze popatrolujemy przez godzinę.

konkurs na jedną wejściówkę podwójną na koncert Koniec Świata w klubie Dwa Progi już w najbliższą sobotę 17 października o godzinie 20. A żeby wygrać, wyślijcie do nas SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: jak radzicie sobie z jesienną chandrą? SMS-y wysyłajcie na numer 7148, koszt to złoty 23.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Food Brand Shop.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

prawo autorskie i AI w szkolnictwie wyższym. Na Politechnice Poznańskiej odbędzie się takie szkolenie, a tematyka szkolenia to m.in. zasady dotyczące praw autorskich do utworów tworzonych na uczelni lub konsekwencje prawne wykorzystania narzędzi AI w pracy dyplomowej, naukowej i administracyjnej. Także temat oczywiście cały czas niestety na czasie, ale jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to warto powiedzieć, że liczba uczestników jest ograniczona, dlatego im szybciej się zgłosicie, tym lepiej. Udział w tym szkoleniu jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Także więcej informacji oraz jak się zapisać znajdziecie na stronie put.poznań.pl.

Seminarium naukowo-metodyczne 19 października, czyli za tydzień, odbędzie się te seminarium o tytule W stronę ucieleśnionej edukacji, taniec i ruch, możliwości i wyzwania. To wydarzenie potrwa 6 godzin od 9 do 15, a w nim m.in. o tym, jakie badania z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej, neuronauk oraz koncepcji ucieleśnionego poznania pokazują, jaka fundamentalną rolę ciała i ruchu w procesach uczenia, ale tutaj jeżeli do osób zainteresowanych odsyłam na stronę amus.edu.pl, tam znajduje się również formularz zgłoszeniowy, a udział w seminarium jest bezpłatny.

piąta konferencja z cyklu Arteterapia dla Życia odbędzie się 23 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a motywem przewodnim będzie między powołaniem a profesjonalizacją. W tym wydarzeniu będą dostępne dwie sesje wykładowe oraz warsztaty praktyczne. Obowiązują zapisy, ale wstęp jest wolny, także do wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam na stronę ue.poznań.pl. Tam znajdziecie formularz do zgłoszeń.

0: Czasami warto odkryć siebie zamiast się naprawić, a przynajmniej to próbuje i spróbuje nam przedstawić w ekonomii szczęścia, czyli o tym, dlaczego życiowy plan czasem warto wrzucić do kosza. Posłuchajcie.
1: Ekonomia szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 287. Czyta Jacek Kaczmarski. Odkryj siebie zamiast się naprawiać. Dlaczego życiowy plan czasem warto wyrzucić do kosza? Gdzie widzi się pan za 5 lat? To jedno z tych pytań rekrutacyjnych, na które wypada mieć gotową odpowiedź. Najlepiej ambitną, ale rozsądną. Coś o odpowiedzialności, rozwijaniu kompetencji i lojalności wobec firmy. A gdyby tak szczerze i refleksyjnie odpowiedzieć? Jeszcze nie wiem. Sprawdzam, testuję. Chcę się dowiedzieć, co tak naprawdę mi odpowiada. Internetowe i drukowane poradniki nie przewidują takiej wersji. To się nie sprzeda. Wywoływanie konsternacji u rekrutujących to krok zbyt ryzykowny. Wymagamy od siebie i od innych, by nasza przyszłość była zaplanowana. Bezrefleksyjnie zakładamy, że doskonale znamy potrzeby i pragnienia człowieka, którym będziemy za te kilka lat. Jesteśmy przekonani, że to, co cenimy dzisiaj, pozostanie dla nas niezmiennie ważne. Jest cel, jest plan. No to w drogę. Szkoła, studia, dobra praca, awans, mieszkanie, może rodzina. W międzyczasie troska o zdrowie, rozwijanie zainteresowań, yoga, Duolingo, city breaki, wypady na majówkę i koniecznie oszczędzanie na emeryturę. Życie ma przypominać rosnącą strzałkę na wykresie. Przechodzimy z punktu do punktu. Całość podzielona jest na etapy, z których każdy kolejny w sposób logiczny i uzasadniony wypływa z poprzedniego. Wzorowe CV, dobra opowieść o życiu. Już jako dziecko wiedział, czego chce. Potem konsekwentnie to realizował. Z determinacją i zapałem pokonywał przeszkody. W końcu sukces. To układ idealny, zwłaszcza gdy na etapie pisania biografii usunie się z niej ślepe trafy, nietrafione decyzje, pomoc innych ludzi i długie okresy, gdy nasz bohater nie miał bladego pojęcia, co właściwie robi. Tak w skrócie wygląda niemal każda opowieść o ludziach sukcesu. W podobny sposób próbujemy pisać własną historię, zanim jeszcze poznamy jej zakończenie. Jak zauważa Anna Laura LeCun w książce Tiny Experiments, myślenie o rozwoju wyłącznie jak o wspinaniu się po kolejnych szczeblach może zamienić teraźniejszość w poczekalnię. Teraz jest ciężko, ale potem będzie dobrze. Zaczynamy żyć pod dyktando dwóch słów – po i kiedy. Po projekcie, po obronie, po spłacie kredytu, kiedy dzieci dorosną, kiedy w pracy będzie luźniej. W takim ujęciu odpoczynek łatwo uznać za zaniedbanie, spotkanie z przyjaciółmi za stratę czasu, cudzy sukces za wiadomość o tym, że sami za mało się przyłożyliśmy. Idea wyznaczania celów ma mocne zaplecze naukowe. Od lat 60. XX wieku Edwin Locke rozwijał teorię wyjaśniającą ich rolę w motywacji. W zarządzaniu popularność zdobyła także formuła SMART. W jednej z jej rozpowszechnionych wersji cel powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. To podejście opiera się na złudnym przekonaniu, że możemy skontrolować wszystko tak, by na czas dotrzeć do mety. To przydatne narzędzie do porządkowania działań. Kłopot pojawia się wtedy, gdy zaczynamy traktować całe życie jak projekt, którego wynik można z góry opisać i wpisać do kalendarza. Istnieje wiele dowodów na to, że wyznaczanie celów rzeczywiście pomaga zmieniać zachowanie. Metaanaliza obejmująca 141 publikacji i ponad 16 tysięcy uczestników wykazała niewielki, ale istotny statystycznie efekt. Większe efekty obserwowano w badaniach, w których cele były trudne, ogłaszane publicznie i dotyczyły grupy. Piszę o tym, żeby było jasne. Nie krytykuję samego wyznaczania celów. Dążenie do czegoś ważnego może nadawać życiu kierunek i sens. Wątpliwości budzi podporządkowanie życia celom tak sztywnym, że przestajemy sprawdzać, czy nadal nam służą. Gdy o tym myślę, przypomina mi się historia ludzi, którzy objechali świat na rowerach. Bez planu by się nie udało, ale kiedy zapytano ich po powrocie, czego najbardziej żałują, stwierdzili jednoznacznie tego, że za sztywno trzymali się harmonogramu. Nastawieni wyłącznie na cel, nie pozwalali sobie na zbaczanie z trasy, by zobaczyć rzeczy, które mogły okazać się fascynujące. Cele linearne mają bowiem potężne wady. Wzbudzają lęk, sprzyjają toksycznej produktywności i zmuszają do ciągłej rywalizacji. Biec z całych sił, by stać w miejscu. Często dążymy do celu tylko po to, by w ogóle się czymś zająć. Wymyślamy zadania, żeby coś się działo. To mechanizm znany z lotnisk. Długi spacer po terminalu do taśmy z bagażem sprawia, że pasażer ma cel i jest zajęty. Pasażer po prostu stojący i czekający na walizkę szybko się frustruje. Skupiając się na celach, nierzadko ulegamy też katastrofizowaniu. Jeśli natychmiast czegoś nie zrobię, wydarzy się tragedia, za którą będę w pełni odpowiadać. Dlatego zamiast zapytać siebie o to, jak się w swoim życiu czujemy, szukamy sposobów, by robić i osiągać więcej. A ponieważ wielu chce wejść na tę samą drabinę, trzeba się przepychać. Spoglądamy na innych wspinających się obok i próbujemy ich prześcignąć. To paradoks opisany w książce Po drugiej stronie lustra, gdy Czerwona Królowa tłumaczy Alicji, aby pozostać w tym samym miejscu, trzeba biec z całych sił. A jeżeli chcesz dostać się gdzie indziej, musisz biec dwa razy szybciej. Co gorsza, rzadko towarzyszy nam refleksja, czy cel, do którego biegniemy, jest w ogóle nasz. Filozof René Girard nazwał to pożądaniem mimetycznym. Pragniemy różnych rzeczy tylko dlatego, że pragną ich inni. Zapracowanie stało się dowodem na to, że jesteśmy potrzebni, a nasze istnienie ma sens. To narzędzie do zagłuszania niepewności. Zamiast się naprawiać, zacznij eksperymentować. Problem pojawia się w zderzeniu z rzeczywistością, gdy życie wymyka się planom. Co robimy? Poprawiamy plan. Zmieniamy wykonanie. Wstajemy wcześniej. Instalujemy kolejną aplikację. Wdrażamy nową poranną rutynę. Skoro życie nie chce współpracować, musimy naprawić siebie, bo najwyraźniej obecna wersja nas samych jest wadliwa. A gdyby tak po prostu odpuścić? Naukowcy udowodnili, że zdolność do wycofywania się z nierealistycznych celów jest potężnym buforem chroniącym nasze zdrowie. Elastyczność z rezygnacji z planu chroni nie tylko psychikę, ale też ciało. Osoby mające trudności z odpuszczaniem charakteryzują się stale podwyższonym poziomem kortyzolu i częstszymi stanami zapalnymi. Wiele życiowych decyzji podejmujemy tak, jakby ktoś wcześniej napisał dla nas instrukcję obsługi. Żyjemy według gotowych scenariuszy, bo zwalnia nas to z konieczności rozważania innych opcji. A gdybyśmy tak, zamiast ciągle się naprawiać, spróbowali się poznać. Tu z pomocą przychodzi idea małych eksperymentów, tiny experiments. Zamiast stawiać przed sobą wielki, sztywny cel obliczony na lata, zrób dziś jeden mały krok w nieznane. Sprawdź nowe hobby bez zakładania, że musisz w nim zostać mistrzem. Pojedź do pracy inną drogą. Powiedz tak projektowi, który nie pasuje do twojego perfekcyjnego CV, ale budzi twoją ciekawość. Eksperymenty mają to do siebie, że nie można w nich ponieść porażki. Każda próba dostarcza danych. Przestańmy planować każdy krok na 5 lat do przodu. Zróbmy mały test dzisiaj. Wyciągnijmy wnioski i zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Życie nie jest projektem do zrealizowania. Jest przestrzenią do odkrycia siebie samego. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
2: Autopromocja. Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Ej, chyba się przypala.
4: Jeszcze nie.
3: A ten dym?
4: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8.30.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Reklama.

0: Pozostało około 15 minut do 18, dlatego chciałbym wam przypomnieć o trwającym konkursie na jedną wejściówkę podwójną na koncert Koniec Świata w klubie Dwa Progi już w najbliższą sobotę 17 października o godzinie 20. Żeby wygrać, wyślijcie SMS o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, jak radzicie sobie z jesienną handrą. SMS-y wysyłajcie numer 7148, koszt to złoty 23.
1: Całe życie grunt pod stopami badam, nie wiem po co i nie wiem czy przesadzam. Zaczynam martwić się.

uniwersyteckie wykłady na zamku. To już kolejne spotkanie z tego cyklu pod tytułem Najstarsze polskie kazanie w ogniu pytań. A o jakim kazaniu mowa? Chodzi o kazaniu świętokrzyskie, nazywane często unikatem, perłą literatury staropolskiej, i jest to postrzegany jako tekst w każdym względzie wyjątkowym. A ten wykład poprowadzi 13 października o godzinie 18 profesor doktor habilitowany Tomasz Mika z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp jest wolny, odsyłam na stronę amu.edu.pl.

powoli dobijamy do brzegu i niedługo serwis informacyjny, a później godzina 18, także już pora na mnie i kończymy zaraz ten patrol. Do zwycięzcy lub zwyciężczyni konkursu odezwę się za chwilę, ale pamiętajcie, że macie jeszcze czas na wysyłanie SMS-ów na numer 7148, koszt to złoty 23. Realizatorką audycji była Olga Grumowicz, za mikrofonem Michał Bagiński. Cieszę się, że spędziliście to popołudnie z nami. Ja usłyszę się ze mną za tydzień, natomiast patrol powróci jutro o godzinie 16.

0: 17.57, czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Serwis zaczynamy od szczegółów 16. edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, które odbędą się w najbliższy czwartek i piątek. Jedną z części wydarzenia będzie konferencja poświęcona wsparciu przez przedsiębiorców przez samorządy.
2: Oczywiście w kontekście rozwoju dostępu do informacji o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej, o zasadach zawieszania, zasadach rozliczania ZUS, podatek dochodowy, ale również w kontekście właśnie takim, jak proponuje najbliższa konferencja, czyli sprzyjanie dobrostanowi osób, które prowadzą działalność, które, umówmy się, to właśnie przedsiębiorcy kreują nasze PKB.
1: Mówiła zastępczyni prezydenta miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Również młodzi ludzie znajdą coś dla siebie. Częścią Poznańskich Dni Przedsiębiorczości będą też warsztaty dotyczące odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji w organizacji. Więcej szczegółów na stronie poznań.pl.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentowała raport ze swoich prac. Według dokumentu oprogramowanie szpiegujące nie było wykorzystywane przeciwko przestępcom, a politycznym przeciwnikom rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak oceniła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL, państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark. Ponadto raport wskazał, że pełny dostęp do danych pozyskiwanych przy pomocy Pegasusa miał jego producent, czyli izraelska firma NSO Group. Do prokuratury wpłyną zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Michała Wosia i Macieja Wąsika. Od jutra kierowcy jadący ulicą Wyszyńskiego powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Na odcinku od Mostu Chrobrego do końca przystanku tramwajowego Katedra zamknięta zostanie południowa jezdnia ulicy. W zamian na tym odcinku pojedziemy północną jezdnią. Powodem tej zmiany są prace na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku między ulicą Panny Marii a mostem Mieszka I. Równolegle trwają prace na budowie północnej nitki Mostu Chrobrego. Zamontowana została jej stalowa konstrukcja.
3: Eko informacja.
1: Zmiany klimatu powodują nietypowe zjawiska w przyrodzie. To między innymi wydłużenie okresu wegetacyjnego roślin. Oto ciekawsze przykłady anomalii.
4: W ostatnich dniach mówiliśmy o tym, że w poznańskim ogrodzie botanicznym zakwitły krokusy, ale również w lasach zdarza się, że drzewa, rośliny potrafią właśnie jak jest ciepła jesień również rozkwitnąć. I takie przypadki mieliśmy w Puszczy Noteckiej 2 lata temu, gdy powtórnie pojawiły się podczas jesieni jagody.
1: Mówił Tomasz Maczkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Skutkiem zmian klimatu są też wędrówki nowych, często inwazyjnych gatunków. Ich przykładem jest szop pracz, który może niszczyć lęki rzadkich gatunków ptaków. W tym serwisie to już wszystko. W następnym, ostatnim dzisiejszym wydaniu słyszymy się już za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. Każdy wtorek o 22 w Radio Afera. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
9: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
10: Godzina dla sportu weterana na antenie Radia Afera. Właśnie w tym momencie się rozpoczyna. Minuta po godzinie 18, a więc startujemy z audycją Sporting Club Afera. Olga Grumowicz przy konsolecie realistorskiej, a przy mikrofonach
11: Julia Włodkowska
10: i Michał Rogoziński. W tym składzie będziemy z Wami do godziny 19. Zostańcie z nami.

0: Zmienili nam tu tło na wyświetlaczu, który mamy w studiu, na takie bardzo ciemnoróżowe, ale nie, Poznań nie jest ciemnoróżowy, Poznań jest niebiesko-biały, a tym bardziej niebiesko-biały jest po ostatnim weekendzie. Oczywiście przechodzimy do piłki nożnej, oczywiście przechodzimy do meczu Lecha Poznań, który wrócił ze zgrupowania, to znaczy piłkarze powracali ze zgrupowania, Lech wrócił z przerwy, no i wrócił w kapitalnym stylu, pokonał zespół Śląska Wrocław 4-1 na wyjeździe. Cztery bramki, od tych czterech bramek dla Lecha tak naprawdę się zaczęło, ta ostatnia, no to jakby do niej przejdziemy na koniec, ale tak, to był mecz pod pełną kontrolą Lecha, chyba się zgodzisz, prawda?
1: Zdecydowanie tak było, chociaż trzeba przyznać, że pierwsza bramka, która padła dla Lecha w 31 minucie, to był faktycznie dopiero pierwszy celny strzał na bramkę. Natomiast było widać, że Lech od samego początku ten mecz dominował.
0: Tak jest, ta pierwsza bramka, minuta 31, wówczas Filip Jagiełło na listę strzelców się wpisał. To był gol numer 1 i to był jedyny też gol w pierwszej połowie, jeśli chodzi o to, co po przerwie. No to wspomnijmy krótko Pablo Rodriguezie, jemu trzeba oddać rzeczywiście bramkę na 2-2, zaraz strzelił, ale tak naprawdę ten mecz miał trochę innego bohatera, to chyba się zgodzimy. Patryk Wolemark, tu chyba nie ma dyskusji.
1: Zdecydowanie tak. Występ Patryka Wolemarka też nie do końca był pewien w tym spotkaniu, ponieważ wiedzieliśmy, że nie jest do końca zdrowy po powrocie też zresztą z tego zgrupowania kadrowego, więc dostał szansę gry w ostatnich 30 minutach, kiedy to w 60 minucie zmienił Roberta Gumnego, no i swoją szansę świetnie wykorzystał.
0: I tutaj też ciekawostka właśnie, Robert Gumny przy tylu skrzydłowych w Lechu Poznań. Robert Gumny wychodzący na skrzydle. Dopiero na te ostatnie pół godziny zmienił go Wolemark. No i tak, gol w 70 minucie na 3-0, gol w 73 na 4-0. No i właściwie w kilka minut mamy temat bohatera, takiego MVP tego meczu załatwiony. No to skoro Wolemark taki dobry, no to czemu nie gra w pierwszym składzie? Do tego odniósł się trener Nils Frederiksen, który oczywiście bardzo chwalił Szweda podczas pomeczowej konferencji prasowej, mówił o tym, że Wolemark dał z siebie 120%.
2: To jeden z piłkarzy, którzy wrócili z intensywnego zgrupowania, a dodatkowo jest chory, więc tak naprawdę pierwszy pełny trening z drużyną odbył dzień przed meczem. W tym stanie był gotowy na maksymalnie pół godziny i tyle od nas dostał. Świetnie, że zdobył w tym czasie dwa gole. To było maksimum, które mógł nam dać.
0: Tak można powiedzieć. Rzeczywiście jakiś sezon chorobowy się zaczął. No mamy połowę października, ciężko, żeby w kolejorze nie było takich przypadków. No ale na szczęście nie przeszkodziło to w niczym. Chociaż przeszkodziło, no akurat nie to, ale ostatecznie kolej już sam sobie przeszkodził w zachowaniu czystego kąta, bo ten mecz 1-4 się zakończył, ten ostatni gol w doliczonym czasie gry. To jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, tak statystycznie rzecz biorąc, to mam wrażenie, że ta przewaga nawet większa była niż te takie 4-1. Kolej już jakby po prostu to była kwestia czasu, to był taki mecz, w którym na spokojnie temat zwycięstwa został błyskawicznie załatwiony i od pierwszej do ostatniej minuty było widać, kto tu jest po prostu lepszy.
1: Zdecydowanie tak było. To był naprawdę bardzo dobry mecz Lecha. I wydaje mi się, że trochę szkoda tej ostatniej bramki, bo faktycznie zanosiłeś na takie gładkie zwycięstwo i na czyste konto po prostu.
0: No właśnie, sam Nils Frederiksen też dodaje, ten zespół stać na jeszcze więcej.
2: To był dobry występ, choć muszę zaznaczyć, że momentami wyglądaliśmy na nieco zardzewiałych. Piłkarze dopiero wrócili ze zgrupowań albo wchodzą na normalne obroty po długiej przerwie. Myślę, że mecze większości czołowych

0: Drużyn wyglądały tak, że zawodnicy mieli problem z wejściem na swój najwyższy poziom. To normalne, więc generalnie jestem usatysfakcjonowany.
1: Trener, jak słyszeliśmy, zadowolony z występu swojej drużyny po przerwie, natomiast też nie omieszkał nie wspomnieć o tym ostatnim straconym golu, który według trenera również nie powinien był się wydarzyć.
0: Podczas przerwy spowodowanej racami zebrałem drużynę i uczuliłem ją, że bardzo zależy nam na czystym koncie. To ważne przede wszystkim dla obrońców i bramkarza, dlatego nie jestem zadowolony, że ostatecznie straciliśmy gola. Przy rzucie rożnym zachowaliśmy się bardzo niedbale, ale generalnie niechlujni w grze z piłką byliśmy przez cały ostatni kwadrans.
2: Mam nadzieję, że wy niechlujni nie jesteście, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o planowanie tego tygodnia, bo aż dwa mecze przy bułgarskiej. W czwartek to mecz Ligi Europy, druga kolejka, przyjedzie Bayer Leverkusen, czyli moim zdaniem przynajmniej najciekawszy rywal, jeśli chodzi o tych, którzy zameldują się w Poznaniu. Nie wiem, czy moje zdanie podzielasz?
1: Tak, podzielam twoje zdanie i mam nadzieję, że też będzie bardzo ciekawy mecz.
2: No mam nadzieję, że to nie będzie mecz, jak nie wiem, z Juventusem na przykład, że było minus 15, taka marka przyjeżdża, tu pogoda beznadziejna. No dzisiaj się trochę popsuło, ale dobra. Prawdziwy kibic wytrzyma takie niedogodności, natomiast w niedzielę troszeczkę mniej uznana marka, ale no to jakby wynika z faktu, że wracamy do Ekstraklasy. Korona Kielce, ten mecz, no właśnie, na koniec tygodnia, niedziela, godzina 17:30. Oba te spotkania przy bułgarskiej. Na oba będziemy was zapraszać, oba będziemy dla was relacjonować.
1: Jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że aktualnie w tabeli Ekstraklasy Lech Poznań na miejscu drugim z 22 punktami, ale nadal mamy jeden zaległy mecz. Do Górnika Zabrze tracimy 3 punkty, ale tak jak wspomniałam, tutaj Zabrze ma już rozegrany jeden mecz więcej.
2: No właśnie, więc łatwo oczywiście sobie dopisywać te 3 punkty przed rozegraniem meczu, ale oczywiście jeśli kolejarzowi się uda, no to ten bilans będzie na równi w tym momencie. Przechodzimy jeszcze do zielonej strony Poznania, Warta Poznań. No tutaj takich dobrych informacji nie mamy. Porażka 1-2 ze Stalą Mielec to wynik spotkania, które odbyło się wczoraj. No właśnie, te dwa gole dla Stali bardzo szybko strzelone. Minuta 6, minuta 11, dwukrotnie Marcin Cebula. No i tak naprawdę gole, o których ciężko było powiedzieć, że to były takie trafienia zasłużone, że Stal dobrze weszła w ten mecz, przycisnęła zielonych i po prostu sobie zasłużyła na to, żeby od razu wyjść na 2-0.
1: No zdecydowanie to raczej Warta źle weszła w mecz, niż Stal weszła dobrze w mecz i te dwie bramki, no to niestety tutaj z udziałem defensywnym nasz piłkarzy Warty. Bo pierwsza bramka, no to tutaj Aleksander Wołczek w polu karnym zbyt krótko piłkę.
2: No tak, zbyt krótko przykrył, może w ten sposób.
1: Tak.
2: Do końca udanie przykrył Marcina Cebulę, tak,
1: tak
2: to może nazwijmy.
1: Dokładnie, a przy drugiej bramce to już ewidentny błąd obrońcy Azeckiego, który kiepsko podał piłkę i bez problemu rywale przejęli piłkę i doprowadzili do gola na 2-0.
2: Tak jest. Marcin Cebula raz, Marcin Cebula dwa razy. Dwa razy Warta dała się zaskoczyć. O tym mówił trener Maciej Tokarczyk.
3: Byliśmy zadowoleni z pierwszych minut, gdzie rzeczywiście byliśmy bardzo często blisko zdobycia bramki, natomiast piękne uderzenie Cebuli spowodowało, że straciliśmy na chwilę kontrolę, natomiast również zespół dobrze zareagował po stracie tej bramki i za chwilę mamy dokładnie to samą sytuację, gdzie jesteśmy w polu karnym, tworzymy jakieś szanse i ponownie tracimy bramkę na 2-0.
2: No i właśnie, w następnej, jakby tych pozostałych 80 niemal minutach meczu, jeden gol jeszcze padł, on ostatecznie zapisany jako samobójczy, chociaż my nawet się zastanawialiśmy przed wejściem na antenę, że to rzeczywiście samobój był, ale to była już końcówka spotkania i tylko na tyle warto było stać.
1: Tak, to prawda, to tutaj Kuba Apolinarski się znalazł w takiej zwariowanej sytuacji w polu karnym i wydawało się wszystkim, że to właśnie on umieścił piłkę w bramce, natomiast ostatecznie zapisany jako gol samobójczy. Stali Mielec, no ale też warto wspomnieć o tym, że Stal mogła zakończyć ten wynik jeszcze z wyższym prowadzeniem, bo nawet przez moment na wyświetlaczu pojawił się wynik 3 gole dla Stali, natomiast po analizie VAR ten gol został anulowany.
2: No ostatecznie niewiele to zmieniło w końcowym wyniku, także Warta przegrywa. Dlaczego przegrywa? Zdaniem trenera Macieja Tokarczyka zespół po prostu był zbyt ospały.
3: Uczciwie mówiąc, zrobiliśmy dzisiaj zdecydowanie za mało, żeby wywieźć stąd jakiekolwiek punkty. Brakowało trochę takiej naszej energii warcianej, która jest zwykle widoczna, takiej pozytywnej agresji.
1: No tak, mamy nadzieję, że w następnym meczu Warta już wróci do swojego grania sprzed przerwy reprezentacyjnej, no bo tutaj trzeba przyznać, że i Warta, i Stal w tym meczu wrócili z tej przerwy reprezentacyjnej odmienieni, tylko w dwie różne strony niestety.
2: Tak jest, bo Stal wyjęta z dołu tabeli ze strefy spadkowej teraz na miejscu 14, Warta z kolei spadła z 3 na 4, bilans 5-0-5, także niemal idealnie równy, no tam bilans bramek się nie do końca zgadza, że było idealnie na zero. Następne spotkanie to piątek, godzina 18. Do Ogródka przyjedzie wówczas Unia Skierniewice, kolejny zespół ze strefy spadkowej, także no, mamy nadzieję, że historia tym razem już się nie powtórzy.

0: było o wyjazdach, jeśli chodzi o piłkarzy, no to my teraz też zaglądamy do tego, co nie w Poznaniu, a w pobliżu Poznania się działo w ten weekend. Najważniejsze chyba siatkarskie wydarzenie roku, jeżeli chodzi o region, nazwijmy to szeroko poznański. 21. Memoriał Arkadiusza Gołasia jest za nami.
1: Tak, zdecydowanie bardzo ważna impreza dla fanów siatkówki, która co roku przyciąga masę widzów. No i też jest na co popatrzeć, bo to jest naprawdę siatkówka na najwyższym poziomie. Warto wspomnieć, że to jest memoriał, w którym występują kluby siatkarskie, męskie. Nie jest to memoriał reprezentacyjny, jak te często najbardziej znane. Więc to jest taki właśnie fajny moment, kiedy kończy się sezon reprezentacyjny. Jeszcze się nie rozpoczął sezon klubowy, więc kluby bardzo chętnie przyjeżdżają na ten memoriał, bo to jest taki dodatkowy sprawdzian, trochę jak sparing właśnie dla nich, sprawdzanie przed sezonem.
0: Tak jest, tak jak memoriał Huberta Jerzego Wagnera, się wszyscy śmieją, że to jest najważniejsza docelowa impreza zawsze dla polskiej reprezentacji, no to tak my możemy powiedzieć, że taką imprezą docelową dla poznańskiego środowiska siatkarskiego jest memoriał Arkadiusza Gołasia, chociaż absolutnie jeśli chodzi o poznańskie drużyny, może kiedyś Fort Poznań się załapie do obsady, natomiast póki co znacznie lepsi. No bo tak, Skrabeł Chatów, Zaksa Kędzierzyn Koźle, Resowia Rzeszów i Berlin Recycling Volley, to był skład tegorocznego memoriału. Te zespoły zmierzyły się w sobotę w półfinałach, niedziela to z kolei mecze o pierwsze i o trzecie miejsce. Jak to wyglądało?
1: Tak, zdecydowanie była to siatkówka na najwyższym poziomie. Tutaj też chciałabym tylko wspomnieć, że obsada wydawała się być może na papierze trochę gorsza niż w zeszłych sezonach, ponieważ nie było żadnego zespołu, który zakończył zeszły sezon najlepszej ligi w Polsce w top 3, bo Asseco Resowia Rzeszów najwyżej na czwartym miejscu, natomiast na ten moment polska liga jest najlepsza na świecie, więc wiedzieliśmy, że ta siatkówka będzie na najwyższym poziomie. No i tak było w sobotę, pierwszy mecz półfinałowy między Skrą Bełchatów a Zaksą Kędzierzyn Koźle. Ten padł łupem 3-0 właśnie dla Bełchatowa, 25-21, 25-23 i 25-20. Gdzie w dwóch pierwszych setach do połowy tak naprawdę kędzierzynianie prowadzili i dwa razy tej przewagi nie udało im się niestety utrzymać. MVP tego spotkania ze strony, która wygrała, to Arkadiusz Żakieta, atakujący. Natomiast w tym memoriale też wybierani są MVP przegranych zespołów i tutaj warto wspomnieć o tym, że otrzymał je Szymon Jakubiszak, aktualny mistrz Europy, nawet który otrzymał statuetkę jednego z najlepszych środkowych na tej imprezie, którą dopiero co Polacy wygrali. Natomiast w drugim półfinale tutaj już było trochę ciekawiej, bo 4 sety Asseco Resowia Rzeszów 3-1 wygrywa z mistrzem Niemiec Berlin Recycling Volleys 25-22, 24-26, 25-19 i 30-28, więc te sety już były takie trochę bardziej wyrównane. Tutaj MVP Tymoteusz Lenik z Resowi oraz Joshua Tuaniga z Berlina rozgrywający.
0: Tak jest, tak to wyglądało w sobotę. W niedzielę siłą rzeczy przegrani zmierzyli się w pierwszym spotkaniu, czyli Zaksa Kędzierzyn Koźle i Berlin Recycling Volleys. No i Zaksa, która, jeśli dobrze pamiętam, rok temu triumfowała w całym memoriale, no to tym razem zajęła w nim ostatnie miejsce po dwóch porażkach. 1-3. W czterech setach wszystko się to rozstrzygnęło. I jeśli chodzi o to spotkanie i pierwszy set, to było zwycięstwo zespołu z Niemiec. Drugi natomiast Rzeszowianie, przepraszam, Kędzierzynianie tak wygrali jako jedyny do 24.
1: Na przewagi.
0: Tak jest, na przewagi do 24. No a dwa ostatnie, no to już do 22 i do 17. Tutaj zespół z Berlina okazał się lepszy. Co przesądziło o tym, że ze szczytu na sam dół Zaksa poleciała? O tym jeden z jej zawodników przyjmujący, Kamil Kosiba. Posłuchajmy.
2: Myślę, że największa różnica była na zagrywce. My zrobiliśmy bardzo dużo błędów. Jak na czterosetowy mecz, to jest za dużo błędów, a oni dobrze zagrywali, nie popełniali zbytnio błędów, a jak już popełniali, to w takich momentach, gdzie zrobili 2-3 punkty przewagi.
1: Natomiast w drugim meczu niedzielnych starć Asseco Resowia Rzeszów nie pozostawiła złudzeń i 3-0 wygrała z PGS Skrą Bełchatów, triumfując w całym turnieju. Pierwszy set na przewagi, to był taki, powiedzmy, najciekawszy set tego dnia, drugi już do 21 i trzeci do 17. No tak, i zasadniczo tutaj też trzeba wspomnieć, że gdzieś tam ta Asseco Resovia Rzeszów była trochę faworytem tego spotkania, ponieważ w składzie Resovii właśnie jeden z reprezentantów Polski, aktualny mistrz Europy, Artur Szalpuk, przepraszam, czy też drugi przyjmujący, nominalny pierwszy przyjmujący reprezentacji Słowenii, więc wiedzieliśmy, że po prostu zawodnicy Resovii są w gazie i to pewnie też trochę o tej wygranej mogło przesądzić. Natomiast Marcin Janusz, czyli rozgrywający tego zespołu, jest bardzo zadowolony też z prezentowanego poziomu drużyny.
3: To, co mnie najbardziej cieszy, to to, że przegramy dobrze. Wygraliśmy dwa mecze, więc w jakiś sposób jesteśmy do ligi gotowi, a co będzie, to zobaczymy. Oczywiście atmosfera tutaj jest zawsze bardzo, bardzo dobra. Ja już kilka razy miałem okazję tutaj przyjechać. Cieszę się, że byłem po raz kolejny i mam nadzieję, że jeszcze kilka razy mi się zdarzy.
0: Ale oczywiście Memoriał Arkadiusza Gołasia to nie tylko granie, mniej lub bardziej sparingowe, no ale też przede wszystkim treningi dla młodzieży, które w piątek zawsze się odbywają, prowadzone przez tych topowych siatkarzy, więc to zawsze jest na pewno dla tych dzieciaków bodziec, że no coś fajnego, co na pewno motywuje do treningów. No ale też licytacje charytatywne, tego też nigdy w Zalesewie nie brakuje. O tym, co z tymi pieniędzmi wylicytowanymi, czy przekazanymi na licytację się stanie, o tym prezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia, Jacek Kubiak, posłuchajmy.
4: Podopiecznymi Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia w tym roku są Mamelka Łosiak, to jest dziewczynka, na którą zbieramy regularnie, corocznie, cierpi na zespół Reta. Drugą dziewczynką jest Joasia Tomaszewska, dziewczyna z Kobylnicy, którą cała gmina Swarzędz śledzi i wspiera w jej walce o życie. Joasia leczy się w Wiedniu w klinice i stan jest jej bardzo poważny, więc mamy nadzieję, że w ten sposób wszyscy razem z mieszkańcami gminy będziemy mogli jej pomóc.
0: Powiedziałem wcześniej, że być może kiedyś w Memoriale Arkadiusza Gołasia zagra Fort Poznań, jak już wejdzie na taki bardzo wysoki poziom. Póki co całkiem solidnie sobie nowa poznańska drużyna radzi w pierwszej lidze. Kolejne zwycięstwo i kolejny mecz, który naprawdę mógł się podobać tak pod kątem emocji. 3-2 to piątkowa wygrana nad Lechią Tomaszów Mazowiecki, wygrana wyjazdowa. No i możemy tylko chwalić poznański zespół, no bo naprawdę z impetem wchodzi na poziom pierwszoligowy.
1: Tak, to prawda i też można powiedzieć, że Ford zaczyna być trochę takim królem tiebreaków, bo to już kolejny tiebreak, tym razem znowu na szczęście wygrany, więc dwa punkty z wyjazdu udało się przywieźć. Dwa razy Ford musiał gonić wynik, bo przegrywali 0-1, potem wyrównali 1-1, następnie znowu 2-1 wygrywali gospodarze, udało się wyrównać wynik i w tiebreaku tak naprawdę wiedzieliśmy, że cały mecz się rozwiąże. No i tutaj pomimo prowadzenia przez cały ostatni set tak naprawdę Lechii Tomaszów Mazowiecki, końcówka należała do Poznaniaków, oni zachowali zimną krew i wygrali 15-13 i przy tym cały mecz 3-2.
0: Ja tylko dodam, Julia, nie kłamie z tymi królami tiebreaków, bo z 5 dotychczasowych spotkań aż 3 kończyły się w 5 secie, 2 z nich wygrane, 1 porażka, zresztą to jest jedyna porażka Fortu Poznań w tym sezonie, możemy tak sobie łatwo policzyć, z każdego meczu jakiś punkt udaje się urywać. Na ten moment to daje 11 oczek i trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi, czyli no gdyby tak było, no to pewny awans do playoffów by był.
1: Tak, to prawda, natomiast wiemy, że ta tabela nie do końca jest miarodajna, dlatego że nie wszystkie zespoły startowały w tym samym momencie, niektóre nawet mają dopiero 2 spotkania rozegrane, a tak jak wspomniałeś, Fort ma już tych spotkań 5, ale jeszcze wracając do tego ostatniego spotkania, to tutaj statuetka MVP trafiła do Oskara Trawki i tutaj warto o tym wspomnieć, ponieważ po pierwszym secie trener Fortu Mateusz Grabda, jak zobaczył, że brakuje zespołowi skuteczności, bo faktycznie tak było. Na przykład Ford miał znacznie lepsze przyjęcie, natomiast po prostu nie potrafili kończyć piłek. Postanowił coś zmienić i wpuścił właśnie młodego Oskara Trawkę zamiast nominalnego przyjmującego Kaspra Chmirewskiego. No i to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo właśnie ten młody zawodnik udźwignął ciężar tego meczu i razem z najlepiej punktującym Mateuszem Borkowskim doprowadzili do wygrania tego spotkania.
0: Tak było w piątek, następny mecz za tydzień w poniedziałek o godzinie 18:30. Wyjazd do Jaworzna, MCK IS Jaworzno to będzie rywal Fortu Poznań. Ale to za tydzień, my póki co jesteśmy w tym tygodniu, co teraz, no i będziemy za chwilę zmieniali dyscyplinę.

0: Możemy w końcu wrócić do Poznania w audycji Sporting Club Afera. Zaczynamy omawiać mecze domowe. Zaglądamy do Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Jeżeli chodzi o koszykówkę, mamy dobre informacje z parkietu.
1: Tak, Enea AZS Politechnika Poznań pokonała 72-56 Zagłębie Sosnowiec.
0: Tak, to był mecz, no właśnie, z takim rywalem, który zawsze dla poznanianek uchodził za rywala niewygodnego. Kilka razy w ostatnim czasie akademiczki mierzyły się z Zagłębiem w ćwierćfinale ligi. Raz udało się wygrać ostatnio, zresztą później się to skończyło srebrnym medalem. No ale właśnie, to miała być taka pierwsza, poważniejsza chyba weryfikacja, jeżeli chodzi o to, o co będą grały podopieczne Wojciecha Żawarskiego w tym sezonie. No i zaczęło się całkiem nieźle, chociaż ta pierwsza kwarta raczej przez większość czasu to Zagłębie w niej prowadziło, no to tak naprawdę już pod koniec tej części meczu, w ostatniej minucie, mniej więcej no to przed końcem, po celnych rzutach Anny Jakubiuk, Politechnika wyszła na prowadzenie. Na koniec tej kwarty to było 26-20. Ono generalnie później już głównie rosło. No i dzięki temu na przerwę podopieczne Wojciecha Żawarskiego schodziły już z 15-punktową zaliczką, 48-33, a z kolei w kwarcie trzeciej pozwoliły rywalkom na rzucenie tylko 5 punktów, w związku z czym ta przewaga jeszcze urosła. Końcówka, oczywiście tam już nieco więcej szans dostały młode zawodniczki, więc ten wynik się nieco zredukował, więc można powiedzieć tak, defensywa chyba funkcjonuje, skoro rywalki na tym poziomie rzucają 5 punktów.
1: No tak, właśnie myślę, że tutaj kluczem do sukcesu właśnie była ta defensywa, no bo też po meczu trener Wojciech Żawarski wypowiedział się o tym, że skuteczność no nie była najlepsza, widzimy to też zresztą po statystykach, a w jakiś sposób jednak ta przewaga została zbudowana.
0: Tak jest, posłuchajmy w takim razie trenera.
2: Ciężko mówić, że trzeba poprawić skuteczność, bo może dziewczyny rzucają po to, żeby trafiać. Dzisiaj mimo tego, że mieliśmy chyba 24 rzuty za 3 i tylko 3 celne, 50% skuteczność z osobistych, ale mimo to potrafiliśmy rzucić 72 punkty, to dobrze i z tego się cieszymy.
1: Jak już o skuteczności mowa, to najskuteczniejszą zawodniczką Poznania w tym meczu była Anna Jakubiuk i posłuchajmy, co zawodniczka miała do powiedzenia o założeniach na ten mecz.
3: Od pierwszych minut wyszłyśmy w pełni zdeterminowane, na boisku byłyśmy, wiedziałyśmy, jakie mamy założenia, wiedziałyśmy, co mamy zrobić i myślę, że te założenia w pełni wykonałyśmy, także bardzo się cieszę, że wygrałyśmy taką dużą przewagą punktów, fajnie, że każda z dziewczyn mogła wejść na boisko też, więc to na pewno cieszy i buduje przed kolejnym meczem.
0: No to ja tylko dodam, Anna Jakubiuk 19 punktów podczas 21 minut, nieco ponad 21 minut spędzonych na parkiecie, do tego 7 zbiórek. Blisko double-double była Laura Miśkiniene, tutaj 9 punktów i 13 zbiórek, no czyli tak jak mówimy, generalnie defensywa funkcjonuje kapitalnie w lidze. Zobaczymy jak będzie w pucharze, no bo teraz coś, czego bardzo, bardzo dawno, od ponad 3 dekad w Poznaniu nie było. W środę Enea AZS Politechnika Poznań zagra w swój pierwszy mecz w Eurocupie. Rywalki francuski Landerneau Brytanii Basket. No i właśnie, tak nam ciężko jest to oceniać, jak to będzie wyglądało. Podobno akademiczki są faworytkami grupy H. Tam jeszcze zespoły z Fryburga i Autospeed BCC Castelnuovo-Scrivia. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Ale możemy póki co mówić o przewidywaniach, o tym, jak czują się sami przedstawiciele klubu przed tym, no można powiedzieć debiutem, bo w większości tych ludzi jeszcze nie było na świecie, kiedy AZS Politechnika ostatnio był w europejskich pucharach, nas zresztą też nie było na świecie. No to posłuchajmy perspektywy trenera Wojciecha Żawarskiego.
2: Dziewczyny się cieszą, mniej trochę, ale taka jest liga, wszyscy, którzy grają w pucharach tak mają. Fajnie, że mamy szeroką ławkę, mogę to powiedzieć, bo ta młodzież, która wychodzi, naprawdę daje radę i więc tak staramy się rotować. Dzisiaj też chyba nikt nie grał powyżej 30 minut, myślę, że chyba 20 kilka to jest maks, więc damy radę.
1: No właśnie tutaj i ty, Michale, i trener wspominaliście o tym, że w meczu z tego weekendu właśnie chyba, a może nie wspomnieliśmy o tym, że wszystkie chyba zawodniczki, które były w ogóle zgłoszone, zagrały. Jeśli mógłbyś to potwierdzić,
0: tak
1: bo
0: jest.
1: Nie chcę tutaj mówić nieprawdy. Natomiast no tutaj trener wspominał o tym, że jest szeroka kadra i warto z tego korzystać, dlatego że po prostu przez ten puchar Europy grania będzie dużo.
0: Tak jest. A jak jest dużo grania, no to z tego akurat cieszą się zawodniczki. Posłuchajmy jeszcze raz Anny Jakubiuk.
3: Z mojej perspektywy fajne jest to, że możemy grać w polskiej lidze i w pucharach europejskich. To jest na pewno fajne doświadczenie. Też możemy wyjeżdżać właśnie do różnych krajów, zobaczyć też trochę innej kultury. I fajnie jest po prostu, że możemy reprezentować Polskę na europejskich pucharach, więc dla mnie jak najbardziej na plus.
0: Trzymamy kciuki, trzymać się będziemy w środę od godziny 18.30. Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej zaprasza, bo tam to wydarzenie, no można powiedzieć, w jakiś sposób epokowe dla poznańskiego kosza. A jeśli chodzi o koszykówkę męską, no to tutaj też poziom był wysoki, ale takich dobrych informacji w tym przypadku akurat nie mamy, bo Enea Basket Poznań drugą porażkę odnotował, jeśli chodzi o sezon 2026-27.
1: Tak, dokładnie. Na wyjeździe w Łodzi udało się zdobyć 79 punktów i mecz przegrany do 86 z miejscowym ŁKS-em Kulpak Łódź. Natomiast przeciwnik bardzo, bardzo ciężki.
0: Tak jest. No dość powiedzieć, że jeśli chodzi o zespół ŁKS-u, no to najwięcej czasu na parkiecie spędził Marcel Ponitka, który myślę, że tym, którzy śledzą reprezentację Polski w koszykówce, no to jest doskonale znany. ŁKS naprawdę to jest jeden z głównych faworytów, jeśli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi, natomiast basket dobrze wszedł w ten sezon, radził sobie całkiem nieźle w dwóch pierwszych spotkaniach. Trzecie ze spójnią Stuttgart, też z jednym z faworytów, przegrał dosyć nieznacznie, więc no wcale nie jechał do tej Łodzi na takie pełne stracenie, zwłaszcza, że do kadry meczowej powrócił Somto Nimanocie, czyli jeden z dwóch obcokrajowców, którzy w zespole Edmundsa Walejki się znajdują. Powrócił, natomiast jeszcze dużo nie zagrał, bo spędził na parkiecie 3 minuty i właściwie poza tym, że 3 razy sfaulował rywali, to no niewiele wniósł do tego spotkania. Natomiast jest już bliżej do tego, żebyśmy mieli tego zawodnika do dyspozycji. Właśnie, ŁKS raczej był tą stroną, która mimo wszystko przeważała, chociaż były też momenty, w których basket zbliżał się niemal na remis. Niestety nie potrafił tego wykorzystać, a było tak, no chociażby w końcówce kwarty trzeciej, kiedy było 57-57, później 60-60, no ale później znowu sobie ŁKS zbudował przewagę. Jan Nowicki, czyli niski skrzydłowy basketu, zwraca uwagę: drużyna jest zbyt nierówna na przestrzeni całego meczu, no i tak to potem się kończy.
4: Doszliśmy Łódź na remis i to pokazuje, że możemy grać z każdym i wygrać z każdym i to zależy od nas. Czy będziemy w stanie to robić 40 minut i wtedy będziemy wygrywać mecze? Dzisiaj tego po prostu nie zrobiliśmy i dlatego przegraliśmy.
0: No właśnie, a z kolei trener Edmunds Walejko tłumaczy niejako ten stan rzeczy tym, o czym ja mówiłem przed chwilą, to znaczy problemami zdrowotnymi.
5: Walczyliśmy to samo, jak walczymy z kontuzjami i tak naprawdę nie możemy takiej na 100% koszykówku, jaką my pokazaliśmy przed sezonem, kiedy wszyscy byli, ale to jest excuse i to jest nasz taki biznes.
1: Kolejny mecz basketu już w najbliższą niedzielę. Najbliższą niedzielę w Poznaniu.
0: O godzinie
1: 18 z Solwarą Sokół Łańcut.
0: Tak jest. A jeśli chodzi o tabelę, no to miejsce 10 na ten moment basketu, miejsce 8 Sokoła Łańcut. Oba zespoły bilans 2-2, także możemy się spodziewać, że w niedzielę przy drodze do Mińskiej emocje będą całkiem spore. Na to liczymy, za to trzymamy kciuki.

0: A teraz przejdziemy do Hokej Superligi, ponieważ za nami iście poznańska kolejka, ponieważ wszystkie cztery spotkania odbywały się w Poznaniu.
1: Tak jest. I to nie jest tak, że było jakieś przesunięcie, bo to się zdarzało już w tym sezonie. Nie. Wszystkie cztery poznańskie drużyny akurat teraz były gospodarzami. No i w każdym razie najwięcej działo się na początek. Tutaj jakby nie było takiego budowania emocji. Ten mecz, który chronologicznie był najszybciej, też w nim najwięcej się działo. A mowa o spotkaniu AZS-u AWF Poznań z Siemianowiczanką. Siemianowice Śląskie. Akademicy podejmowali mistrzów Polski no tak wczesnym popołudniem, jeszcze przed obiadem, i pokonali ich po karnych zagrywkach. 5-5 to wynik w regulaminowym czasie gry. Spotkanie tak naprawdę już w trzeciej minucie się otworzyło, jeśli chodzi o wynik, no bo Emil Witczak trafił wówczas na 1-0, chwilę później było 2-0, to już Eryk Bębenek, a jeszcze przed końcem pierwszej kwarty Mariusz Orzeł trafił na gola kontaktowego, czyli 1-2. Później to Siemianowiczanka wyszła na prowadzenie na początku drugiej połowy, na prowadzenie 3-2, ale wówczas z kolei dwa gole z rzędu zdobył AWF. Później z kolei jeszcze dwa gole dorzuciła Siemianowiczanka, w tym ostatniego w 59 minucie, na minutę przed końcem tego spotkania. No i co? Wydawałoby się w takim układzie raczej już nic z tego nie będzie, nie? No bo minuta do końca, tu trzeba gonić. Dostajesz taki cios? Otóż nie. Udało się jeszcze wykorzystać krótki róg, no i Jakub Czerwiński doprowadził do karnych zagrywek. Trener Jacek Adrian po tym spotkaniu mówił o tym, jaki jego zespół miał pomysł na to, żeby poradzić sobie, albo przynajmniej dorównać, jak to było ostatecznie, mistrzowi Polski. Posłuchajmy.
2: Widzieliśmy, jak Siemianowice grają strefą i mieliśmy przygotowany plan, i ten plan od początku zadziałał. Myślę, że później trochę zmęczenia, emocje, które się wdzierają gdzieś, zawodnicy przestają o tym myśleć, kontrolować, i pozwoliliśmy przeciwnikowi na wykorzystanie kilku sytuacji. Znowu pojawił się problem, że trochę za miękko w defensywie gramy, bo uważam, że przeciwnikowi trochę pomogliśmy w zdobywaniu tych bramek.
0: No tak, wspominałeś też o tym, że ostatni gol w ostatniej minucie, czy minuta to dużo, czy mało czasu, co na ten temat ma do powiedzenia zawodnika na AZS AWF-u Poznań, Eryk Bębenek.
3: Byłem pozytywnie nastawiony i motywowałem chłopaków właśnie, żebyśmy jeszcze mocniej zaatakowali i strzelili tą bramkę. Myślę, że wszystko działo się po prostu pod presją czasu i tego, że chcieliśmy bardzo strzelić tą bramkę. Jak widać, chcieć znaczy móc.
1: A to się przełożyło na karne zagrywki, w których triumfował AZS AWF 3-1. Po czterech próbach piątych już nie było sensu wykonywać, a bohaterem był ten, który nie strzelał, a ten, który bronił po stronie AZS AWF. Bramkarz Jakub Rakowicz trzykrotnie uratował swój zespół. Posłuchajmy, co on sam miał na ten temat do powiedzenia.
4: To już chyba czwarty remis, byle się nie mylę. No i karne zagrywki, loteria zawsze, ale fajnie, że udało się pobronić tym razem. Nie trenujemy za bardzo krótkich zagrywek, myślę, że to, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, skąd to się bierze.
1: Wyrównany przebieg miało także spotkanie AZS-u Politechniki Poznańskiej ze Stellą Gniezno, czyli z zespołem, który jeszcze w tym sezonie punktów nie zdobył. Wyrównany, chociaż wcale takie wyrównane nie musiało być. 4-3 to wynik końcowy, chociaż do przerwy poznaniacy prowadzili 2-0, no ale później roztrwonili swoją zaliczkę. Ciężko, żeby też wprawiało ich to w zadowolenie. Posłuchajmy zresztą, co oni sami na ten temat mieli do powiedzenia. Franciszek Juszczak na początek, czyli jeden z zawodników.
5: Uważam, że pierwszą połowę mieliśmy jak najbardziej pod kontrolą. Prowadziliśmy, rozprowadzaliśmy akcje, spokojnie graliśmy, no a w drugiej połowie gdzieś się wtargnął chaos i zaczął się powoli sypać.
1: A z kolei trener Dariusz Rechwalski no mówi nawet wprost, że ten końcowy wynik i to, że było tak blisko, no to jest efekt tego, że drużyna sama sobie stworzyła ten problem.
6: W pierwszej połówce Stella ma pół wejścia do koła. My mamy bogów w sytuacji wejść do koła pełno i schodzimy tylko na 2-0 do przerwy. A 2-0 to jest żaden wynik, nie? I Stella jest taką właśnie drużyną, która potrafi wykreować sytuacje strzeleckie w zasadzie z niczego. I też tak się stało. Zrobili krótki ruch, stały fragment gry, zamienili go w pewnym momencie na bramkę. Też z naszego błędu.
1: Do ostatniej kwarty Politechnika przystępowała z jednobramkowym prowadzeniem 3-2. Jacek Kurowski później jeszcze podwyższył na 4-2. I w tym wypadku gol na minutę przed końcem też ostatecznie nic nie dał, no bo to było tylko kontaktowe trafienie dla Stelli. Także zakończyło się 4-2. 3, chociaż były emocje do końca. Zdaniem Dariusza Rachwalskiego kompletnie niepotrzebne. Dało się ten mecz zamknąć wcześniej.
6: Jak się chce być klasową drużyną, to powinno się takie mecze zamykać o wiele lepiej. To mnie po prostu gdzieś tam boli, że to siedzi nie w przeciwniku, tylko to jesteśmy my. To my dostarczamy przeciwnikowi to, że może nadal rywalizować z nami. Powinniśmy już to zamknąć i w pierwszej połówce i sobie tylko kontrolować ten wynik.
1: W trzecim spotkaniu Warta Poznań pokonała LKS Gąsawa 2-1. Tutaj na gole czekaliśmy długo, bo aż do minuty 42 Waldemar Rataj. On zresztą dwukrotnie trafiał w tym spotkaniu, bo później w 53 także na 2-0. LKS tylko i wyłącznie gola honorowego znowu w samej końcówce zdobył. Natomiast Grunwald Poznań z Pomorzeninem Toruń, czyli absolutny klasyk, jeżeli chodzi o hokej Superligę. Tutaj mieliśmy karne zagrywki i to nasz 6 serii. 3-3 w podstawowym czasie gry. Ostatecznie Grunwald triumfuje 5-4. No właśnie, po tym jak w 6 serii Wojciech Rutkowski nie wykorzystał karnej zagrywki dla Pomorzanina, obronił Maksymilian Pawlak, natomiast Michał Lange swoją jak najbardziej trafił. No i efekt jest taki, że w ten sposób omówiliśmy wszystkie 4 spotkania. A jeśli chodzi o tabelę, bo o tym jeszcze trzeba wspomnieć, no to tutaj znowu gęsta od Poznania i w ogóle jest gęsta.
0: Tak, to prawda, ale na pierwszym miejscu cały czas pozostaje Warta Poznań z 12 punktami, z kolei Enea AZS AWF po tym fantastycznym ostatnim spotkaniu awansował na 3 miejsce z 9 punktami, AZS Politechnika Poznańska na miejscu 5 z 8 punktami i WKS Grunwald Poznań na miejscu 7 z punktami 6.
1: Tak jest, tak to wygląda, jeśli chodzi o kolejkę 6, to w tę sobotę AZS Politechnika na wyjeździe z Siemianowiczanką, Warta Grunwald to będą derby Poznania, Pomorzanin Toruń z AZS-em AWF Poznań, a w ostatnim, tym niedotyczącym Poznania meczu LKS Gąsawa zmierzy się ze Stellą Gniezno.

0: O, jaki tutaj ładny element perkusyjny się jeszcze pojawił. My kilka innych tematów jeszcze mamy do omówienia. Poza perkusją, muzyka to będzie po godzinie 19 w audycji Aferytm. My zaglądamy do świata piłki ręcznej, no bo tutaj jest się czym pochwalić, jeżeli chodzi o panie. Enea Piłka Ręczna Poznań to jest zespół, który w tym sezonie jest jeszcze niepokonany w Lidze Centralnej. W tę sobotę bardzo wysokie zwycięstwo nad piłką ręczną Koszalin.
1: Tak, w piątej kolejce piłkarki ręczne z Poznania pokonały piłkę ręczną Koszalin 39-27. Warto też wspomnieć, bo mówimy tutaj o Lidze Centralnej, więc to nie jest to najwyższa liga, a zespół z Koszalina jeszcze w zeszłym sezonie w niej występował.
0: No właśnie, i pamiętam sprzed bodaj 2 lat takie spotkanie Pucharu Polski, gdzie jak piłka ręczna Koszalin mierzyła się z piłką ręczną Poznań, no to lekcje Szczypiorniaka dostał ktoś zupełnie inny. Inna sprawa, że tutaj nie zanosiło się absolutnie długo na taki wynik, bo owszem, szybko Poznanianki wyszły na prowadzenie, 5-1 po 7 minutach, ale ono przestało rosnąć, a nawet zaczęło się zmniejszać. Co prawda do remisu ostatecznie zespół z Koszalina nie doprowadził, no ale na jeden punkt potrafił się zbliżyć, czy to przystanie 14-13, potem tak naprawdę punkt za punkt aż do stanu 17-16 i 19-18 to był wynik do przerwy, no a ta druga połówka zupełnie inna, no bo tam 20 bramek poznanianek, 9 z kolei tylko przyjezdnych. Co się zmieniło, co trenerka Amelia Chmielewska powiedziała swoim zawodniczkom w szatni, no to posłuchajmy, dlaczego poznanianki aż o tyle były lepsze w tej drugiej połowie.
2: Powiedziałyśmy sobie w szatni, co trzeba zmienić, na co się nastawić i utrzymać piłkę, po prostu nie spieszyć się w momentach, kiedy się nie trzeba było spieszyć, bo w pierwszej połowie też w pewnym momencie wyszliśmy na prowadzenie, takie czterobramkowe, ale gdzieś pośpiech, parę piłek zgubionych i już się prawie robi remis. Więc w drugiej połowie po prostu spokojniej, mocniejsza obrona i z tego dopiero pewne bramki.
0: No i trzeba też powiedzieć, że cały zespół na to zasłużył. Tak jak w poprzednich spotkaniach mówiliśmy, jest liderka, sprowadzona też z najwyższej klasy rozgrywkowej, Żaneta Lipok. No tak tutaj było nieco inaczej. 8 trafień Krystiny Kubisowej, 8 trafień Mai Szlaps, zresztą z tej początkowej przewagi, tego 5-1, 3 gole były jej, więc miało to duży wpływ na przebieg meczu. 7 trafień Olga Łogunowa, no i dopiero tutaj 4 bramki Żanety Lipok. No właśnie, słabszy dzień w pracy, czy może byśmy tak tego nie nazwali? No to ona sama mówi, że nie ma z tym żadnego problemu, że tym razem liderkami były inne.
3: Nie chodzi o to, żebym w każdym meczu rzucała po 11 bramek, tylko chodzi o to, żebyśmy wygrywały. Ja z mojego tutaj początku naprawdę się cieszę, ale no najważniejsze, tak jak powiedziałam, to jest to, żeby nasza drużyna punktowała i żebyśmy pięły się w tabeli. Co do dzisiejszego meczu, no to ta wygrana na pewno cieszy, ja dołożyłam tu swoją cegiełkę.
1: No i tak jak wspominałeś, Enea Piłka Ręczna Poznań na ten moment niepokonana. Aktualnie 3 miejsce w lidze z 5 zwycięstwami, natomiast oczywiście 2 zespoły, które są wyżej tylko małymi punktami, wygrywają, bo również no, komplet punktów na ich koncie.
0: Tak jest, to Korona Handball Kielce i MTS Żory. No właśnie, 5 zwycięstw, teraz takie pierwsze dosyć wysokie, ale wcześniejsze mecze były mimo wszystko wyrównane, no więc teraz 6 mecz, który będzie się odbywał w najbliższy weekend, też w Poznaniu. Wówczas do stolicy Wielkopolski przyjedzie SMS ZPRP 1 Płock. No to mamy nadzieję, że przyciągnie kibiców, no bo jest na co popatrzeć. Zresztą trenerka Chmielewska już teraz na tym etapie sezonu zauważa różnicę.
2: Bardzo mnie to cieszy. Jest coraz więcej kibiców. Słychać doping. Bardzo dobrze przy tym się gra. Kibice nas wspierają. Mamy naszą orkiestrę, która bardzo fajną robotę robi i naprawdę coraz lepiej to wszystko wygląda, więc nas tylko cieszy i motywuje jeszcze bardziej.
0: Ciężko z kolei przejść się na mecz panów, bo WKS Grunwald Poznań dalej czeka na swoją halę, dalej czeka, aż będzie dało się grać czy trenować przy Newtona, więc kolejny wyjazd ma za sobą. No i niestety kolejną porażkę. 20-26 to wynik spotkania. Jurand Ciechanów wyszedł na wysokie prowadzenie, bardzo wysokie prowadzenie od samego początku meczu. No bo dość powiedzieć, po kwadransie poznaniacy mieli zdobytego 1 gola. 8-1 to był wynik. To co prawda zaczęło się wyrównywać w dalszej części meczu, no ale ta przewaga już tak naprawdę nie została jakoś poważnie zredukowana. 13-8 do przerwy, 26-20 Jurand Ciechanów ostatecznie ogrywa WKS Grunwald Poznań, jeśli chodzi o to spotkanie. W tabeli, no, wygląda to tym razem nieciekawie, jeśli chodzi o panów, bo trzeba daleko, daleko zeskrolować.
1: Tak, no niestety poznański zespół na 14 miejscu, bez żadnego zwycięstwa, no i faktycznie ciężko będzie gdzieś tam wyżej się przebić, patrząc na to, co niestety aktualnie prezentuje drużyna. Natomiast liczymy na to, że być może kiedy wrócimy do gry w Poznaniu, to faktycznie te spotkania będą wyglądały lepiej.
0: Zwłaszcza, że detale często decydują, a te porażki raczej niskie, tam w większości jednym, dwoma punktami, no i tak to się wszystko zbiera. Pogoń Szczecin to będzie najbliższy rywal, zespół z miejsca czwartego, jakby nie patrzeć, znowu mecz na wyjeździe, to w najbliższą sobotę. Króciutko jeszcze o futsalu. Wiara Lecha Poznań już wskoczyła absolutnie na ekstraklasowe obroty, bo kolejny świetny mecz, 5-2 to wygrana nad AZS-em Uniwersytetem Śląskim, to spotkanie wczoraj się odbyło w hali na poznańskim Morasku. No i tutaj musimy pochwalić cały zespół, no bo te bramki się bardzo rozłożyły, jeśli chodzi o ten zespół. No i właśnie, tak naprawdę, poza tym, że AZS wyszedł na prowadzenie jako pierwszy w 7 minucie, no to później już pewne, coraz pewniejsze prowadzenie Wiary Lecha. Prowadzenie, które daje na ten moment 6 miejsce w tabeli Ekstraklasy, także dosyć pewną pozycję, jeśli chodzi o rywalizację, o playoffy, o pierwszą ósemkę, i mamy nadzieję, że to zostanie utrzymane. Teraz chwila oddechu. Następne spotkanie za 2 tygodnie, KKF Kazimierza Wielka, to będzie zespół, z którym Wiara Lecha się zmierzy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Sporting Club Afera. Olga Grumowicz nas realizowała w tej audycji, a przy mikrofonach byli
1: Julia Włodkowska
0: i Michał Rogoziński. Do usłyszenia.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Tu Radio Afera na 98,6 MHz. 3 minuty pozostały do godziny 19. Czas na serwis informacyjny.
3: Jacek Tobiański, zapraszam. W czwartek Sejm przyjął ustawę wprowadzającą w całym kraju zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Jeśli Senat przyjmie nowe przepisy, a prezydent Karol Nawrocki je podpisze, wejdą one w życie od 1 stycznia. Poznań nie rezygnuje jednak z planów wprowadzenia nocnej prohibicji na obszarze miasta. Jak poinformowała zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska, projekt uchwały w tej sprawie wpłynął dziś do Rady Miasta. W rozmowie z Radiem Poznań Pietrusik-Adamska wyraziła oczekiwanie, że radni zajmą się przepisami na najbliższym posiedzeniu. Obecnie ograniczenia pory sprzedaży alkoholu obowiązują na 5 poznańskich osiedlach.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
3: Pozostajemy w temacie prac Rad Miasta. Pod koniec września radni przyjęli nowy plan miejscowy dla osiedla Batorego. Ta decyzja przypieczętowała los pasażu Łopieńskiego. Na jego miejscu powstanie nowe osiedle. Część mieszkańców protestowała przeciwko planom dewelopera.
5: Protesty mieszkańców oczywiście pewnie mają różne źródła. Wiele osób przyzwyczaiło się do takiego zagospodarowania, jakie jest w tej chwili. No i taka racjonalna moim zdaniem obawa, którą bardzo poważnie potraktowaliśmy w trakcie procesu planistycznego, czyli obawa przed tym, że znikną placówki handlowe i usługowe, z tym, że właśnie rozwiązania przewidziane w planie gwarantują niejako, że te funkcje handlowe, usługowe na tym terenie pozostaną.
3: Tak protesty komentował przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania Łukasz Mikuła. Więcej w tym temacie na naszej antenie usłyszycie dzisiaj w magazynie reporterów, który zaczynamy już za trochę więcej niż godzinę. Naszym gościem będzie członek zarządu osiedla Piątkowo Północ, Przemysław Czechanowski. Audycję będzie można również śledzić w serwisie YouTube. Ochrona zwierząt, zmiany legislacyjne oraz współpraca na obszarze całej metropolii poznańskiej. To były główne tematy drugiej edycji Poznańskiego Kongresu Praw Zwierząt. Jak wskazała zastępczyni prezydenta miasta Poznania Natalia Weremczuk, miasto angażuje się w wiele inicjatyw na rzecz zwierząt.
6: Poznań 8 milionów złotych w budżecie przeznacza na ochronę praw zwierząt. Bardzo skutecznie działamy w procesie adopcyjnym dzięki działaniom pracowników schroniska poznańskiego, który w tym momencie nisko się kłania. Staramy się również działać prewencyjnie, stąd też programy chipowania, kastrowania zwierząt, ale wciąż, aby móc działać skutecznie, potrzeba nam jest zmian legislacyjnych.
3: Weremczuk przyznała również, że niezbędna jest współpraca na obszarze całej metropolii. Metropolia Poznań była również współorganizatorem kongresu, a samorządowcy z Poznania i ościennych gmin mogli przy jego okazji wymieniać się doświadczeniami.
4: O zdrowiu w Radiu Afera.
3: Liczba zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim od początku roku spadła w porównaniu z podobnym okresem rok wcześniej, podaje Sanepid. Od stycznia do końca września odnotowano około 49 tysięcy przypadków. W analogicznym okresie rok temu było ich prawie 60,5 tysiąca. Liczba hospitalizacji spadła natomiast z ponad 2100 do 1400, czyli o około 1/3. Warto wspomnieć, że wyjątkowo trudnym okresem był styczeń i luty, kiedy liczba zachorowań wyraźnie wzrosła porównując z 2025 rokiem. Sanepid zaznacza, że może ona jednak wzrosnąć w najbliższych miesiącach. To był ostatni dzisiejszy serwis informacyjny. Na następne zapraszamy jutro od 6:57. Miłego wieczoru.
7: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
9: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
10: Poniedziałek, godzina 21.
11: W każdy wtorek o 20.
12: Kowboje na falach,
13: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
11: Zapraszają
12: Bolo,
11: Lolo i Jolo.
4: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
14: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
15: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski
16: i Alek Gaducewicz.
15: Dzisiaj mamy Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera. Będą nowości, będzie kalendarium, będzie również konkurs i będzie wywiad.
16: Będzie wywiad z Palmowskim za jakiś czas, więc zostańcie z nami. Ja w ogóle chciałem ci powiedzieć, Mati, że bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy razem, bo mieliśmy przerwę od siebie. Chyba 3 miesiące się tutaj w studiu nie widzieliśmy. Co zaskoczyło cię przez ten czas, co odkryłeś w ostatnim czasie, co możesz mi polecić?
15: Ojeju, to jest takie ciężkie pytanie, myślę, żeby dostać je na głowę, bo myślę, że dużo takich rzeczy było, trochę nowości, trochę starości, ale myślę, że jest singiel, który w ostatnich nowościach bardzo mi się spodobał, czyli poznański zespół Tytus Gaming i ich Schody, który jest zresztą też w nowościach w Radio Afera, i posłuchajmy go, jak on brzmi.

0: Siemanko, to był właśnie Tytus Gaming, a my wracamy z naszą audycją. Już niedługo, bo my fajny festiwal na mapie Polski, Inside Seaside. Jest to festiwal organizowany chyba przez tych samych ludzi, co organizują męskie granie w Gdańsku oraz festiwal See You. I jest to taki festiwal, bym powiedział, który szuka zagranicznych gwiazd, które mogą wystąpić w Polsce, ale z takiej sceny alternatywnej.
1: Byłeś na którejś z edycji?
0: Nie, ale byłem kiedyś na CU właśnie.
1: Ja byłem 2 lata temu i mogę polecić słuchaczom. Byłem na Idols między innymi, więc był to jeden z lepszych koncertów w moim żywocie.
0: Gruby temat, no zresztą nie dziwię się, Idols chyba ma fajną energię taką koncertową. No a w tym roku właśnie będzie między innymi to, co mi się rzuca w oczy, to Maruja z bardzo fajnym tegorocznym, zeszłorocznym albumem, nie pamiętam. Oni mieli w zeszłym roku wystąpić.
1: Tak, zeszłorocznym.
0: Tak, w zeszłym roku mieli wystąpić chyba na tym festiwalu, ale anulowali ten koncert z powodów jakiś, nie pamiętam jakich. Będzie też Knickup Editor's Goat, więc fajna, myślę, obstawa i my posłuchajmy sobie Knickup, ale zanim, no to mamy do wygrania wejściówki, 2 pojedyncze na ten festiwal, więc jak ktoś jest chętny pojechać do Gdańska 13 i 14 listopada, to wysyłajcie SMS-y na 7248, w treści wpiszcie afera.gdańsk, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, kogo z line-upu Inside Seaside 2026 chciałbyś zobaczyć na żywo i dlaczego właśnie ten artysta. Przekonaj nas swoim wyborem.

Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy razem z VAT. Powtarzam, numer to jest 7248. No i rozwiązanie konkursu będzie dopiero 19 października, czyli za tydzień, podczas audycji Aferyt przed godziną 20, ponieważ no jest to całkiem fajny konkurs, więc dajmy się wyżyć większej ilości ludzi, dając im więcej czasu i możecie się bardziej zastanowić. No a ja powiem, że chyba zespół, który bym wybrał, to jest Knick Up, ponieważ mają taką buntowniczą hip-hopową energię, jaką bardzo lubię na koncertach, więc posłuchajmy sobie tego zespołu i utworu Fenian.

To był Knick Up, którego możecie zobaczyć na Inside Seaside. Przypominam, aby wygrać wejściówkę jedną z dwóch, wyślijcie SMS-a na 7248, w treści wpiszcie afera.gdańsk, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, który zespół z line-upu Inside Seaside najbardziej byś chciał zobaczyć na żywo i dlaczego właśnie go. Przekonaj nas swoim wyborem. Koszt takiego SMS-a to 2,46 zł razem z VAT. Rozwiązanie konkursu 19 października, czyli za tydzień pod koniec tej samej audycji co dzisiaj, czyli Aferytmu. A my przechodzimy dalej. No i już powoli zbliża się do nas 19:15, więc czas na stały punkt programu.

Płytą, a w zasadzie epką tygodnia jest Oli i Incredibly Soft Spoons. Po kilku latach przerwy Oli otwiera zupełnie nowy rozdział swojej twórczości. Właśnie ukazał się jej najnowszy mini-album, który stanowi zapis powrotu artystki do pisania piosenek i odzyskiwania własnego głosu. Wydawnictwo zamyka okres artystycznego milczenia, przynosząc utwory pełne przestrzeni, oddechu i emocjonalnej precyzji. A punktem wyjścia dla całego materiału była przeprowadzka i moment życiowego zawieszenia, w którym Oli rozważała całkowite porzucenie tworzenia muzyki. Tytuł wydawnictwa nawiązuje do dialogu z kultowego filmu Matrix. Zamiast jednak radykalnie stwierdzić, że łyżka nie istnieje, artystka wyobraziła sobie opuszczony przez nią dom pełen miękkich łyżek. Dowodów na to, że przeszłość wciąż istnieje, ale traci swoją pewność i stary kształt. To właśnie z tej drobnej, bardzo plastycznej metafory zrodził się impuls, by po latach ponownie spróbować wyrazić siebie przez dźwięk. Taka piękna historia stoi za tą epką, a teraz posłuchajmy utworu 100 Songs.

0: 100 songs z epki tygodnia od Oli, a w naszym studiu jest już dzisiejszy gość, czyli Palmowski. Witaj.
1: Cześć, dzień dobry, wieczór.
0: Wydałeś w zeszłym miesiącu epkę, która nazywa się Łysy łeb pełen głupot i słuchając jej od razu, no trudno nie zauważyć, że masz bardzo pozytywne podejście do życia. Powiedz, jak to robisz, skąd czerpiesz tę energię, którą potem tak skutecznie przelewasz na papier?
1: Myślę, że czerpię ją najbardziej z drogi do celu. Nie z samych celów, ale po prostu z drogi. No i nie wiem, staram się żyć chwilą i wydaje mi się, że całkiem nieźle udaje mi się zauważać świat dookoła. Stąd ta cała radocha. Kocham świat po prostu.
0: Tak, i to czuć. A właśnie jak o tej drodze wspominasz, to rozmawialiśmy przed naszym wejściem, że twoja droga była dosyć zawiła i ciekawa. Możesz nam trochę opowiedzieć o tym, jak doszło do tego, że dzisiaj robisz rap?
1: Jak do tego doszło? W sumie do końca nie wiem, ale wiem jakby, gdzie się to wszystko zaczynało, nie? No bo rapsy przyszły tak naprawdę z 5-6 lat temu, kiedy napisałem trochę dla jaj jakiś numer o imprezie, na której byłem, natomiast wcześniej przechodziłem przez bardzo różne gatunki muzyczne, między innymi glam rock, hard and heavy.
0: I to jest fascynujące.
1: Hell yeah, leginsy w panterkę, wiesz, podarte koszulki, Kiss. Nawet mieliśmy cover band Kiss przez na jeden koncert. Yeah. No, a później trochę elektroniki się pojawiło, jakiegoś indie rocka, indie popu i te rapsy przyszły gdzieś tam trochę z przypadku, ale dobrze się tutaj czuję, bo jakby wokalnie jest to dość łatwe dla mnie.
0: A wcześniej grałeś, tak? Nie śpiewałeś?
1: Wcześniej śpiewałem w jednym zespole, w tym indie rockowym, a to były moje pierwsze jakieś wokalne próby. To tak low-key się pochwalę, że pierwszy koncert z tym zespołem Cold the Sun zagraliśmy na openerze.
0: Wow.
1: Ja to nie wiem w ogóle jakim cudem, ale po prostu napieprzałem tam dużo maili do organizatorów i w końcu się zgodzili. No,
0: no to obyśmy jeszcze tutaj zobaczyli ciebie na openerze jako Palmowski, a zanim to może powiedz, gdzie można cię zobaczyć w najbliższym czasie, a najlepiej jak w Poznaniu.
1: W najbliższym czasie będę w 8 miastach w Polsce. W Poznaniu będę, kurde, nie pamiętam, chyba 24 października.
0: No, też mi się tak kojarzy.
1: Zaraz sobie to możemy potwierdzić. Natomiast będę grał w Domu Technika. I to będzie jeden właśnie z koncertów promujących epkę Łysy łeb pełen głupot, tą najnowszą. No i będzie śmiesznie. Przygotowałem niesamowicie zabawny strój na ten występ. Tak, 24 października będę w Domu Technika.
0: Czyli już niebawem aferowicze. Na pewno pojawi się konkurs na ten koncert, więc bądźcie z nami albo obserwujcie profil Palmowskiego i on na pewno da wam znać, że takie wejściówki będą do wygrania. I może posłuchajmy sobie pierwszego utworu, czyli Esperame Cabron.
1: Un poquito, Perico.

0: Esperame Cabron od Palmowskiego, który ze mną w studiu. Powiedz, Maciej, skąd te hiszpańskie naleciałości, te inspiracje?
1: A to z moich wojaży po Meksyku. Kiedyś lubię generalnie podróżować i podróżować w niskim budżecie. Biorę wtedy ze sobą jeden plecak podręczny ze 100 dolarów i jadę w świat z biletem w jedną stronę. No i między innymi ten Meksyk się pojawił na mapie świata. Dwa razy udało mi się odwiedzić ten kraj. I dużo tam przygód przeżyłem autostopowych. Generalnie wszystko, co jest w tym numerze, to jest real talk.
0: O właśnie o to też chciałem cię spytać. Opisujesz tutaj bardzo dużo zawiłych, ciekawych, trochę szalonych historii. Zwłaszcza zapadła mi w pamięć ta z utworu Wszyscy to śnimy z nowej epki. Czy te historie wszystkie faktycznie ci się przydarzają? Czy obserwujesz je u swoich ziomków? A może je po prostu mieszasz z własną fantazją? I jak u ciebie wygląda ten storytelling? Na czym to bazujesz?
1: Zazwyczaj bazuję na swoich doświadczeniach, ale część z nich, na przykład ten utwór, o którym wspomniałeś, Wszyscy to śnimy, jest to moje doświadczenie, ale ze snu.
0: Tak, no
1: po prostu
0: właśnie,
1: przyśniło mi się to.
0: Na końcu właśnie chyba o tym też wspominasz, prawda? Że to nie miało miejsca.
1: Tak, no jest tam taki fragment. Cały numer jest trochę luźny, o jakiejś takiej zwariowanej historii, a końcówka jest bardziej refleksyjna, gdzie po prostu daje znać, że hej, a może się lepiej obudzić, może my to wszyscy śnimy, co jest dookoła nas.
0: Tak, może życie to jeden wielki sen we śnie, jakby powiedział David Lynch, czy Palmowski. Dobrze, a jakie masz dzisiaj podejście do bycia łysym? Skoro nazwałeś epkę Łysy Łeb Pełen Głupot, wcześniej, jak już opowiadałeś, grałeś w zespole glam metalowym, co też często się nazywa hair metalem. W tym zespole chyba trzeba mieć długie włosy, bardzo wyeksponowane, najlepiej pofarbowane i takie tapirowane.
1: Hell yeah.
0: Jak się dzisiaj z tym czujesz? Bo ten kawałek to jest dla mnie taka bardzo fajna gloryfikacja i afirmacja bycia łysym. Wymieniasz w tym utworze tak liczne zalety tej jakże ergonomicznej fryzury, że no aż może człowiek pozazdrościć, jak nie jest łysy. Z czego to się
1: super,
0: wzięło?
1: No to chodziło trochę z tym numerze. To się bierze z tego, że ja się zawsze bałem strasznie obciąć te włosy. Całe życie po prostu obiecywałem sobie, jak grałem w tych glamrockowych bandach, że ja nigdy ich nie zetnę. No i gdzieś tam, wiesz, postępująca linia wstecz spowodowała, że stwierdziłem, że dobra, no spróbuję. I okazało się, że to jest mega fajne, mega cool, bardzo wygodne. Ja w tym momencie, stary, używam tylko szarego mydła. Żadnych szamponów, żadnych odżywek, wiesz, lakierów do włosów czy coś. Ja kiedyś walczyłem trochę, w sensie walczyłem. No tak, no nie będę ukrywał. Trochę gdzieś tam, wiesz, próbowałem maskować jakieś niedoskonałości. Czuję, że też dodało mi to dużo pewności siebie. Ta łysa czacha, że już jak wychodzę, wieje wiatr, to nic tam nie poprawiam, tylko mam po prostu to w nosie.
0: I to jest piękne. Ja naprawdę, ten kawałek jest bardzo frywolny, strasznie zabawny, ale przy tym wszystkim on ma świetne przesłanie, moim zdaniem, takie skłaniające do tej akceptacji i afirmowania siebie w takim, jakim się jest po prostu, więc zaraz sobie posłuchamy tego świetnego utworu. No w ogóle jeszcze trzeba wspomnieć, że jak ktoś jest przystojny, no to najbardziej przystojny jest łysy.
1: No, podajmy przykład Pitbulla na przykład, no, który by the way niedawno nagrał numer z Kiss.
0: Tak jest, więc zanim jeszcze ten kawałek, przypomnimy, że Palmowskiego i jego piękną, łysą glacę można spotkać już 24 października w Domu Technika.
1: Tak jest, zgadza się, zapraszam bardzo serdecznie, będzie mocny ogień.
0: To na pewno i zapraszamy was, słuchacze, i jak już powtarzam, że też na pewno będą wejściówki do wygrania dla was. A teraz utwór tytułowy z epki Palmowskiego, czyli Łysy Łeb Pełen Głupot. Dzięki za rozmowę, Maciej.
1: Dziękuję bardzo.

0: Mogę już stąd wyjść? Jest mega niewygodnie. Halo?
1: Możemy jeszcze dodać, że oprócz wyjściówek na koncert, mamy też płyty Palmowskiego, czyli Łysy Łeb Pełen Głupot. Mam teraz przed oczami jedno takie wydanie i jeśli chcecie je po prostu dostać, no to wysyłajcie SMS-y albo piszcie na maila do mnie na przykład, czyli arkadiusz.gaducewicz@afera.com.pl i słyszymy się zaraz. Mateusz, masz jakąś nową propozycję?
2: Tak, przechodzimy dalej i będzie teraz nowość od szczecińskiego zespołu Lochy i Smoki, Mistyka. Posłuchajmy.

0: Mistyka i Lochy i Smoki. To jest najnowszy ich singiel. W sumie nie wiem, co tu więcej o tym powiedzieć. Całkiem fajny i przyjemny, czekamy na więcej. Myślę, z tego co kojarzę, to jest ich pierwszy singiel od dłuższej przerwy, więc myślę, że może być z tego całkiem coś ciekawego. Co ciekawe, właśnie nie ma tu takiego screamo śpiewania, że i nagle jest tylko tak był bardziej taki właśnie emo, bym powiedział, ten utwór.
1: Mógłbyś zostać screamo wokalistą.
0: Wiesz co, jestem ze Szczecina, tam jest dużo takich, więc... ale nie identyfikuję się chyba z tą sceną aż tak. Ale idziemy dalej i teraz będzie w sumie najnowszy album zespołu Gila Band pod tytułem Pugnello. Jest to taki noise rockowy zespół, który w sumie odkryłem razem z tym albumem. Pochodzi z Irlandii. No i jakby mega się odbił dobrze ten album w jakby przemyśle muzycznym, więc myślę, że posłuchajmy, co mają do nas do zaoferowania w utworze Alogia.

0: To był właśnie Gila Band i Alogia. No taki trochę mroczny klimat, bym powiedział, trochę taki, jak to było w utworze Kur, krytyk, ale no, się zesrał.
1: Chyba mam odpowiedź na pytanie, co polecasz mi z ostatnich nowości, bo to pierwsza zagraniczna w ogóle piosenka, która dzisiaj poleciała. I ja mam teraz coś dla ciebie w zamian. Mało ostatnio słuchałem, jak mam być szczery, nowej muzyki. Byłem bardzo zaaferowany własną audycją autorską i trochę nawet powiem ci szczerze, że popadłem w lekką retromanię, prowadząc nostalgię lat 10. i potem było aż odświeżająco przypomnieć sobie, że cały czas wydawana jest muzyka i trochę znowu poszukać tych nowości. I trafiłem na jedną perełkę. Nie wiem, czy znasz zespół Garriers z Irlandii.
0: Nic mi to nie mówi,
1: jest,
0: ale...
1: Jest to kapela, która wywodzi się z tej współczesnej fali bardzo kreatywnych i świeżych zespołów rockowych z Irlandii, takiej fali post Fontaines DC. Też, a w sumie Nick Up dzisiaj puszczaliśmy, oni też są wywodzą się z tej irlandzkiej sceny. 25 września ta kapela wydała swój drugi album Nobody's Coming to Save You i to połączenie irlandzkich tego irlandzkiego rock'n'rolla z tym postpunkiem w stylu brexitowskim, do którego nas przyzwyczaiły takie kapele jak Idols i tym podobne, bardzo mnie tutaj urzekło i powiem szczerze, że jest to zespół, jest to dawno nie zaskoczył mnie tak zespół rockowy współczesny jak właśnie Garriers, więc polecam wszystkim tę płytę, a teraz kawałek Waiting for Fisher.

0: Waiting for Fisher od kapeli Garriers, czyli świeża, post-punkowa, rock'n'rollowa energia z Irlandii. Tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje największe odkrycia zza morza.
1: No, pretty cool bym powiedział, jakby bardzo fajny kawałek. No, ale teraz totalnie zmienimy klimat, bo ostatnio jakby... Patrzę sobie, co tam w trawie piszczy, czego ludzie słuchają. I ostatnio popularny stał się album Tina Shea, Popstar. Jest to w sumie właśnie taki, bym powiedział, gwiazda popowego już formatu wręcz, ale co w sumie jest niepodobne, myślę, do tej audycji, w sumie do naszych aferytmów, do tej muzyki, której słuchaliśmy. No tak... Patrząc, co w trawie piszczy, czego ludzie słuchają, przesłuchałem i bardzo mi się spodobało takie nowoczesne, alternatywne R&B, trochę popowe, ale bardzo fajne, więc myślę, że możemy posłuchać Empty Stadium.

0: Jak ci się podobało Tinasze?
1: Bardzo ładne. Tak kojarzy mi się z Oklu na przykład. Taki no, nowoczesne, trochę zimnofalowe. Nie zimnofalowe, po prostu zimne. R&B. Bardzo ładne. Myślę, że...
0: No właśnie takie siup bym powiedział, jak to było w pewnej reklamie. No i jakby... Jest to jeden w sumie z najpopularniejszych, jak tu patrzę na streamingach, jeden z najpopularniejszych w sumie wykonawczyni teraz, więc całkiem fajnie.
1: Naprawdę?
0: Myślę. Tak, 263 wow. Na świecie.
1: Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo można być jednym z najsławniejszych artystów na świecie, a my możemy o nich nie mieć pojęcia.
0: To jest też mega ciekawe.
1: To śmiesznie pokazuje, w jakich bańkach żyjemy, prawda?
0: Tak, ale my chyba żyjemy w specyficznej bańce, myślę tutaj. Wiesz, jakby z drugiej strony dla nas jakieś oczywiste rzeczy są dla ludzi, którzy znają całą pewnie 500-kę totalnie nieoczywiste, co nie?
1: Teraz zagramy z kolei coś bardzo oczywistego.
0: Przynajmniej nam się tak wydaje.
1: No właśnie.
0: Tak, ale jakby...
1: Dla naszej bańki jest to wręcz klasyk i kamień milowy. Mamy rocznicę wydania tej płyty, która, jak dobrze pamiętam, w 69?
0: Tak, dobrze, bardzo dobrze. Dokładnie rocznica była w sobotę. Mamy tu na myśli płytę King Crimson i w sumie ich najpopularniejszą, mi się wydaje.
1: Pierwszą
0: płytę.
1: I najbardziej znamienitą.
0: Tak, ze świetną okładką.
1: Tak, okładka przeszła do historii już i kiedy widzisz ją na koszulce przechodnia, no to wiesz, że masz do czynienia z bardzo dystyngowanym słuchaczem inteligentnej i ambitnej muzyki.
0: Tak, a w sumie nigdy nie widziałem nikogo w takiej koszulce, nie są popularne. Chyba no, nie ma zbyt inteligentnych ludzi. Żartowałem.
1: Narosło wokół tego zespołu dużo takich... takich stereotypów, że King Crimson jest dla takich właśnie snobów trochę. Ale no trochę... Trochę nie lubię tej łatki, no bo ta pierwsza płyta zwłaszcza, no to nie jest muzyka jakaś mega trudna w odbiorze. Ja poznałem ten zespół, jak miałem może z 13 lat i dla mnie to była muzyka, gdzie próg wejścia był dla mnie zerowy. Na początku te utwory brzmiały dla mnie jak kołysanki, potem utwór Epitaph stał się przez pewien moment chyba takim jednym z ważniejszych utworów w moim życiu. Pamiętam, że jako nastolatek grałem kawałki z tej płyty na gitarze i mam olbrzymi sentyment do tej płyty, także też nie uważam się przy tym za jakiegoś olbrzymiego znawcę ambitnej muzyki, ale no to już narosła taka legenda i taka otoczka wokół ekipy Roberta Fripa. Może słusznie, może nie.
0: Bardzo melodyczna muzyka. Ja myślę, że wszystko, co jest melodyczne, to nie jest dla snobów już.
1: Może tak, a w zasadzie to naprowadziłeś mnie tutaj, no bo w zasadzie King Crimson dopiero potem zrobiło się takie bardzo elitarne, kiedy grali ciężko i bardzo nieprzystępnie. A pierwsza płyta, no to kurczę.
0: No nie, no to myślę, że to... Bardzo przystępne rzeczy, ale w sumie musimy już kończyć, bo utwór jest długi, więc w sumie wsłuchajmy się i sami sobie ocencie. A my dziękujemy za audycję.
1: Tak, bardzo dziękujemy za uwagę. Realizował nas Szymon Dopierała, a przed mikrofonami
0: Mateusz Karłowski
1: i Arek Gaducewicz. Miłego wieczoru.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
8: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
9: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
10: I już 2 minuty po godzinie 20, więc streszczamy się, co w magazynie reporterów dzisiaj, 12 października 2026 roku. Na początek przeniesiemy się na północ stolicy Wielkopolski, dokładniej na Piątkowo, ponieważ tam pasaż przy ulicy Opińskiego decyzją radnych będzie likwidowany. Po długiej dyskusji podczas ostatniej sesji radni przyjęli plan zagospodarowania, który umożliwia deweloperowi postawienie bloków w miejscu centrum handlowego, które jest teraz. O tym będzie w naszym materiale, więc też, ale o tym będzie również w naszej rozmowie, bo naszym gościem będzie nie kto inny jak Przemysław Czachanowski z zarządu osiedla Piątkowo Północ. A w drugiej części magazynu trochę zmienimy temat.
11: Dokładnie. Tematem drugiej rozmowy będzie kampania Dzieciństwo Mocy bez Przemocy, która jest coroczną ogólnopolską akcją mobilizującą całe społeczeństwo do zapobiegania krzywdzeniu dzieci oraz podejmowania działań na rzecz budowania bezpiecznego dzieciństwa, które daje dziecku moc. Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajową Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. Do tej pory kampanię wsparło wiele znanych osób, m.in. Jakub Gierszał, Marta Żmuda-Trzebiatowska czy Sonia Bohosiewicz. Ale tak naprawdę każda i każdy z nas może wesprzeć tę kampanię. Wystarczy wejść na stronę dzieciństwobezprzemocy.pl, podać swój adres mailowy. W newsletterze w trakcie trwania kampanii wysyłane są praktyczne informacje i konkretne sposoby działania. O szczegółach tej kampanii oraz o statystykach dotyczących krzywdzenia dzieci w Polsce porozmawiamy ze specjalistką do spraw badań, panią Justyną Szołajską,

0: Rada Miasta Poznania pod koniec września przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Piątkowa Północ. Oznacza to, że dni pasażu handlowego przy ulicy Opińskiego wydają się już policzone. W tym miejscu powstaną nowe budynki mieszkalne, a sprawa wzbudziła i wzbudza wciąż duże emocje i protesty mieszkańców osiedla. Dlaczego domagali się oni pozostawienia sklepów na tym terenie i jak na ich zarzuty odpowiadają przedstawiciele większości w Radzie Miasta? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w materiale Jacka Dobieńskiego.
1: Chociaż likwidacja pasażu przy ulicy Opieńskiego zaczęła się już wiosną, to część mieszkańców do końca walczyła o jego pozostawienie.
2: Rada osiedla podjęła również uchwałę, która negatywnie odnosi się do likwidowania funkcji usługowej tego terenu. Nie tego budynku, bo on uległ dekapitalizacji, ja się zgodzę, tak? Ale funkcji. To jest niesamowicie ważna funkcja, nie tylko dla Sobieskiego, Batorego, ale nawet dla Moraska. Setki mieszkańców Moraska, jedyne połączenie z centrum handlowym, to mają z tym centrum.
1: Nie udało się. 29 września Rada Miasta przyjęła uchwałę, która przypieczętowała los centrum

0: handlowego. Na jego miejscu powstanie prawie 500 nowych mieszkań. Uchwalony plan przewiduje również, że 1/3 terenu będzie stanowiła zieleń. Zabudowa zostanie ograniczona do 6 kondygnacji. Projekt poparli radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Przeciwny był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz radni Przemysław Plewiński i Adam Szabelski.
1: Dziwię się radnym Koalicji Obywatelskiej, że nie mając absolutnie wiedzy, o co chodzi mieszkańcom, postanowili zagłosować za tym, żeby deweloper mógł robić tutaj co chce. Trzeba powiedzieć, że mieszkańcy są bardzo zdenerwowani i tą decyzją powiedzieli, że będą pamiętać o tym przy najbliższych wyborach.
0: Mówiła radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielity. Tak sprawę widzi natomiast przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Mikuła.
2: Protesty mieszkańców oczywiście pewnie mają różne źródła. Wiele osób przyzwyczaiło się do takiego zagospodarowania, jakie jest w tej chwili. No i taka racjonalna moim zdaniem obawa, którą bardzo poważnie potraktowaliśmy w trakcie procesu planistycznego, czyli obawa przed tym, że znikną placówki handlowe i usługowe, z tym, że właśnie rozwiązania przewidziane w planie gwarantują niejako, że te funkcje handlowe, usługowe na tym terenie pozostaną.
0: Skąd taka determinacja mieszkańców, aby obronić pasaż? Chodzi o znaczenie tego budynku. Mieścił się tam hipermarket, apteka, drogeria, kiosk oraz inne sklepy i punkty usługowe.
3: Pasaż Opiński to niezwykła działka budowlana. To tętniące życiem do tej pory serce handlowo-usługowe całego Piątkowa. Od ponad ćwierć wieku to właśnie tam mieszkańcy, seniorzy, rodzice z dziećmi robią codzienne zakupy bez konieczności wyprawiania się do odległych centrów handlowych.
0: Mówił członek Spółdzielczej Rady Osiedla Batorego Grzegorz Hałuszko. Zwolennicy zachowania pasażu podnoszą argument, że budowa bloków mieszkalnych doprowadzi do większego obciążenia infrastruktury, szczególnie tej transportowej.
1: Wejście do Pestki będzie już graniczyło z cudem, tak właściwie tylko osoby, które będą wsiadały na pętli Sobieskiego, będą w stanie wejść do tramwaju, bo jest już problem z wejściem już na ulicy Krupińskiego, czyli dwa przystanki dalej. Nie wiem, dlaczego miasto nie chce tego wziąć pod uwagę.
0: Mówiła radna Ewa Jemielity. Radny Łukasz Mikuła nie podziela jej obaw.
2: Inwestor weźmie na siebie przebudowę układu drogowego, w szczególności bardzo problematycznego skrzyżowania Opieńskiego u Multowska. Tam w tej chwili jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, gdzie z trzech kierunków dość intensywny ruch się spotyka. I tam powstanie rondo, które bardzo usprawni ruch nie tylko dla osiedla Batorego, ale w ogóle dla północnej części Poznania. To jest ważna rzecz. Co do samego szybkiego tramwaju, być może faktycznie jest to rzecz, którą trzeba będzie w jakiś sposób wzmocnić, jeśli chodzi o częstotliwość w godzinach szczytu. Na ile to będzie możliwe technicznie, myślę, że jeszcze pewne rezerwy tam pozostały.
0: Duże kontrowersje budzi kwestia zmiany przeznaczenia terenu. Kiedy deweloper nabył pasaż w 2020 roku, budynek i teren wokół niego miały przeznaczenie handlowo-usługowe. 3 lata później przyjęte zostało studium zagospodarowania przestrzennego, które wskazało możliwość zmiany zastosowania na zabudowę mieszkalną.
2: Szukając niejako odpowiedzi na pytanie, gdzie mogą w Poznaniu powstawać nowe mieszkania, dobrze jakby nie powstawały na terenach, gdzie nie ma infrastruktury, planiści dostrzegli, że te centra handlowe lat 90., gdzie one z reguły mają postać dużej parterowej hali i wielkiego naziemnego betonowego parkingu, są jednocześnie bardzo dobrze położone w strukturze miasta, bo często tuż przy liniach tramwajowych, w ramach osiedli, gdzie jest ta infrastruktura też społeczna, chociażby szkolna czy przedszkolna. I tę zmianę wprowadzono nie dla jednej działki, nie dla jednego inwestora, tylko w studium de facto wszystkie takie centra handlowe otrzymały kierunek przeznaczenia, a jeszcze niewłaściwe przeznaczenie, właśnie mieszkaniowo-usługowe.
0: Mówił Łukasz Mikuła.
2: Przeznaczenie nie zmieniło się w 2023 roku. Przeznaczenie zmienia się dopiero wraz z wejściem w życie planu miejscowego, czyli tak naprawdę dopiero teraz.
0: W argumenty radnego Koalicji Obywatelskiej nie wierzą przeciwnicy likwidacji pasażu, którzy uważają, że na działania w kwestii zmiany przeznaczenia terenu na Piątkowie mógł naciskać deweloper.
3: Deweloper doskonale wiedział, co kupuje. Nabył teren przeznaczony pod usługi i handel, a nie pod wielorodzinne blokowisko. Jak to się stało, że zaledwie 3 lata później nagle podjęto kroki zmierzające do drastycznej zmiany przeznaczenia tego terenu na cele mieszkaniowe? Kto i dlaczego postanowił pójść na rękę prywatnemu inwestorowi, zdejmując z niego ryzyko biznesowe i dając mu w prezencie gigantyczny wzrost wartości działki kosztem tysięcy mieszkańców?
0: Mówił Grzegorz Hałuszko.
1: Miasto Poznań powinno było zmienić te uwarunkowania przed sprzedażą tego gruntu, przed ruchami, jakimiś transakcjami.
0: Mówiła radna Ewa Jemielity. Plany dewelopera przewidują przeznaczenie części przestrzeni na handel. Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości nie wierzy jednak w te zapewnienia.
1: Słynne są te tak zwane miasta 15-minutowe, wśród których można w ciągu 15 minut załatwić swoje sprawy. I właśnie ten pasaż Opieńskiego taką funkcję idealnie wypełniał. No teraz niestety tego nie będziemy mieli. Te bajki o tym, że jakiś handel wielkopowierzchniowy będzie gdzieś tam w parterze budynku, to on oczywiście będzie, no ale tylko dlatego małego, że się tak wyrażę, Jerzy Fyrtla.
0: Przeciwnicy działań dewelopera kwestionują także założenie, że na osiedlu faktycznie powstanie około 500 mieszkań.
1: Nie wiadomo, ile ich w końcu docelowo będzie, bo mogą się pojawić mikroapartamenty, bądź te tak zwane akademiki.
0: Mówiła radna Ewa Jemielity. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej odpiera zarzuty.
2: Rzadko kiedy jest przerabianie na mikrokawalerki mieszkań świeżo oddanych. Raczej z tym do czynienia mamy często w starszej zabudowie kamienicznej, gdzie naprawdę duże mieszkania są dzielone na mniejsze.
0: Kto miał rację w tej sprawie? Czy obawy części mieszkańców okazały się uzasadnione? To pokaże przyszłość. Dla magazynu reporterów Radia Afera, Jacek Dobiański.
4: I czas na pierwszą rozmowę w magazynie reporterów oczywiście. Przemysław Czechanowski, członek zarządu osiedla Piątkowa Północ, jest na linii telefonicznej. Dzień dobry panie Przemysławie, a raczej dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu.
4: Na początek zaczniemy od decyzji Rady Miasta, bo ta decyzja ostatecznie przesądziła o losie pasażu Opieńskiego. Jak mieszkańcy Piątkowa Północ reagują na tę uchwałę? Jest smutek na pewno, domyślam się. Również takie, czy też inne emocje towarzyszą? Czy po miesiącach protestów tutaj taka rezygnacja?
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, przepraszam, inne emocje, tak? To no, smutek to mało powiedziane. Przede wszystkim jest to gniew, jest to ogromne rozczarowanie. No, mówi się nam bardzo często, że żyjemy w państwie demokratycznym, że samorządność to jest ta część, która nam się najbardziej w tych 30 latach udała. Tymczasem, jak pan wie, mieszkańcy zrobili absolutnie wszystko na każdym etapie, żeby pokazać swój sprzeciw wobec planów dewelopera. Natomiast urzędnicy, radni, absolutnie każdy organ tego miasta był głuchy na te apele.
4: To prawda, można się z tym zgodzić. Czy pan uważa, że radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, bo tak naprawdę zapadła głosami radnych ta decyzja w większości, zignorowali państwa?
5: No, nie da się ukryć, tak? No, jeżeli, panie redaktorze, były konsultacje społeczne przy opracowywaniu tego planu, gdzie na sali siedziało kilkaset osób i wśród tych osób dosłownie nie było ani jednej osoby, która się była skłonna zgodzić z propozycją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Jeżeli radni niektórzy byli również tam obecni, słyszeli, widzieli, no to są dorosłymi ludźmi i potrafią, myślę, wyciągnąć konsekwencje z tego, co widzieli.
4: Grzegorz Hałuszko z Rady Osiedla Batorego podkreślał, że ten pasaż był sercem handlowym dzielnicy od ponad ćwierć wieku. Właśnie, jak teraz to będzie wyglądać, jeżeli, bo do końca tego roku, z tego co wiem, funkcjonuje ten pasaż na Opieńskiego, przynajmniej ten główny sklep, ten market, czy ta funkcja usługowa w tamtym rejonie po prostu, no, może nie wymrze, ale no, będzie utrudniona strasznie.
5: No to powiedzmy sobie wprost, że nie do końca tego roku. Niestety deweloper oszukuje na każdym etapie. Oszukał także Kaufland Polska, ponieważ wstępnie obiecywał, że pozwoli na funkcjonowanie tego sklepu do końca tego roku. Natomiast sygnały, które my mamy od załogi pracującej w Kauflandzie, i to, jak to wygląda obecnie, nie wiem, czy pan tam był i widział to, że ten sklep faktycznie już jest zlikwidowany, to termin, który usłyszałem od pracowników Kauflandu, to jest 24 listopada.
4: Czyli to jeszcze będzie przed końcem roku.
5: Tak, zdecydowanie przed końcem roku, przed okresem świątecznym. Pewnie z tego powodu, żeby ten okres świąteczny nie był realizowany tutaj, żeby się nie przeciągnęło ewentualnie na styczeń ta kwestia z prowadzką Kauflandu.
4: W naszym materiale radna Ewa Emility ostrzegała, że z powodu tej nowej inwestycji budowy blisko 500 mieszkań na tamtym terenie, wejście na stację Kurpińskiego będzie graniczyło z cudem. Czy to jest przemyślane? Bo jeżeli, no teraz tak naprawdę mi się wydaje, że linia PST jest już tak naprawdę na granicy tej wytrzymałości. Czy zdaniem państwa ten argument, że pasażerowie wsiadający na dalszych przystankach linii PST już teraz mają problem z wejściem do tramwaju w godzinach szczytu, czy w pana ocenie komunikacja miejska na Piątkowie udźwignie tak naprawdę ten duży przyrost liczby mieszkańców, który na pewno po tej budowie tych mieszkań będzie?
5: Tak jak mówiłem, panie redaktorze, na sesji Rady Miasta, która w czasie przyjmowania tegoż planu, absolutnie nie wyobrażam sobie, by ten układ komunikacyjny, który mamy obecnie, mógł pomieścić dodatkowe liczby mieszkańców. A powiedzmy sobie wprost, żeby to jeszcze bardziej głośno wybrzmiało, to nie jest jedyna inwestycja na Piątkowie. Skończy się właśnie inwestycja wzdłuż ulicy Lechickiej.
4: Tak.
5: Kończą się inwestycje z drugiej strony na rogu Lechickiej i Obornickiej. Za chwilę ruszą także inwestycje wzdłuż ulicy Mateckiego. Deweloperzy mają także wykupione inne działki, które w tej chwili nie są zabudowane blokami na terenie Piątkowa. I w ciągu najbliższej dekady ja tak szacuję, że lekko licząc przybędzie nam kolejny 10 tysięcy mieszkańców. Nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby te osoby pomieściły się w szybkim tramwaju.
4: Czyli tak naprawdę są to inwestycje realizowane bez pomyślunku nad tym, jak to będzie wyglądać komunikacyjnie.
5: To jest więcej to, co wskazywali radni na komisji, tak, która by się odbyła przed głosowaniem w Radzie Miasta, że osoby z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ale także radni nie wiedzieli, jak wygląda fizycznie ten teren. Nie wiedzieli, w którym miejscu stoi obecnie tenże Kaufland. Byli szalenie zdziwieni, jak wygląda układ komunikacyjny, bo te przystanki, które zaproponowała Miejska Pracownia Urbanistyczna dla autobusów, są przystankami, które kierują się w stronę pętli na Sobieskiego, a to jest odległość 300 metrów, którą dobrze można także przejść na piechotę.
4: Dokładnie. Pan Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, wskazuje, że deweloper sfinansuje budowę ronda na skrzyżowaniu, które podobno jest problematyczne, mowa ulicy Opińskiego i Umultowskiej. Czy to rozwiązanie, czy te skrzyżowanie rzeczywiście jest problematyczne, to po pierwsze, czy to rozwiązanie rozładuje korki w tej części dzielnicy, czy to tylko tak naprawdę to rondo to jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi?
5: No rondo zdecydowanie jest kroplą w morzu. Już panu mówię, dlaczego to rondo się pojawia co róż, ponieważ bardzo wpływowe osoby z Koalicji Obywatelskiej jeżdżą ulicą Opińskiego do pracy, w jedną i drugą stronę i dlatego też ze względu na to, że ulica Umultowska bywa zakorkowana, stoją w tych korkach. No i te osoby bardzo intensywnie lobbowały za tymże rondem, mając nadzieję, że ono troszeczkę udrożni przejazd w kierunku ze wschodu, czyli z Naramowic na zachód w kierunku Podolan i Strzeszyna. Ja szczerze mówiąc szalenie w to wątpię, albowiem po drugiej stronie mamy dojazd z Biedruska. Mamy szalenie krótki odcinek między tymże rondem a przejazdem kolejowym i w momencie, w którym jak pan wie, za 2 lata ruszy kolej metropolitarna, tak. Czyli do obecnych 40 pociągów dołożono zostanie kolejnych 24.
4: I będzie jeszcze więcej osób w tamtym terenie, tak naprawdę dojeżdżać.
5: Tak, i oznacza to, że rogatki będą się zamykać dosłownie na 3 godziny na każdą dobę. A to oznacza, że będziemy stali w tychże korkach, nawet na rondzie będziemy stali w tychże korkach, no bo osoby jadące w kierunku północnym, no nie pojadą w kierunku Podolan, tak?
4: Tak. Dokładnie. Jeżeli chodzi o sam pasaż Opińskiego, wróćmy do tego tematu. Mowa tutaj, że to idealnie wpisywało się w koncepcję miasta 15-minutowego, na to wskazywała m.in. radna Emility. W naszym materiale idealnie były zachowane funkcje handlowo-usługowe. Pan wierzy, że te rozproszone lokale, które się pojawią podobno w nowych blokach, będą w stanie realnie zastąpić ofertę pasażu, który będzie zlikwidowany?
5: Nie wierzę, bo nie będą, bo to jest prosta matematyka, panie redaktorze. W pasażu Opińskiego powierzchnia handlowa właśnie tych punktów sklepowych sieciówek łącznie wynosiła 5000 metrów kwadratowych. Te miejsca, które w tym planie nam łaskawie Miejska Pracownia Urbanistyczna da, to jest 2700 metrów powierzchni, czyli powiedzmy troszeczkę więcej niż połowa, a przypominam, że dołożone nam zostanie 500 mieszkań, czyli jakieś 1000-1500 osób na tym tylko i wyłącznie terenie. No jakim cudem coś się może poradzić, jeżeli zwiększamy liczbę klientów, a obniżamy powierzchnię handlową? Tutaj się matematyka po prostu prostu nie zgadza.
4: Czyli propozycja tych sklepów, które proponuje nawet deweloper, że tam powstaną, one są niewystarczające.
5: Tak, i dokładnie o tym mówiłem na posiedzeniu i komisji wcześniej, i później także na posiedzeniu Rady Miasta, że jeżeli chcielibyśmy dołożyć mieszkańców na Piątkowie, to w miarę dokładania mieszkańców musimy dokładać także usług, tak, czyli powierzchni handlowej. Dokładać, a nie zmniejszać. I dokładnie z tym mieszkańcy szli do Rady Miasta, żeby miasto przypilnowało wielkości powierzchni handlowej. My nie walczyliśmy o ten konkretny budynek, tak? Nie walczyliśmy o tą konkretną firmę obsługującą ten sklep wielkopowierzchniowy. My walczyliśmy o powierzchnię handlową.
4: Podczas sesji Rady Miasta też padły obawy, że zamiast klasycznych mieszkań tam mogą powstać akademiki, mikroapartamenty, co zwiększy rotację mieszkańców, co zwiększy obciążenie infrastruktury. Po pierwsze, czy pan wierzy, że takie coś może się stać, że powstaną mikroapartamenty, akademiki w tamtym miejscu? A po drugie, czy Rada Osiedla, Zarząd Osiedla może podjąć jakieś kroki, żeby monitorować ten proces na etapie wydawania pozwoleń na budowę?
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, to nie będzie miało żadnego znaczenia, czy to będzie nazwany mikrokawalerką na wynajem, czy to będzie akademik na wynajem. W praktyce będzie to ta sama inwestycja. Będą to mieszkańcy mieszkający tylko tymczasowo, nie związani z dzielnicą, nie związani z osiedlem, którzy przyjadą i wyjadą. Pytanie, na ile z tej powierzchni będzie tak swoją drogą stało puste, tak? Jeżeli to będzie powierzchnia tylko i wyłącznie inwestycyjna. Dlatego też jak my ją sklasyfikujemy prawnie jest rzeczą drugorzędną. Mhm. My jako Rada Osiedla Piątkowo-Północ i zapewne także nasi sąsiedzi z Rady Osiedla Piątkowo, na której terenie znajduje się pasaż Opieńskiego, na pewno będziemy bacznie przyglądać się całemu procesowi zarządzania tym terenem przez obecnego dewelopera.
4: Jeżeli chodzi też o ten głos krytyków, zwracają oni uwagę, że inwestor nabył ten teren pod funkcje handlowo-usługowe, a miasto zmieniło jego przeznaczenie na cele mieszkaniowe i zafundowało deweloperowi ogromny wzrost wartości działki. Ten proces planistyczny zdaniem pana jest przejrzysty?
5: Absolutnie, że nie, no bo jak pan wie, pomiędzy aktem kupna, to jest styczeń 2020 roku, a aktem zamiany klasyfikacji minęło tylko i wyłącznie pół roku. Ja panu jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, na to, że ten teren tylko w połowie należy do dewelopera. Druga część, na której obecnie właśnie stoi jeszcze Kaufland, jest działką miejską w użytkowaniu wieczystym u dewelopera, czyli w wynajmie.
4: Czyli to nie jest tak, że cała działka jest dewelopera.
5: Nie jest cała działka dewelopera i właśnie dzięki temu, że miasto zgodziło się na inwestycję mieszkaniową, to na podstawie uchwały miasta klienci tegoż dewelopera będą mogli się uwłaszczyć na tym gruncie miejskim za symboliczne 1%.
4: Rozumiem. Panie przewodniczący, tak podsumowując na koniec krok, podsumowujące pytanie. Klamka tak naprawdę już zapadła, prawdopodobnie los pasażu Opieńskiego został przez Radę Miasta ostatecznie przypieczętowany. Jakie są teraz najważniejsze zadania zarządu osiedla w tej sprawie na najbliższe miesiące, lata? O co państwo zamierzają walczyć najmocniej, żeby te straty zostały zminimalizowane dla mieszkańców i zadbać o to, żeby ta zmiana na Piątkowie odbyła się bardziej na państwa zasadach niż na dewelopera warunkach, chociaż prawdopodobnie nie jest to możliwe.
5: No przede wszystkim będziemy walczyć o wypełnienie tych zobowiązań, do których deweloper się zobowiązał. Rzeczą najważniejszą jest naturalnie komunikacja, tak? No bo ona będzie dramatycznie problematyczna. Czyli mówimy tutaj o komunikacji tramwajowej, mówimy tutaj o kolei metropolitarnej, także o miejscach parkingowych, bo tych miejsc parkingowych ze względu na politykę miasta deweloper będzie musiał zbudować dużo mniej niż będzie miał mieszkańców i istnieje ogromne ryzyko, że to parkowanie będzie się rozlewać po osiedlach spółdzielczych. Mhm. No i te trzy rzeczy są w tym momencie moim zdaniem najważniejsze. No bo z tego, co my wiemy, obecna firma prowadząca sklep powierzchniowy, czyli Kaufland, zabezpieczył się w umowie z deweloperem i ten pomniejszony sklep za jakieś 3 do 4 lat nam po prostu wróci.
4: Przemysław Czałanowski, członek zarządu osiedla Piątkowo Północ, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również. Dobranoc państwu i dobranoc panie redaktorze.
4: Dobranoc.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie

0: w minionym tygodniu w Sejmie. Zainaugurowano trzecią edycję ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jej organizatorzy chcą zwiększać społeczną świadomość na temat krzywdzenia najmłodszych, zachęcać do reagowania na przemoc i promować wychowanie oparte na szacunku bez stosowania kar i agresji. I to jest bardzo ważne. W ostatni wtorek kampania została zainaugurowana również w Wielkopolsce w Urzędzie Wojewódzkim. Na miejscu była nasza reporterka Michalina Pelowska.
1: Podczas konferencji inaugurującej kolejną edycję kampanii Dzieciństwo bez przemocy w Wielkopolsce zwracano uwagę na skalę problemu przemocy wobec najmłodszych. Jako pierwsza głos zabrała pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
2: Spotykamy się dzisiaj po wczorajszej inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Dzisiaj jesteśmy w województwie wielkopolskim, gdzie wspólnie jako przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej, aby jasno i wyraźnie powiedzieć stop przemocy wobec dzieci. Dzieciństwo bez przemocy to kampania, która pokazuje prostą prawdę. Dziecko nie jest same w stanie się obronić, potrzebuje nas, dorosłych, do tego, aby mieć bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo.
1: Natomiast dr Monika Sajkowska, prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zwróciła uwagę na statystyki.
3: 65% dorosłych Polaków i Polek nie akceptuje kar fizycznych wobec dzieci. To najwyższy wskaźnik sprzeciwu wobec fizycznego krzywdzenia dzieci, jaki uzyskano w historii w ogóle badań tego fenomenu. Jeszcze w 2005 roku było to 35%. Ta zmiana jest ogromna i pokazuje, że zmieniły się normy społeczne, jeśli chodzi o kary fizyczne wobec dzieci.
1: Dariusz Brudło, zastępca dyrektora do spraw służb mundurowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, zwracał uwagę na istotę zapobiegania i tabuizacji problemów psychicznych dzieci i młodzieży.
4: Kluczem do ochrony najmłodszych jest profilaktyka i trzystopniowy model opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Pierwszy poziom to są centra psychologiczne w strukturach lokalnych, najbliżej dziecka. Najważniejsze jest to, że można tam się udać bez skierowania. Drugi poziom to specjalistyczne poradnie i oddziały dzienne. I wreszcie trzeci poziom to całodobowa opieka szpitalna dla dzieci w najtrudniejszych kryzysach. Istotne jest, aby nasza pomoc trafiała do dzieci, zanim ten kryzys się pogłębi, zanim będzie potrzeba stosowania specjalistycznej opieki. Niestety jest jeszcze tak, że problemy natury psychologicznej, psychiatrycznej są problemami tabu i musimy naszym wspólnym działaniem, wspólnym wysiłkiem dążyć do tego, żeby nasze dzieci miały po prostu dobre i bezpieczne dzieciństwo.
1: Monika Sajkowska opowiedziała też o nowo utworzonej sieci lokalnych liderów.
3: Bardzo cieszę się, że mogę być z Państwem tutaj właśnie w Wielkopolsce, bo właśnie tutaj u Państwa dzieją się rzeczy, których w innych województwach będziemy się musieli dopiero uczyć. W tym roku budowana jest sieć lokalnych liderów kampanii, osób, które po przeszkoleniu będą wspierać i mobilizować lokalnie na poziomie powiatów i gmin różne instytucje do tego, żeby włączały się do kampanii, żeby współpracowały.
1: Wszelkie działania potrwają do 19 listopada, czyli do Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, kiedy to budynki w całym regionie zostaną podświetlone na czerwono. Dla magazynu reporterów Radia Afera, Michalina Pelowska.
0: Statystyki są przerażające. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadczają przemocy w domu, w szkole, w najbliższym otoczeniu. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 32% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci organizują coroczną ogólnopolską akcję mobilizującą całe społeczeństwo do zapobiegania krzywdzenia dzieci oraz podejmowania działań na rzecz budowania bezpiecznego dzieciństwa, takiego, które daje dziecku moc. Tegoroczna edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy zwraca uwagę na przemoc psychiczną. Hasło brzmi: przemoc odbiera dzieciom moc. Z nami jest Justyna Szołajska, specjalistka do spraw badań z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Chciałabym najpierw właśnie porozmawiać o statystykach. Z przeprowadzonych przez państwa badań wynika, że aż 79% dzieci w Polsce doświadcza przemocy, a 32% doznaje jej ze strony bliskich dorosłych. Jak przeprowadzali państwo te badania?
5: Te badania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadza co 5 lat. Te wyniki, które pani już przytoczyła, to jest wynik 3. edycji badania. I to jest badanie, które jest przeprowadzane z bardzo dużą starannością, taką metodologiczną. Jest wzorowane na amerykańskim kwestionariuszu Juvenile Victimization Questionnaire. To jest podejście metodologiczne i narzędzie wypracowane na Uniwersytecie New Hampshire, które jest teraz stosowane w bardzo wielu krajach europejskich i na świecie. I to jest badanie, które jest przeprowadzane na ogólnopolskiej w Polsce reprezentatywnej próbie warstwowo-losowej nastolatków w wieku 11 do 17 lat. I to jest próba ponad 2000 młodych osób.
0: Czyli dosyć duża grupa.
5: Dłużej mówić, ale pewnie nie ma tu, tak, nie jest to aż tak istotne, natomiast jest ono prowadzone z bardzo dużą starannością, które zapewnia to podejście bardzo rzetelne wyniki. Także jest to na pewno wiarygodna wiedza, na której możemy się oprzeć.
0: Wśród form krzywdzenia na pierwszym miejscu, tak jak znajdujemy u Państwa na stronie, aż 66% stanowi przemoc ze strony rówieśników. Potem mamy przemoc ze strony bliskich, wspomniana wcześniej 32%. I trzecie miejsce, też dosyć duże, 26%, zajmuje wykorzystanie seksualne bez kontaktu fizycznego. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać. O jakich dokładnie formach krzywdzenia mówimy w tym wypadku?
5: No tutaj bierzemy pod uwagę 4 formy takiego wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego. No takie najbardziej być może powszechne i najbardziej takie intuicyjnie przychodzące nam na myśl to jest słowna przemoc seksualna, czyli to są obraźliwe komentarze o podtekście seksualnym, ale również groźby i wszelkie inne formy takiej przemocy na tle seksualnym, także słowna. Druga forma to jest tak zwany niechciany sexting. To jest udostępnianie innym osobom zdjęć albo filmów przedstawiających kogoś roznegliżowanego lub prawie roznegliżowanego bez zgody tej osoby. Trzecia taka forma tego wykorzystania bez kontaktu to jest uwodzenie dzieci w internecie. Coś, co jest teraz tak powszechnie określane angielskim słowem grooming. To jest nakłanianie do nawiązania bliższej relacji. Może być to za pośrednictwem internetu, a może też prowadzić do bezpośredniego kontaktu. No i czwarta taka forma to jest ekshibicjonizm. No to pewnie nie musimy tego rozwijać już, tego pojęcia. Także to jest mniej więcej ten zakres, w którym my się poruszamy, gdy mówimy o tej formie wykorzystania. No i wiemy, że te formy bardzo dramatycznie rosną za sprawą internetu i wszelkiego rodzaju komunikatorów i platform, które bardzo umożliwiają tego typu działania.
0: To na pewno. Na 4. miejscu, tutaj też sprawdzamy statystyki, znalazło się zaniedbanie emocjonalne, 23%. Też na ten temat jest jeden z filmików, który jest widoczny na Państwa stronie. Czy może Pani podać nam najczęściej występujące w Polsce przykłady zaniedbania emocjonalnego?
5: No to jest tak, tutaj czasami też dzielimy jeszcze to na przemoc psychiczną i takie właśnie zaniedbanie emocjonalne, bo ta przemoc to będą wszelkie takie zachowania, które wpływają negatywnie w ogóle, oczywiście na zdrowie emocjonalne, ale to są takie formy jak zastraszanie, wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie dziecka, szantaż emocjonalny, czyli jak czegoś nie zrobisz, to nie będę ciebie kochać, tak? Manipulacje i taka ciągła krytyka. To są takie typowe zachowania dotyczące jakby przemocy psychicznej, tak? Z tej kategorii. Natomiast to zaniedbanie emocjonalne to jest blisko związane z przemocą psychiczną, ale w szczególności odnosi się do tych sytuacji, kiedy dziecko jest ignorowane, odrzucane, niekochane, odcinane od emocjonalnego wsparcia. To są te sytuacje, kiedy my nie staramy się dziecka zrozumieć, albo kiedy w ogóle nie interesujemy się nim, kiedy żyjemy swoim życiem i nie poświęcamy dzieciom uwagi. Nie jesteśmy wyczuleni po prostu też na różne sygnały, a nawet czasami na wiedzę o tym, co je spotyka, czym żyje, czym się zajmuje,
0: bo też czasem
5: jest nastroju.
0: Też czasem bagatelizowanie niektórych sytuacji, to, że dla dziecka jakiś problem jest wielki, a może ten sam problem oznaczać dla kogoś dorosłego, a to takie banalne, a się nagle okazuje, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa.
5: Na pewno umniejszanie, niesłuchanie, nieprzywiązywanie odpowiedniej wagi i tak jak pani powiedziała, rzeczywiście to jest bardzo ważne, nie wsłuchiwanie się w to, co dziecko chce powiedzieć i w emocje, które chce nam przekazać, to, czym chce się z nami podzielić, a to, żeby tak było, no to przede wszystkim jest kwestią naszej takiej otwartości i gotowości, pewnej postawy wsłuchania się w potrzeby dziecka i zainteresowania takiego realnego.
0: A jak te wszystkie formy krzywdzenia wpływają na dziecko? Jak to wpływa na życie dorosłe?
5: No niezależnie od tych form, które wymieniałyśmy, ale w ogóle wszelkich też innych form, bo tutaj nie mówimy o przemocy fizycznej, która cały czas w Polsce istnieje i jest stosowana na dosyć dużą skalę. Także niezależnie od tego, czy to jest przemoc fizyczna, czy to jest przemoc psychiczna, czy też emocjonalna, czy to jest przemoc seksualna, to każda ta forma przemocy wpływa zasadniczo na funkcjonowanie człowieka i no i właśnie na co? Na pewno obniża poczucie własnej wartości. Dziecko, które jest regularnie krytykowane, wyśmiewane czy poniżane, czy w inny sposób właśnie fizycznie karane, zaczyna wierzyć, że jest gorsze, że nie jest w stanie osiągnąć różnych rzeczy, że jest też niegodne miłości. I taka postawa prowadzi do bardzo wielu dla niego trudnych konsekwencji związanych z nauką, z nawiązywaniem relacji rówieśniczych, z nawiązywaniem relacji z dorosłymi, no a też do problemów w późniejszym życiu. Także to jest cała ta sfera tej takiego właśnie poczucia własnej wartości. No czasami te problemy są tak duże, że odbijają się po prostu na zdrowiu psychicznym. Także długotrwałe wystawienie dziecka na przemoc powoduje, że ono po prostu popada w różnego rodzaju problemy już takie kliniczne, takie jak depresja, stany lękowe, czy nawet PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego, prawda?
0: Tak, no, to prawda.
5: Sygnałami często są myśli samobójcze, próby samobójcze. No, wiele tych sygnałów jest, to jest cała oddzielna historia, tak, jak rozpoznawać takie krzywdzenie, natomiast no, na pewno to są wszystko takie konsekwencje, które no, odbierają dziecku moc, obniżają jego potencjał, obniżają jego po prostu też szczęśliwe życie, tak, takie dziecko nie jest w stanie w pełni realizować siebie, swoich zdolności, rozwijać pasji, wchodzić w zdrowe relacje. Ograniczone są po prostu jego i rozwój, i aspiracje. Takie dziecko myśli, że jest w stanie zrobić mniej, podczas gdy to samo dziecko wychowane w szacunku i w takich bezpiecznych relacjach byłoby w stanie osiągnąć, wykorzystać ten swój naturalny potencjał znacznie lepiej i po prostu przeżyć życie szczęśliwie.
0: A tutaj na Państwa stronie, właśnie może ją przypomnę, dzieciństwobezprzemocy.pl, znajdujemy informację, że pomimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych, o których Pani wspomniała, wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. I co więcej, jak tak prześledziłam ostatnio social media, różne posty, szczególnie teraz posty związane właśnie z atakiem nożowników w szkole, to bardzo często pod takimi postami na temat tragedii związanej z przemocą rówieśniczą, której niestety sprawcą jest dziecko, zdarzają się niepokojące komentarze dorosłych na temat kar cielesnych. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć jeden może mniej przyjemny przykład właśnie jednego z komentarzy pod postem na Facebooku odnośnie ataków nożowników w szkołach. Nadal uważacie, że bezstresowe wychowanie to świetny pomysł, a ja za dzieciaka za każdą głupią akcję dostawałem paskiem, tak, że na samą myśl zrobienia tej samej głupoty wracały wspomnienia z kary i wiedziałem, że nie warto. I to, powiem pani, jest jeden z wielu przykładów wypowiedzi osób, które uważają kary cielesne za dopuszczalne, myląc przy okazji wychowanie bezstresowe z wychowaniem bez przemocy. I to się często właśnie zdarza. Dlatego myślę, że warto właśnie w tym momencie wyjaśnić wszystkim te dwa terminy. Co to jest wychowanie bezstresowe, a co to jest wychowanie bez przemocy?
5: Tak, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę bardzo się stara, żeby te mity no, usuwać, dlatego że wychowanie bez przemocy to jest zupełnie co innego niż tak zwane wychowanie bezstresowe. Na pewno jest tak, że można zbudować bezpieczne relacje i wychować dziecko bez stosowania kar, tylko niestety taki wielopokoleniowy przekaz powoduje, że widzimy to jako jedyną możliwą opcję.
0: Po prostu droga
5: trudno
0: na
5: nam sobie czasami nam jako społeczeństwu wyobrazić, że da się inaczej. Tymczasem w wychowaniu bez przemocy główny nacisk możemy kłaść na jasne i stabilne egzekwowanie od dziecka granic i norm w sposób pełen szacunku dla dziecka. To znaczy z poszanowaniem jego jako osoby, I bez karania. To jest bardziej dialog niż kara i nagroda. Jeżeli to jest kara, to raczej jako konsekwencja, a nie jako ukaranie dziecka po prostu na zasadzie kary fizycznej. Na pewno nie konsekwencją nie będzie kara fizyczna, nie może być kara fizyczna. No właśnie dobrze, że pani przypomniała, że od 2010 roku w Polsce jest prawny zakaz stosowania kar fizycznych. I no, to jest bardzo ważne, żeby to powtarzać. No, co mogę powiedzieć? W wychowaniu bez przemocy rodzic zupełnie inną rolę pełni niż w wychowaniu takim bezstresowym. Ważne, żeby rodzic był przewodnikiem, żeby był liderem, żeby brał odpowiedzialność za relacje i za rozwój dziecka i słuchał jego potrzeb, ale nie ulegał wszystkim zachciankom.
0: Tak, i to jest bardzo ważne.
5: W tym podejściu, które pani przytoczyła, bezstresowym wychowaniu, rodzic czasami stawia się albo w roli takiego nadzorcy i kata, albo jako kumpel i obserwator występuje, który tak naprawdę, można powiedzieć, abdykuje ze swojej roli wychowywania, unika konfrontacji, ignoruje te potrzeby takie prawdziwe, rozwojowe dziecka i to nie jest to, co buduje dziecko, jego poczucie własnej wartości, jego szacunek do samego siebie i do innych. Także to są na pewno dwa różne podejścia.
0: Także przypomnijmy, że granice są bardzo ważne, ale trzeba to zrobić dla dziecka umiejętnie, z miłością, też z autorytetem, a nie używać siły lub jakiegoś krzywdzenia też emocjonalnego. Jeszcze na chwilę zajrzymy właśnie do zakładki, którą państwo mają na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl, zakładka wiedza. Tam znajdziemy naprawdę bardzo dużo odpowiedzi na kluczowe pytania związane z tematyką, między innymi czym jest przemoc, jak przemoc wpływa na zdrowie psychiczne dziecka, jak ważna jest rola rodziców, opiekunów, również przedszkoli i szkół w rozwój, dobre samopoczucie i przygotowanie do dorosłości dziecka. Znajdziemy tam również bardzo ciekawą informację na temat roli społeczności lokalnej, w tym sąsiadów, w budowaniu właśnie godnego dzieciństwa. I kampania wyraźnie zaznacza, aby sąsiedzi nie bagatelizowali sygnałów świadczących o przemocy i wiedzieli, jak odpowiednio reagować, aby chronić dziecko. I tutaj jest moje pytanie. Tak jest życia. Jak odpowiednio reagować w sytuacji, bo też państwa badania wskazują właśnie w tych momentach niechętnie reagujemy, ale właśnie jak to zrobić dobrze, kiedy na przykład jesteśmy w sklepie i jesteśmy świadkami, gdy osoba opiekująca się dzieckiem zwyczajnie na dziecko krzyczy, poniża je publicznie. Ja osobiście w ciągu dwóch ostatnich lat spotkałam się bodajże 3 razy z taką sytuacją, no i teraz pytanie, jak reagować w takich sytuacjach? Jak reagować tak, żeby nie skrzywdzić dziecka, zrobić to dobrze?
5: No, my jako fundacja dajemy dzieciom siłę, promujemy takie spokojne podejście, mhm, bez agresji, ale jednocześnie stanowcze. To znaczy, to jest i udowodnione naukowo i jakby no z doświadczenia też wiemy, że takie bardziej wspierające najpierw podejście do takiego rodzica, który zachowuje się agresywnie, jest bardziej skuteczne, jest lepsze. No, znaczy, dajmy wsparcie, powiedzmy, przepraszam, bardzo coś, widzę, że coś się trudnego, mm-hmm, dzieje, trudno sobie poradzić z dzieckiem. Coś, co po prostu tą osobę wesprze i nie skonfrontuje nas na samym początku, znaczy nie pokaże, że wskazujemy tą osobę jako złą matkę, prawda? Bo każdy zareaguje jeszcze bardziej agresywnie, tylko najlepiej uspokoić bez agresji, ale stanowczo zwrócić uwagę. No jeżeli to nie przynosi rezultatu, albo rodzic jest, mhm, dalej agresywny i widać, że dziecku zagraża, mhm, i jeżeli po chwili orientujemy się, że nadal to niebezpieczeństwo jest dla dziecka wysokie, no to oczywiście wtedy jakby możemy zapowiedzieć, że będziemy musieli wezwać policję, a czasami tą policję po prostu trzeba wezwać, zawiadomić. No, trzeba pamiętać, że zgłaszanie to jest obowiązek i moralny, i prawny w odniesieniu, no, to i do takich sytuacji na ulicy, i do sytuacji sąsiedzkich, i w odniesieniu do wiedzy o różnych innych formach przemocy, w tym też przemocy seksualnej, że jakby jest prawo, które chroni dzieci, i my wszyscy, właśnie całe społeczności lokalne, szkolne, społeczności profesjonalistów, społeczności rodziców, musimy się włączać wszyscy razem w to, żeby podnosić to bezpieczeństwo.
0: Tak, i to jest bardzo ważne. Mhm.
5: Zachęcamy do podpisania apelu, mhm, w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Mogą Państwo wejść na stronę dzieciństwobezprzemocy.pl, podpisać manifest. I zapraszamy na stronę w poszukiwaniu dobrych sposobów budowania akcji zwiększających świadomość w swojej gminie, w swoim powiecie, w szkole, w instytucji. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby promować ideę dzieciństwa bez przemocy.
0: I jeszcze tutaj ważna data, 19 listopada. Co wtedy?
5: Tak, to jest finał kampanii, która trwa teraz od początku października do 19 listopada. W tym czasie włączają się w akcję kolejne instytucje. Mogą Państwo na stronie zobaczyć, jak dużo już instytucji włączyło się w całej Polsce i osób indywidualnych. Także 19 to jest taki finał, kiedy cała Polska rozświetli się na czerwono i bardzo wiele właśnie instytucji, biur urzędów, szkół taką podejmuje akcję, i 19 zapalamy lampy czerwone, ubieramy się na czerwono, pokazujemy, manifestujemy solidarność z dziećmi, które doświadczają krzywdzenia, i apelujemy, mm-hmm, o to, żebyśmy wszyscy powiedzieli stop przemocy wobec dzieci.
0: I tym bym chciała zakończyć dzisiejszą rozmowę. Czy godzina jest jakaś konkretna, czy to cały dzień trwa?
5: Jeżeli cały dzień trwa ta akcja.
0: Dobrze, to w takim razie przypominamy, 19 listopada, proszę zapisać w kalendarzu. A z nami była pani Justyna Szołajska, specjalistka do spraw badań z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
0: Zachęcamy w takim razie wszystkich do zajrzenia na stronę kampanii dzieciństwobezprzemocy.pl oraz do dużej uważności na krzywdę dzieci i reagowanie w sytuacjach, które tego wymagają. I tym samym chciałam podsumować dzisiejszy magazyn reporterów Radia Afera. Program realizował Szymon Dopierała. Za transmisję wideo na YouTubie odpowiadają Franciszek Szymański i Mikołaj Pluto-Pluciński. Za mikrofonem byli Mateusz Markiewicz, wydawca magazynu, i ja, Iwona Płowaś-Korus. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
4: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
1: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my teacher.

6 minut po godzinie 21, a to znak, że czas zacząć kolejne wydanie, nie wiem które, tylko Marcin Piosiek wie, które wydanie Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. I tak, Marcina nie ma, nie zmienił głosu. Jest za to, jestem ja, Alicja Miszczak, oryginalnie audycja Cienie Silosu. Ale dzisiaj nie w klimatach mojej audycji, nic dark ambientowego, nic przemysłowego, industrialowego nie usłyszycie, ale tak jak słyszeliście na początku utwór, będą klimaty stricte arabskie. Głównie będą to największe gwiazdy Bliskiego Wschodu, głównie z krajów, które są albo w jakiś sposób objęte lub były objęte wojną. I tak, na pierwszy na tapet poszedł wokalista pochodzący z Libanu, Rabib Alama, rocznik 1962, i zaczynał swoją karierę już w latach 80. jako uczestnik talent show Studio Elfan i wygrał go, otrzymał platynową płytę i przez prawie 45-letnią karierę dorobił się statusu supergwiazdy. Tak jest określany nie tylko w swojej ojczyźnie w Libii, ale także na całym większości krajów Bliskiego Wschodu. Świadczy o tym duża liczba sprzedanych płyt, współpraca właśnie z takimi gwiazdami światowego formatu, jak chociażby Shakira w utworze, który usłyszeliśmy przed chwilą, czyli Got Stuff, którą nagrał na featuringu z nią. A także zdobycie wielu nagród, chociażby takie jak Marek Zdor. Jest to nagroda, która istnieje od 2000 roku i honoruje ona dokonania w muzyce, w teatrze, filmem libańskim. No i no ogólnie mówiąc, szeroko pojętą kulturą libańską. Rabib Alama jest także prowadzącym różnych programów, a także, co ironio, był zwycięzcą talent show, jest także jego jurorem. Działa też jako aktywista. Dodatkowo w 2009 roku został mianowany ambasadorem ONZ do spraw klimatu. No to co, nagadałam się, to kolejne dwa utwory od pana Alama. Elibana, no i najnowsza świeżynka sprzed dosłownie 3 tygodni, utwór Jay Noone.

dwa razy Rabbi Alama. A, jeszcze ważna rzecz. Nie przedstawiłam tutaj naszego nadwornego realizatora tego czasu antenowego. Szymon Dopierała, niezastąpiony, czujny jak ważka, jest przy konsolecie realizatorskiej i realizuje tą oto audycję. A my przechodzimy do dalszej części Etny i zmieniamy kraj i klimaty też trochę, bo przechodzimy do Iraku, bo z tego kraju pochodzi Sajima Manna Auda Shabib al-Tamimi. Tak naprawdę się nazywa, a światu jest bardziej znana jako Sajida Obad. Przyszła ona na świat 2 listopada w 1957 roku w Bagdacie w rodzinie o romskich korzeniach i widać jej tę cygańskość w jej twórczości, między innymi w strojach, jakich występowała, bogato zdobnionych, kolorowych, złotych szatach, sukniach, jak i w muzyce, bogactwo instrumentów, bębny, tambury, akordeon, drumla i ta improwizacja, chaos, luz charakterystyczny dla muzyki cygańską. A swoją karierę zaczęła bardzo wcześnie, bo już w wieku 12 lat. No i ponad 50 lat na scenie, ale wydała tylko 6 płyt, ale wpływ na iracką muzykę i popkulturę jest jej nieoceniony. Optymistyczne piosenki miłosne, subtelne teksty stały się kanałem do wyrażenia siebie i w dużej mierze wpłynęły na konserwatywne irakijskie społeczeństwo. I ze względu na to, że posiadała już status gwiazdy rozpoznawalnej dzięki swojej twórczości, podróżowała po Azji, ale także Europie i mieszkała, przeprowadziła się potem do Ibrylu, bardziej stabilnym, autonomicznym regionie kurdyjskim na północnym Iraku. To zawsze podkreślała, że Bagdad jest jej sercem, jest jej w sercu, jest jej domem i czuje się tam najlepiej. Niestety mówię też o niej w czasie przeszłym, ponieważ Sajida Obad zmarła 4 kwietnia tego roku w wieku 68 lat, przegrywając walkę z nowotworem płuc, ale jej chwytliwe melodie i ta melancholijność powodują i też żywotność przy tym, że publiczność chce tańczyć. No to posłuchajmy dwóch utworów, najbardziej znane: Kala u Jana Kala oraz Hulum.

Dwa razy sa dzita obad i kala uja kala, to jest ciociu och ciociu, tak się to tłumaczy, i hulun, czyli słodki. To udało mi się przetłumaczyć. No i czas na kolejną wokalistkę, ale zmieniamy kraj na Afganistan, bo z tego kraju pochodzi Ariana Said. I jest ona najmłodsza z tego zestawienia artystów, które przygotowałam, bo rocznik 1985, czyli 41 lat. Urodziła się ona w Kabulu jako córka mieszanej pary, mianowicie jej ojciec był pasztunem, a jej matka perskojęzyczną Hazarką. W wieku 8 lat opuściła Afganistan i mieszkała w Pakistanie, potem przeniosła się do Europy, w Szwajcarii, a następnie w Anglii. Swoją przygodę muzyczną już zaczynała w wieku 12 lat, bo wtedy została przyjęta do szkoły i występowała w chórkach, a także występowała w różnego rodzaju wystąpieniach. A swoją taką oficjalną karierę zaczęła w 2009 roku, ale dopiero rok później pojawiła się sława, ponieważ dzięki jej wersji coverowi starej klasycznej afgańskiej piosence Gule Sep. Wróciła po jakimś czasie też do swojej ojczyzny Afganistanu i wzmacniała tylko tam status gwiazdy, bo była wielokrotnie nagradzana między innymi za Afghan Icon Awards, czy chociażby otrzymała też tytuł Głos Afganistanu od Narodowej Sieci Telewizji i Radia w Afganistanie. Dodatkowo była prezenterką telewizyjną wielu afgańskich programów, a także jurorką Voice of Afghanistan. Kontynuowała także swoją działalność jako aktywistka spraw praw kobiet oraz człowieka. No i niestety tą dobrą pasę przerwało przyjęcie przez władzy przez talibów w 2021 roku i musiała wyemigrować przymusowo do USA. No i cały czas Ariana Said jest aktywna muzycznie i nagrywa także na emigracji. Co ciekawe, jest pokrewniona, jej siostrzenicą jest Nadia Nadim, która w wieku 11 lat również wyemigrowała z Afganistanu i jest reprezentantką w piłce nożnej Danii, więc ciekawa należność, również odniosła sukces, ale tym razem w sporcie. No to teraz kolejne dwa utwory. Basze Kabul, który został jeszcze nagrany w Afganistanie i także tam był kręcony teledysk do tego utworu, 2018 rok bodajże. No i najnowszy z tegoroczny singiel Zan Zinzagi.

Ariana Said i Bacha Kabul oraz Zan Zinza Zingagi. No widać różnicę. Tutaj taka typowo piosenka taneczna, wesołym nutem, a teraz takie bardziej utwory patetyczne. My w Afganistanie jeszcze zostajemy, bo kolejny bohater, mężczyzna, idzie na tapet. Farhad Daria, rocznik 1962, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci afgańskiej sceny muzycznej. Swoje pierwsze kroki w muzyce zaczął już w latach 80., gdzie studiując na Politechnice Kabulskiej założył swój pierwszy band. Ale szybko jednak stwierdził, że kariera solowa to jest to i został zauważony. Sam komponuje swoją muzykę, używa instrumentów, pisze teksty, a jego muzyka to pop epoki nowożytnej z elementami nowej fali i łącząca także miejski i folkowy styl. Sprzedał bardzo dużą liczbę albumów, ale także zyskał dużą ilość nagród. I nie tylko w Afganistanie, ale też w Niemczech, Holandii, USA czy Indiach. Ponieważ w tych krajach również był na uchodźstwie. No i ze względu na swoją popularność bywał nazywany afgańskim Elvisem Presleyem. Choć sam Farhad bardzo nie lubił tego określenia, ponieważ jak uważa, prawdziwym afgańskim Presleyem był popularny w latach 70. Ahmad Zahir. No i też poza swoją karierą muzyczną jest także aktywnym aktywistą na rzecz praw człowieka, a także dla praw kobiet. Zresztą pełnił funkcję ambasadora dobrej woli Narodowej Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także aktywnie walcząc o prawa kobiet razem ze swoją żoną prowadził kampanię hashtag Here is my name, aby umożliwić kobietom swobodne używanie ich nazwisk w miejscach publicznych, co no, w Afganistanie było trudne. No i udało mu się to, ponieważ dzięki temu prezydent Ashraf Ghani w 2020 roku podpisał taki dekret, aby kobiety mogły swobodnie używać swoich nazwisk. No i tak samo jak Ariana musiał uciekać w 2021 roku do USA, ponieważ no, talibowie przejęli wtedy władzę. Działa cały czas, nagrywa, o czym i działa aktywistycznie. Chociażby w 2023 roku raz z 14 artystkami rozpoczął kampanię sztuk wizualnych wspierających kobiety w Afganistanie. No i co? Zostaję was z dwoma numerami pana Farhada Dari. Są to I Ashane Man oraz Farhada Dari.

Jeszcze ogień tak niewinnie, tutaj jeszcze po cichutku gra nam sobie Kabul do A. 100 sprzed 4 lat właśnie, bo trochę przekręciłam. No i wcześniej Ai Ashanae, to jeszcze z czasów studenckich, z lat 80. utwór. My przechodzimy do kolejnej bohaterki, bo mamy bardzo mało czasu, a chciałabym, no jednego utworu jeszcze nie uda mi się zagrać. Niestety, czas jest ograniczony. Mowa tutaj, no myślę, że już o prawdziwej królowej arabskiej muzyki, moim zdaniem, i myślę, że nie tylko, bo mowa tutaj o Asali Mostafa Hatem Nasri, czy po prostu znana jako Asalan. Rocznik 69 i no niekwestionowana mega gwiazda syryjskiej sceny muzycznej i nie tylko, ogólnie chyba muzyki arabskiej szeroko pojętej i Bliskiego Wschodu. Urodzona w Damaszku w muzycznej rodzinie, jest córką Mustafy Nasri, czyli znanego muzyka i kompozytora. I od najmłodszych lat pielęgnowała swój talent muzyczny. Brała także w muzycznych talent show i występowała śpiewając pieśni patriotyczne, no i zdobywając wczesne uznanie w Syrii. Swoje dojrzałą karierę zaczynała na początku lat 90. za sprawą egipskiej piosenki Lauta Fu i po kroku rozwijała swoją karierę muzyczną. I co można powiedzieć, no została, jej płyty również dobrze się sprzedawały i jest jedną z takich najbardziej wpływowych postaci, choć w świecie muzycznym i nie tylko, bo w 2014 roku została wybrana na ambasadora pokoju na Bliskim Wschodzie przez organizację Masterpiece. I także działał aktywnie politycznie, chociażby poparła obalenie reżimu Asada w Syrii. I we wrześniu 2026 roku wróciła do Damaszku wraz z rodziną, bo tak podobnie jak większość arabskich syryjskich wykonawców również była na emigracji. No i po 15 latach dała pierwszy koncert w Syrii. I cały czas teraz tam mieszka. I zagrajmy sobie tak na szybko najnowszy utwór.

To najnowsza piosenka Asali Arabis. Mogłabym jeszcze dużo mówić o tym, jak świetną piosenkarką jest jej wszechstronność jako wokalistka, że potrafiła wykonywać opery, muzykę klasyczną, arabską i nowoczesny pop. Ale zostawię was z jedną piosenką Asala, moja ulubiona. Zdecydowanie bardziej taneczna, mniej taka bardziej w klimatach arabskich. Ale warto posłuchać. Dziękuję Marcinowi Piosikowi, że mogłam go zastąpić. Mam nadzieję, że godnie mi przy odsłuchu będzie mu się podobało. A ja was zostawiam z muzyką. Bartek Niedziałkowski i Warehouse już za chwilę. Szymonowi Dopierale dziękuję za realizację. To was zostawiam. Dziękuję za uwagę. Alicja Miszczak. Do usłyszenia kiedyś. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22.

Dobry wieczór. Witam was w audycji Warehouse. Dzisiaj mamy dzień, obchodzimy dzień odkrycia Ameryki. Sprawdziłem to w internecie dzisiaj, więc stwierdziłem, że jest to świetna okazja, żebyśmy również poodkrywali korzenie undergroundu w Ameryce. No zresztą nic nowego w tej audycji, zajmujemy się tym już od samego początku, czyli undergroundem amerykańskim z Detroit, Chicago. Dzisiaj konkretnie pomówimy sobie o Detroit, a dokładnie o takim artyście, producencie, DJ-u, który się nazywa Theo Parrish. Theo Parrish, który produkuje w Detroit, gatunek, no właśnie. Ciężko powiedzieć, gdyż fajny tekst znalazłem na Bandcampie, gdzie ktoś opisał go, a ktoś konkretnie z labelu Running Back, że to jest producent techno, który nie produkuje techno, i producent house, który nie produkuje house'u. Myślę, że coś w tym jest. Produkcje Theo Parrisha są dosyć oryginalne. Wydaje mi się, że też dla osób wprawionych w muzyce elektronicznej. Są to bardzo długie utwory. Dla niektórych mogą się wydawać dosyć monotonne, no ale w zasadzie jest w nich bardzo dużo głębi i bardzo dużo duszy. No i przede wszystkim czuć tam czarne korzenie w jego muzyce. No więc będziemy teraz słuchać jego różnych produkcji. Jako pierwszy poleciał Black Mist w wersji rozszerzonej, początkowo wydany w Sound Signature. Sound Signature to jest label właśnie Theo Parrisha w 2010 roku. Następnie został wydany też po raz drugi właśnie w wersji rozszerzonej w labelu Running Back z Niemiec w albumie Handmade, to jest epka. Posłuchamy następnego utworu, całkiem nowego, jednego z najnowszych.

z zeszłego roku, z marca, wydany również w Sound Signature, z albumu Orange Barrel Action. Utwór nazywa się Pianamon.

Tytuł tego to jest, jeszcze przypomnę, Piano Man. Jest to z albumu Orange Barrel Action, a właściwie Organic Hardware Part 1, ponieważ Organic Hardware to jest taka seria stworzona przez Theo Parisha. Miesiąc po miesiącu jest też druga część tego. No ale wymiennie na różnych, w różnych źródłach, czy to w Discogs, czy w Spotify, czy w innych, wymiennie jest stosowana nazwa akurat przy tym albumie Organic Hardware Part 1 lub Orange Barrel Action od pierwszego kawałka z tego albumu. Bardzo fajny opis znalazłem tego albumu, więc pozwolę sobie go przeczytać. Pomarańczowe beczki i pachołki pojawiają się w następstwie nieprzewidzianych wypadków i napraw. Są odpowiedzią na dziury i błędy, które napotykamy na autostradach naszego życia. Symbolizują nieoczekiwane triumfy i tragedie. Niektóre tymczasowe triumfy wymagają korekty, by nie przerodziły się w tragedię. Podobnie koszmary senne, które wydają się tragediami, mogą stać się triumfami, gdy stawiamy im czoła w prawdziwym życiu. Niektóre pomarańczowe beczki wymuszają objazdy, ale nie zawsze. Theo Parisha napisał to i pomarańczowe beczki, śmiałem się z tego na początku, gdyż nie widujemy pomarańczowych beczek u nas w Polsce na naszych drogach. Raczej pomarańczowe pachołki, ale okazuje się, że w Ameryce stosują pomarańczowe beczki w przypadku różnych napraw drogowych czy objazdów. Taka ciekawostka. No dobrze, ale dlaczego właściwie o Theo Parishu dzisiaj mówię? To miała być ta anegdota z zeszłego tygodnia, której nie zdążyłem powiedzieć przez alarm pożarowy w budynku. No ale powiem teraz, jechaliśmy z rodziną, z babcią, z mamą i z siostrami do Dziekanowic, do skansenu. No i akurat wracając z powrotem do Poznania, była taka sytuacja, że wszystkim rozładowały się telefony poza mną. Więc zostałem poproszony o puszczenie jakiejś muzyki, gdyż nikt w naszej rodzinie nie lubi jeździć bez włączonej muzyki. No, a że prowadziłem, no to nie miałem czasu za bardzo, żeby poszukać czegoś odpowiedniego, więc puściłem pierwszy lepszy album, który miałem gdzieś tam zapisany i wpadł mi pod palec. I ten album to był właśnie album Theo Parisha, który się nazywa First Floor. Babcia po 5 minutach słuchania tego się zapytała: przepraszam, czy to jest muzyka? Także tak, z tego wnioskuję, że muzyka ta nie jest najprostsza w odbiorze. Ale myślę, że ze spokojem można nazwać to muzyką, gdyż Theo Parisha skończył swego rodzaju ASP w Chicago. Już mówię, to się Chicago Academy of Arts i po Chicago poszedł do Kansas City Art Institute, gdzie uzyskał stopień magistra. Posłuchamy teraz miksu z albumu, który przed chwilą przytoczyłem, czyli First Floor, wydany w 1998 roku w labelu Peace Frog Records w United Kingdom. Peace Frog znany z wydań takich artystów jak Bonobo, DJ Shadow czy Eminem. Posłuchajmy miksu stworzony z 4 utworów: Electric LA Cat, Dark Pattern, JB's Edit i Heal Yourself and Move. Przy czym ostatni tytuł dedykuję wszystkim osobom, które po udanym weekendzie musieli wrócić w poniedziałek do pracy.

Za nami Theo Parrish, miks stworzony z kilku utworów z jego płyty First Floor. Pierwszy long play swoją drogą wydany przez niego. Jak zresztą słyszycie, to ta muzyka serwowana przez Theo Parrisha jest bardzo powtarzalna. No to jest mistrz właściwie takiej powtarzalności. Czerpianie przyjemności z tej powtarzalności to jest jego fach, można powiedzieć. W zasadzie to można usłyszeć, że każdy hi-hat, każde uderzenie, które jest w tych kawałkach, jest trochę inne. Pomimo tego, że to jest muzyka elektroniczna i on właściwie tworzy za pomocą automatów perkusyjnych i innych syntezatorów czy narzędzi stosowane przy tworzeniu muzyki elektronicznej, ma się wrażenie, że ta muzyka jest taka żywa, grana na żywo. To jest jego znak rozpoznawczy. Taka mała dygresja teraz w ogóle od całej audycji. W sobotę z kolektywem Artwave będzie wydarzenie w trzeciej stronie baru o 22:00. Tym razem mały ukłon w stronę osób, które lubią trochę mocniejsze brzmienia, gdyż w takim klimacie właśnie ta impreza się odbędzie. Jeśli nie macie co robić w sobotę, to myślę, że może to być całkiem udana noc. A my lecimy dalej. Theo Parrish założył swego rodzaju formację muzyczną w roku bodajże 97 z Moody Manem i z Rickiem Wildem. Nazwali to te formacje Three Chairs, czyli trzy krzesła. Od 2003 roku dołączył też Marcellus Pittman do nich. No i można powiedzieć, nazwa już przestała być taka aktualna, natomiast dalej nazywają się Three Chairs, pomimo że formacje już stanowią cztery osoby. Przed nami utwór z 2004 roku, który się nazywa System Source. Jest to long play, polecam oczywiście posłuchać sobie całego.

0: Zmierzamy już ku końcowi naszej audycji. Za nami Three Chairs i utwór, który się nazywa System Source. No i na koniec pozwolę sobie przeczytać taką recenzję, można powiedzieć. Nie, no to jest dosłownie recenzja. Recenzję opublikowaną przez Andy'ego Kellmana w serwisie All Music dotyczącą tego albumu, a także ostatniej piosenki, która dzisiaj poleci. Także przeczytam recenzję, gdyż miło posłuchać kogoś, słów kogoś mądrzejszego. Trzy czołowe postacie detroitowskiej sceny house, Theo Parrish, Kenny Moody Man Dixon Jr. i Rick Wylight, od kilku lat trzymają wspólny front, występując jako DJ-e, produkując muzykę pod szyldem Three Chairs. Pod koniec lat 90. trio odpowiadało za dwa wydawnictwa w formacie 12-calowych winyli, z których pierwsze ukazało się jako dwupłytowy zestaw. Mimo że wydawnictwa sygnowano nazwą Three Chairs, każdy utwór przypisano konkretnemu producentowi. Kiedy do składu dołączył Malik Pittman, a w 2003 roku ukazał się single All Over, zaczęto przypisywać utwory całej ekipie. Można było więc sądzić, że Three Chairs przekształciło się w pełnoprawny zespół, w którym nie obowiązuje już ścisły podział obowiązków. Taki sposób myślenia utrzymuje się również w przypadku pierwszego pełnowymiarowego albumu, przedstawionego jako wspólne dzieło całej grupy. Próba ustalenia, kto odpowiada za poszczególne elementy każdego utworu, może przyprawić o zawrót głowy, nawet jeśli zna się dyskografię każdego z producentów na wylot. Najlepiej zrezygnować z tego rodzaju analizy i po prostu chłonąć muzykę. Tym, co odróżnia ten album od większości nagrań, które słyszeliśmy wcześniej od tych artystów, jest fakt, że potrzeba kilku przesłuchań, zanim wywrze on na słuchaczu wyraźnie dające się nazwać wrażenie. W przypadku przeciętnego solowego utworu każdego z tych producentów, już po kilku sekundach wiadomo, czy będziemy go katować na okrągło, czy też od razu go odrzucimy. Na tym albumie, utrzymanym w przeważającej mierze w spokojnym, niespiesznym tonie, niemal wszystko pojawia się stopniowo, unosząc się na powierzchni z wyważoną subtelnością, nawet wtedy, gdy groove przyspiesza i osiąga niemal gorączkową intensywność. W żadnym momencie płyta nie zaczyna przypominać pobocznego projektu, w którym przy jednym stole zebrało się zbyt wiele wybujałych ego, wręcz przeciwnie. W nagraniach pojawia się dyskretnie kilku przedstawicieli szerzej rozumianej detroitowskiej społeczności house'owej, saksofonistka Norma Jean Bell, perkusista Anders, klawiszowiec M. Fiddler, basista Babs Fiddler oraz Sherdad Ingram z formacji Urban Tribe. Choć album nie dorównuje pod względem misternie zaaranżowanego filmowego przepływu pełnowymiarowym wydawnictwom Moody Mana dla wytwórni Peace Rock, został złożony z dużą starannością. Nie jest to zwykła kompilacja utworów ułożonych jeden za drugim. Płyta nie przebija najlepszych indywidualnych dokonań żadnego z producentów, ale stanowi istotny powód do dumy dla każdego zaangażowanych artystów. Wersja CD zawiera dodatkową płytę, na której znalazły się w większości wcześniej niepublikowane nagrania. Jednym z nich jest mocny utwór Theo Parrisha, Instant Insanity, który wcześniej dostępny był wyłącznie na limitowanym jednostronnym winylu 12-calowym. To muzyczny, elegijny hołd dla ofiar zamachów z 11 września, zbudowany na samplach z relacji informacyjnych oraz utworu Melvina Gaye'a Inner City Blues. Ta kompozycja albo cię odrzuci, albo sprawi, że twoje wnętrzności zamienią się w kłębek odsłoniętych, rozadrganych nerwów. Ja życzę wam tej drugiej opcji i tymi słowami żegnam was w audycji Warehouse. Ja się nazywam No Division, natomiast realizował dla nas audycję Szymon Dopierała.
1: They've been warning them it was going to happen for years now. Well, and it's happened.
2: Suddenly we heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people were jumping out the windows.
3: At first you thought it was pieces of the building falling, until you realized that they had arms and legs.
4: He used to call it Mama's Building. I told him that it had been hit by an airplane and had now been destroyed and it doesn't exist anymore. He's, I think, concerned because he sees how sad I am. He kind of sees the sadness.
5: There's a major fire at the Pentagon. the full 6-story height of the Pentagon is gone.
6: I don't think anybody is safe. I think everybody in this country right now is at risk of getting hurt.
7: You don't know what building's going next, or where the next plane is going to fall. Could be on your neighborhood or one of your family members' neighborhoods or something.
8: Unbelievable. Unbelievable the state that the world is in today, that they have to get into a situation to where they have to kill to be noticed.
6: I just don't understand, and you just wonder what else is to come of this.
9: We cannot let these attacks succeed.
10: The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
11: I don't think the way of faithful people, whether they be Christians, whether they be Jews, whether they be Muslims, Hindus, Buddhists, or any of the great world religions, I don't think any of those religions would call for an act of retaliation. I think we are people who are of one mind in seeking peace because of the call to unity in a God who essentially is a God of love.

0: into a situation.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22 w Radio Afera.
2: Autopromocja.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radio Afera. Dobranocka. Dla przypomnienia i dla jasności mamy 12 października 2026, rok pański oczywiście, minęła godzina 23:00. Dobry wieczór.

Mateusz Powędzówki przy mikrofonie na antenie Noel Gallaghera, dokładnie Noel Gallagher's High Flying Birds w utworze Open the Door, See What You Find, z albumu, który już dawno temu, 3 lata temu wydany, nieco zapomniany, i dlatego z nim sobie chwilkę spędzimy antenowo tutaj, ponieważ ostatnio, zabrzmi to może nieco dziwacznie, ale cóż, ostatnio przechadzając się w centrum handlowym, wszedłem do jednego ze sklepów i usłyszałem właśnie ten utwór. Zdziwiło mnie to, że grają takich wykonawców w sklepach odzieżowych. Czy to dobrze świadczy? O sklepie na pewno tak. O tym, że o sukcesie Noela Gallaghera może już nieco mniej, ale z drugiej strony myślę, że narzekać też nie można. Ja na pewno nie narzekałem, że słyszałem Council Skies, to jest album, i tak jak mówię, trochę z nim jeszcze czasu tutaj spędzimy, bo gdzieś chciałbym jednak przypomnieć szerszej publiczności bytność takiego wydawnictwa, bo co by nie mówić i jakby nie żartować z albumu, który jest grany w sklepach z odzieżą, to jest tutaj naprawdę dużo dobrego wymyślonego. I to może to, co powiem za chwilę, to będzie nieco kontrowersyjne stwierdzenie, ale sam album Council Skies dużo bardziej uważam za dużo lepszy, no może nie dużo, ale za lepszy po prostu niż ostatni album Liama Gallaghera, Come On You Now. Jakoś tak muzycznie dużo bliżej mi do tego, co serwuje Noel, i szczególnie myślę to, co było serwowane na singlach do Council Skies. Oto jeden z pierwszych w ogóle, jaki można było usłyszeć. Pamiętam, że te 3 lata temu na pewno w... Nie pamiętam teraz tylko, czy to była Dobra Nocka, czy Aferytm, ale na pewno na antenie Radia Afera było to grane.

Utwór o zmianach, o chęci zmienienia się, przystosowania do innej rzeczywistości. Pretty Boy. Jeden z singli, wydaje mi się, tych takich najbardziej wybijających się, szczególnie ze względu na teledysk, który tak swoją drogą polecam. Ale na tej płycie jest jeden taki utwór, który absolutnie rozbija pozostałe na puch. Jeden taki utwór, który jest absolutnie przecudowny i to jest, zrzekłbym, chyba moment, w którym Noel Gallagher najmocniej na całej płycie cytuje The Beatles.

To Liam Gallagher. Noel Gallagher, przepraszam bardzo. My by się pokłócili teraz. Dead to the World z albumu Council Skies. Najpiękniejszy utwór z tej płyty. Tu nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Przecudowny. I gdy go słuchałem, przypomniałem sobie o audycji Miłość na Dobranoc, którą z Szymonem Dopierałą dwa razy poprowadziliśmy. Takie, to było takie łączone spotkanie w momencie, w którym musieliśmy Franka zastąpić na piosenkach o miłości. No więc dwie godziny rozmawialiśmy sobie o takich właśnie utworach. I oczywiście z tych utworów, które wybraliśmy, które wytypowaliśmy, naprawdę bardzo dużo pozostało jedynie w folderze, w myśli, w naszych zapiskach, więc postanowiłem, że część z nich przełożę teraz, zaprezentuję. I postanowiłem, że zaczniemy od utworu, który bardzo, bardzo, bardzo chciałem zaprezentować, bo jego tytuł jest naprawdę przecudowny, a i utwór absolutnie wspaniały, zespół Morphine.

I can tell you taste like the sky because you look like rain. Absolutnie przecudowny tekst. Tak prosty, a tak piękny. To właśnie z naszej, no jeden z tych niewyemitowanych utworów naszej audycji o miłości. I rozmawialiśmy tam też o różnych rodzajach, bo tam padły nie tylko o takiej typowej miłości do drugiego człowieka, do partnera, partnerki, ale także no, do rodzica, do dzieci, do swoich dzieci, do różnych innych rodzajów i sposobów. No więc był jeden, którego nie udało mi się zagrać. Otóż może to zabrzmi teraz jak nieco, jakaś agitacja, ale o miłości do ojczyzny nie udało się zagrać, więc nadrabiamy.

Zawsze zadziwia mnie swoją drogą, gdy na końcu tego utworu nie pojawia się dźwięk nadjeżdżającego pociągu. To takie nawiązanie dla tych, którzy na pewno muzyki różnej i różniastej słuchali nie raz, nie dwa, nie trzy. To wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie, no to zachęcam do przesłuchania. Korsika, Petru Guelfucci. Oczywiście Francuz z pochodzenia, urodzony na Korsyce, ale śpiewający po korsykańsku w tym dialekcie. No i oczywiście to był utwór o Korsyce z płyty Korsika, zatytułowany Korsika. Więc chyba więcej miłości udowadniać tutaj nie trzeba. No i tym sposobem przechodzimy dalej. Oczywiście dalej o miłości.

Też wielu wam znany oczywiście utwór Sebastian od Cockney Rebel. Też nie trzeba za bardzo wypominać i przypominać, bo oczywiście temat grany znany. To tą kwestię utworowe miłości zamkniemy sobie czymś, co na playlistę wskoczyło względnie późno, ale jest to utwór dla mnie niesamowicie przyjemny, bardzo przyjemny po prostu. Żeby się już więcej nie powtarzać, to za chwileczkę go usłyszycie. To jest świeżynka, bo to jest utwór sprzed naprawdę kilku zaledwie miesięcy.

Molk. Przy mnie, przy sobie. No nie wiem, co oni tam jeszcze knują na następne utwory, bo póki co jedynie kilka singli, no i ten ostatni właśnie Przy mnie, przy sobie, wydany w sierpniu tego roku, więc czekam, aż oni tylko się trochę rozkręcą, nieco więcej jeszcze zagrają. I wtedy już naprawdę będę ukontentowany. No to teraz przejdziemy do albumu, który już zapowiadałem jakiś czas temu i w dobranocce, i dopiero teraz przejdziemy sobie bezpośrednio do niego. Moi ulubieni Szkoci, moi ulubieni wykonawcy stamtąd z tym pięknym, ostrym akcentem.

Arab Strap z nowym albumem Half Told Tales, na którym prezentują naprawdę, to już powiem, wysoki poziom, 14 utworów, godzina muzyki. Nie jest to album absolutnie w 100% równy, bo są tutaj momenty delikatnej zadyszki, jak na przykład Glamour Magic. Są takie utwory, które bardziej brzmią jak wiersze, jak monologi, ale całkowicie patrząc na ogół, to jest kawał wybitnej muzyki. Muzyki, o której ja nawet szczerze mówiąc jestem trochę zdziwiony, że mi się podoba, ale no tutaj mogą swoją część brać te akcenty. Te absolutnie nieoszlifowane szkockie akcenty. Przecudowne. I to są utwory, które bardzo mocno też w tekstach, w warstwie tekstowej zaznaczają, zahaczają współczesność, współczesne tematy. I taki temat, który ostatnio jest bardzo ważny, bardzo mi też bliski, nie ukrywam, temat manosfery i tego, jak ona potrafi niszczyć przede wszystkim mężczyzn, on się tutaj także pojawia. I to w takim pięknym utworze, w którym wykonawca śpiewa do, właściwie trochę o, a trochę do swojego syna. Be a Man to jest tytuł.

Be a Man z płyty Half Told Tales. No to teraz prawie już sam koniec. Za chwilkę już kończymy audycję. Franek się szykuje, patrzy się na mnie z błaganiem w oczach, żebym tylko już kończył. No to kończę. Powoli, ale jednak małe przypomnienie. Stevena Wilsona to jeszcze chyba u nas nie było.

On Chapel Slope, prawie na sam koniec dzisiejszej dobranocki. No cóż, pora się pożegnać z lekkim uślizgiem, ale za zgodą prowadzącego. Za chwilkę 50881 piosenek o miłości. Kiedyś zapamiętam na pamięć tę nazwę, obiecuję. No i Talis na sam koniec. No Dreams of Fairies. Tymoteusz Powędzowski. Kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. No i tradycyjnie z mojej przynajmniej strony. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: We've all been blessed with wings of our own.
3: 3.
4: I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.

Dobry wieczór Państwu. Tego utworu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, natomiast ja przedstawię siebie, ja nazywam się Franciszek Dębicki, a to jest audycja pod tytułem 50 881 piosenek o miłości. Przed chwilą wybrzmiał Spice, utwór od Spice Girls Wanna Be. Tak, Ziggy Ziggy Zack, jak to one śpiewają, to jest chyba po prostu klucz do tego, żeby stać się kochankiem ich wszystkich albo jednej z nich. Nie wiem, zobaczymy. Natomiast tak, popowo zaczęliśmy dzisiaj i będzie popowo, będzie girl popowo, chyba już nie będzie do końca audycji girl popowo, ale przez jakiś czas na pewno. Tak, to były lata 90., a teraz my cofniemy się o dekadę wcześniej do Annie Lennox, do Eurythmics. Sweet dreams are made of this.

Eurythmics, Annie Lennox i Dave Stewart, to duo tworzy ten zespół. Tak, Sweet Dreams Are Made Of This. Przed chwilą tutaj dostałem wiadomość od mojej przyjaciółki, która zaskoczyła się, że to Annie Lennox śpiewa właśnie w tym zespole, bo ona ją znała tylko z muzyki do Władcy Pierścieni. A też, a propos właśnie Annie Lennox, to przed chwilą rozmawiałem z Tymkiem, który prowadził audycję przede mną, Dobranockę, o tym, że lubimy po prostu słuchać szkockich wykonawców, no i Annie ze Szkocji pochodzi. Tak, ale co, jeśli chodzi o muzykę, to się nie zatrzymujemy, nadal kobiece głosy, teraz też głównie muzycznym tematem będą dziewczyny, bowiem posłuchamy Cyndi Lauper z kawałkiem Girls Just Wanna Have.

Cyndi Lauper z kawałkiem Girls Just Wanna Have Fun. Nadal lata 80. I teraz zmienimy dekadę z następną zespołem, z następną wykonawczynią, bowiem przejdziemy do lat 90., co nie jest takie oczywiste dla tego zespołu, bowiem jest to zespół, który główną działalność prowadził w latach 70., 80. na przełomie tych dekad. Natomiast po latach, już wam zaraz powiem po ilu, muszę to na szybko obliczyć, ale chyba mi to nie wyjdzie, niestety. Po latach na pewno w wielu, w 99 roku wrócili ponownie z kawałkiem Maria, który zaraz posłuchamy, a mówię tutaj oczywiście o zespole Blondie. Posłuchajmy utworu Maria.

Blondie z kawałkiem Maria. Udało mi się obliczyć, jak długa to była przerwa. Było to 17 lat, po 17 latach od ich poprzedniego wydania, bowiem utwór wydany Maria w 99 roku, a wcześniejsze wydania dopiero w 82. Długa przerwa, ale myślę, że na taki kawałek warto było tak długo wtedy czekać. W ogóle chyba z, na pewno z pierwszej części dzisiejszej audycji to Blondie to będzie, jest moim ulubionym zespołem, który dzisiaj wam zaprezentowałem. I nawet mam jedną ciekawostkę o zespole Blondie, a nawet a chyba bardziej o Debbie Harris, która to mogło jej nie być dane po prostu tyle śpiewać i występować, bowiem ona ma podejrzenia lekkie, nie jest tego pewna, więc my również nie, że była w taksówce z Teddym Bundym i prawie doszło do jej morderstwa. Straszna historia, ale już wam powiem, jak to było, jak ona o tym mówi. No więc wracała kiedyś w Nowym Jorku z imprezy i po prostu wsiadła do taksówki i poczuła, że coś jest mocno, mocno nie tak. Że coś jest nie tak z gościem, który prowadzi tę taksówkę. Więc postanowiła z niej wysiąść i dosłownie jakby wysiadła po prostu na jakichś światłach tuż przed tym, jak ona odjeżdżała. Można nawet powiedzieć, że już zjeżdżącego samochodu. I to tyle, to taka historia. Natomiast później, jak Ted Bundy został ujęty, to wyszło, jakby, no to była bardzo głośna sprawa, więc też ludzie doszukali się, gdzie on jakby, jakie on ofiary jakby zamordował i o jakim czasie, w jakich miejscach mniej więcej był. No i to się zgrało, że właśnie mniej więcej w tym czasie był w Nowym Jorku i mógł i mogła to być ta taksówka i mógł być to ten koleś. Więc tak, historia przerażająca, ale co, my wróćmy może po prostu do słuchania muzyki, do słuchania kobiecych głosów. Wróćmy do Gwen Stefani, do zespołu No Doubt i kawałka No Speak.

No Doubt z kawałkiem Don't Speak. Ja chyba wcześniej, jak zapowiadałem, powiedziałem No Speak, bo tak mi się te dwa połączyły po prostu, ale to jest utwór po prostu Don't Speak, jak już zresztą słyszeliśmy. Znany, bardzo znany tutaj dzisiaj w większości znane kawałki puszczam. I myślałem, że też nie będę miał przez to dużo o nich do powiedzenia, co widzę, że już się może wydarzyło, a może nie wydarzyło, ale tak trochę za dużo mówię i po prostu przedłużę trochę tą audycję. Nie skończy się ona o pierwszej, tylko myślę, że tak z 10 minut po. Ale to co, to chyba lepiej dla was i dla mnie, moi drodzy słuchacze. Tak, a my przy Gwen Stefani zostajemy, tym razem w jej solowej wersji. Usłyszymy utwór z jej drugiego albumu w karierze solowej, z albumu The Sweet Escape, o dokładnie tym samym tytule. Posłuchajmy.

Gwen Stefani z kawałkiem The Sweet Escape, wydanym w 2006 roku, czyli nawet całkiem niedawno, bo tylko 20 lat temu, jak na to, jaką muzykę do tej pory przedstawiałem. Ale tak, nie można by mówić o popie i to o popie w kobiecym wydaniu. Chociaż teraz też widzę, że ten mój pop, taki bardzo popowy nie jest, musiało się tutaj pojawić trochę wymieszania, trochę rocka, ale już taki jest po prostu mój gust. Tak, ale do czego ja tutaj dążyłem? Aha, że nie można by mówić o popie bez królowej popu. No więc tak, Madonna. Madonna z kawałkiem Like a Prayer.

Like a Prayer Madonny. Na początku też można było, ta gitara na samym początku, to była gitara w wykonaniu Prince'a. Utwór pochodzi z 1989 roku i z albumu o dokładnie tym samym tytule. Co ciekawe, do kopii albumu została dołączona ulotka o faktach o AIDS, co w tamtych latach było bardzo, bardzo głośnym tematem i ważnym, żeby o nim mówić. Nadal ważne jest o tym, żeby o nim mówić i edukować, ale wtedy po prostu była duża, duża fala na to. Oraz sama okładka była zapachowa. Była o zapachu olejku paczulowego. Coś takiego tutaj udało mi się wyczytać. Tak. A sam album inny niż wcześniejsze, bowiem Madonna rozstała się, rozwiodła z Seanem Pennem oraz skończyła 30 lat, co dla niej było wiekiem szczególnie ważnym, bowiem jej mama zmarła w wieku właśnie 30 lat i trochę ten album też swojej mamie poświęciła, bowiem na nim napisała, że ten album dedykowany jest mojej matce, która nauczyła mnie, jak się modlić. Tak. Natomiast sama piosenka, czy jest o modlitwie, to na pewno też jest jakby w takim dosłownym tłumaczeniu, ale też ma jest dużo nawiązań seksualnych w niej. I to mnie szczególnie bawi, patrząc na to, jak ona się ostatnimi czasy spodobała grupom katolickim i różnym pielgrzymkom albo właśnie jakimś takim spotkaniom po prostu z młodzieżą czy czymś takim, gdzie oni odbierają tylko tą właśnie religijność tego utworu, tego, że po prostu w tytule jest Like a Prayer, a nie widzą nawiązań do seksu i do seksu oralnego, o którym po prostu Madonna tutaj śpiewa. W kontekście tego, że księża i po prostu grupy katolickie mają dosyć ostre zdanie na temat seksu i promują powściągliwość, to mnie to po prostu strasznie, strasznie bawi, jak widzę różne tego typu filmiki właśnie z takich ugrupowań, gdzie po prostu wszyscy śpiewają tę piosenkę. Tak. A my przejdziemy teraz chyba do jednego z to kolejnego po prostu popowego utworu z żeńskim głosem i tutaj wam zdradzę, że będzie to chyba ostatni utwór właśnie z żeńskim wokalem i chyba utwór najbardziej znany, jeden z bardziej znanych, na pewno najnowszy utwór, jaki usłyszymy dzisiaj, bowiem z 2011 roku będzie to utwór od Adele i po prostu posłuchamy piosenki Someone Like You.

Adele z kawałkiem Someone Like You. No, to też taki kawałek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdy zna, każdy też ma na pewno z nim jakieś wspomnienia. Najczęściej pewnie związane z rozstaniem, natomiast moim takim pierwszym wspomnieniem z tym utworem jest... Jest moja siostra, która zgłosiła się do podstawówce jakoś w pierwszej albo w drugiej klasie. Zgłosiła się do konkursu piosenki angielskiej w szkole, nie potrafiąc za bardzo mówić po angielsku, ale bardzo lubiąc Adele. I wybrała właśnie utwór Someone Like You i go śpiewała, przy czym bardziej tak, jak słyszała ten kawałek, a mniej po angielsku. I myślę, że to jest dla mnie najładniejsza wersja tego utworu, jaką słyszałem. Natomiast tak, w ogóle dzisiejsza audycja pierwotnie, jak o niej myślałem, co tutaj dzisiaj dla was puścić, to miała wyglądać bardziej właśnie w tym stylu, Adele i następnego utworu, który też tutaj usłyszymy. Natomiast szczerze mówiąc nie odważyłem się, bo pomimo tego, że Adele uwielbiam, to nie jest to muzyka, której tak często słucham i którą aż tak komfortowo bym dzisiaj dla was chyba puścił. Tak po prostu. Myślę, że kiedyś jeszcze pójdziemy w tę stronę, bo dobrej muzyki nie brakuje. Tak. A w ogóle w tym wszystkim po prostu, żeby puścić dzisiaj w tę stronę pójść muzyczną, to mnie zachęciła do tego moja dziewczyna, która słuchała Adele wczoraj, bądź przedwczoraj. Wczoraj, dzisiaj jest poniedziałek, a nie, dzisiaj już jest wtorek, to przeszłe, tak to. No, więc tutaj z tego miejsca cię pozdrawiam i całuję, Wiktoria. A my teraz po prostu usłyszymy kawałek Yellow od Coldplay.

To był Coldplay z kawałkiem Yellow z albumu Parachute z początku 2000 roku, 2001, jeśli mi się, jeśli dobrze pamiętam. No więc no, już jakiś czas temu. A teraz cofniemy się 2 lata wcześniej i posłuchamy, a nie, teraz spojrzałem dokładnie, 3 lata wcześniej, do 98 roku i posłuchamy kawałka, jak teraz przeczytałem, który pierwotnie został nagrany do filmu. Do filmu City of Angels z Nicolasem Cage'em i Meg Ryan. Ja tego filmu nie oglądałem i właśnie sobie zdaję sprawę, że to już jest któryś raz, jak puszczam jakiś kawałek, który w jakimś filmie był wykorzystany, i ja tego filmu nie oglądałem. No więc co, więc się nie wypowiem, nie będę udawał, że coś wiem. Natomiast coś, czego jestem zdecydowanie pewny, to to, że bardzo lubię kawałek, który zaraz usłyszymy. A jest to kawałek od Google Dolls i kawałek to jest Alice.

Iris od zespołu Google Dolls, albo Google, ale moim zdaniem powinno się czytać Google. Nie mam pojęcia. Bardzo duży brak profesjonalizmu teraz ze strony prowadzącego, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I w ramach rekompensaty, jak już trochę wcześniej wspomniałem, pomimo tego, że już mamy 2, a zaraz i 3 minuty po 1 w nocy, to ja mam jeszcze dla was 2 kawałki, więc ta audycja jeszcze będzie chwilę trwała. No i co? I chyba już bez zbędnego przedłużania po prostu zapowiem utwór, którym jest She's Always a Woman od Billa Joela.

Illy Joy, Joel, z kawałkiem She's Always a Woman. Kawałek pochodzi, został napisany, nagrany i w ogóle stworzony w 1977 roku. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mam taką manierę, że zawsze przedstawiam tytuł, wykonawcę i ten rok bardzo często się... Tytuł

w zeszłą sobotę, więc tutaj bardzo polecam i też mówię, że po prostu się przydaje słuchanie audycji w aferze i piosenek oraz dowiedzenie się, w których latach były one po prostu wydawane. Tak, a teraz już na końcu, bo już mamy grubo po pierwszej w nocy, usłyszymy dzisiaj najstarszy utwór z dzisiejszej audycji. Utwór, który przez jeden z moich ulubionych seriali już nigdy po prostu nie będę w stanie usłyszeć w taki sam sposób. Będzie to utwór od Eltona Johna. Będzie to utwór Tiny Dancer, a serial, o którym wspominam, to jest serial Przyjaciele, Friends, gdzie po prostu jedna z postaci tego serialu, Phoebe, ona zawsze słyszała, że tam w refrenie jest Tony Danza, czyli aktor znany w tamtych latach, a nie Tiny Dancer. I ja tego Tony Danza słyszę do dziś. I myślę, że za chwilę wy również to usłyszycie. Natomiast co, ja się żegnam. Nazywam się Franciszek Dębiński. I to była audycja 50881 piosenek o miłości. Mam nadzieję, że słuchało wam się jej równie dobrze, jak mnie prowadziło. A na dobranoc Elton John z kawałkiem Tiny Dancer.

0: 3. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.